Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Piękny on.
1: Kto?
0: Kupon z Polomarketu.
2: Do Polopo.
3: Kupon 20 zł. Do 12 czerwca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 13 czerwca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, 11,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,49.

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

0: kalendarzu mamy środę, 10 dzień czerwca i godzinę 6 na zegarach. Czas na raport Radia Gra.
1: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Hadrylenia, o tym mówiliśmy we wtorek.
2: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
1: Zielony Wrocław ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Zielonego Kina Południa Wrocławia. Chodzi o gigantyczny teren, aż około 63 hektarów, który zamieni się w spójny zielony system rekreacji i wypoczynku. Co ważne, projekt powstanie na bazie koncepcji Zielony Klin Wojszycki, która w 2019 roku była szczegółowo konsultowana z mieszkańcami. A co dokładnie znajdzie się na terenie Zielonego Klina? Powstaną główna aleja pieszo-rowerowa przecinająca cały obszar, zróżnicowane strefy sportowe, rekreacyjne oraz place zabaw dla dzieci. Będą też ścieżki przyrodnicze, ogrody społeczne, polany, a także lasy mieszane i łąki. Do tego dochodzi nowoczesna retencja wód, naturalne i suche zbiorniki oraz obszary podmokłe, które pomogą rzece Brochówce i wpisują się w strategię adaptacji miasta do zmiany klimatu. Nie zabraknie też oczywiście komfortowej infrastruktury w postaci oświetlenia, monitoringu, toalet oraz małej architektury.
2: O tym się mówi we Wrocławiu.
1: Ma być spokojniej i bezpieczniej. Przedstawiciele Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei oraz wrocławskiego oddziału GDDKiA podpisali list intencyjny w sprawie budowy odcinka drogi, który połączy autostradę A4 ze wschodnią obwodnicą Wrocławia. To zaledwie 3-kilometrowy fragment, który ma odciążyć węzeł Bielański, tłumaczy Waldemar Wojciechowski, dyrektor GDDKiA we Wrocławiu.
3: Właśnie poprzez węzeł Karwiany, czyli na wysokości dawnego punktu poboru opłat, chcemy wyprowadzić taki węzeł, który da możliwość wyprowadzenia korytarza transportowego do Wrocławia i połączenia ze wschodnią obwodnicą Wrocławia. No i jesteśmy dopiero na etapie opracowania dokumentacji. Po opracowaniu dokumentacji będzie można rozpisać postępowanie przetargowe, wybrać wykonawcę. My widzimy na węźle Bielańskim dość duży potok zatorowy w kierunku na Wrocław. Ulica Karkonoska jest zakorkowana, w związku z tym dodanie dodatkowego takiego połączenia poprzez węzeł Karwiany ze wschodnią obwodnicą pozwoli, żeby ten ruch był mniejszy na ulicy Karkonoskiej.
1: O to, które osiedla najbardziej skorzystają z tej inwestycji, zapytaliśmy prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka.
4: Myślę, że te, które są przy granicy, które są chcąc nie chcąc osiedlami tranzytowymi, czyli osiedle Jagodno, osiedle Ołtaszyn, osiedle Partynice Wysoka, nawet Klecina, to są te osiedla, które na co dzień najsilniej odczuwają ten ruch tranzytowy, ten ruch wjazdowy i wyjazdowy z miasta. Mam nadzieję, że właśnie poprzez wykształcenie tego dodatkowego odcinka ten ruch się rozłoży, no i tym samym będzie można szybciej, bo o to chodzi, żeby można było szybciej, bez większych kłopotów jechać i wyjechać z miasta.
1: A wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec, obecny podczas podpisania listu, zwraca uwagę, że potrzebę tej inwestycji potwierdzają statystyki.
5: Nikogo nie trzeba przekonywać, jak mocno zatłoczona i ruchliwa jest autostrada A4, jak wpływa to również na ruch, na komunikację dla wszystkich mieszkańców, którzy korzystają z dojazdu do aglomeracji wrocławskiej. Według ostatniego pomiaru natężenia ruchu na węźle Bielany ruch wynosi ponad 76 tysięcy pojazdów na dobę. Również na innych drogach krajowych w regionie ten ruch jest dość spory, więc robimy wszystko jako Ministerstwo Infrastruktury, jako Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, aby poprawić po pierwsze komunikację, poprawić połączenia dróg krajowych z drogami również lokalnymi, drogami regionalnymi, ale również, żeby poprawić bezpieczeństwo.
1: Budowa 3-kilometrowego odcinka drogi będzie kosztować 54 miliony złotych. Sporządzenie dokumentacji projektowej zajmie 18 miesięcy. We wtorek informowaliśmy, że mężczyzna, który 11 maja popchnął seniorkę na ścieżce rowerowej przy ulicy Pilczyckiej we Wrocławiu, został przesłuchany przez policję. 42-latek nie przyznał się do winy, twierdzi, że nie działał celowo i że starsza kobieta wtargnęła mu pod koła mimo użycia dzwonka. Zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamerę samochodu. Na nagraniu widać, jak rowerzysta zatrzymuje się, po krótkiej wymianie zdań popycha kobietę, która upada na ziemię, a następnie odjeżdża. Policja postawiła mężczyźnie zarzuty narażenia na utratę zdrowia zdrowia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu oraz spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi mu do 3 lat więzienia. Dodajmy, że mężczyzna zgłosił się na komisariat z pełnomocnikiem po tym, jak jego wizerunek został opublikowany, a policja ustaliła jego tożsamość.
2: Zawsze reagujemy na wasze sygnały.
1: We wtorkowych raportach mówiliśmy też o zatrzymanym przez wrocławską policję naprawdę zdeterminowanym 19-latku. Młody mężczyzna, chociaż nie miał prawa jazdy, wsiadł za kierownicę i łamiąc przepisy, urządził sobie wyścig na ulicach miasta. Kiedy policja próbowała go zatrzymać, zaczął szaleńczą ucieczkę przez centrum i Odrę. O szczegółach Martyna Czerwińska.
6: Pościg rozpoczął się na ulicy Traugutta. Mężczyzna ignorował nie tylko policjantów, ale także wszystkie przepisy, pokonując w zawrotnym tempie i na czerwonym świetle największe skrzyżowania: Plac Społeczny, Plac Grunwaldzki, a następnie Rondo Regana. Po kilku kilometrach porzucił auto i wskoczył do rzeki, uciekając w pław. Z Odry wyszedł w okolicy ulicy Skłodowskiej i dopiero tam został zatrzymany przez policjantów. Jak się okazało, nie tylko nie miał prawa jazdy, ale także posiadał przy sobie narkotyki. W samochodzie podróżował z młodszymi od siebie znajomymi, został zatrzymany i usłyszał już zarzuty.
1: Grozi mu do 5 lat więzienia. We wtorek na ulicę Wrocławia po raz pierwszy wyjechał Silverbus. Ten wyjątkowy autobus ma zachęcać seniorów do aktywności, wychodzenia z domu, a także ma stać się dla nich miejscem spotkań. Jak mówi dyrektorka Departamentu Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim Wrocławia, Magdalena Wdowiak-Urbańczyk, będzie kursował w każdy wtorek i środę.
7: Będzie to mobilny punkt, do którego seniorzy będą mogli przyjść. Dowiedzą się o szerokiej ofercie Wrocławia, gdzie można spędzać czas, gdzie można szukać pomocy, ale również w tym autobusie będzie przewidziany drobny poczęstunek i również w tym autobusie będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie, o tym, co się dzieje we Wrocławiu, o tym, gdzie można pójść poćwiczyć, gdzie można pójść spędzić czas, jakie są centra aktywności we Wrocławiu, tam, gdzie można się spotkać, bo najważniejsze to wyjść z domu, spotkać się, porozmawiać.
1: We wtorki spotkania w autobusie poprowadzi głównie wrocławski MOPS, mówi dyrektor ośrodka Andrzej Mańkowski.
8: Nasi pracownicy będą informowali seniorów o możliwościach wsparcia, rozdawali koperty życia, o usługach opiekuńczych, ale też bardzo dla nas ważne jest to, że będziemy pytali o potrzeby naszych seniorów i odpowiadali na te potrzeby swoimi działaniami. Odczarowujemy trochę Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który często kojarzy się tylko z wsparciem finansowym ludzi, którzy bardzo tego potrzebują.
1: A w środę stery przejmie Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.
9: My również będziemy udzielać informacji o tym, gdzie seniorzy mogą fajnie spędzić czas, gdzie mogą być aktywni fizycznie, gdzie mogą się zająć swoim dobrostanem. Prawdopodobnie również wówczas będzie się pojawiał w Silverbusie przewodnik wrocławski, który krótko opowie o miejscu, w którym się Państwo znajdą. Będziecie mogli Państwo przy kawie, przy herbacie zjeść dobre ciastko i przede wszystkim zależy nam na tym, żebyście ze sobą rozmawiali.
1: A to była Joanna Nyczak, dyrektorka WCRS-u.
2: www.radiogra.pl.
1: Szacunek nie zna gatunku. Mural poświęcony szczurom, który powstał na Nadodrzu, wzbudza kontrowersje wśród mieszkańców. Fundacja Musika, która jest inicjatorem tego pomysłu, tłumaczy jednak, że to tylko fragment kampanii, która, jak mówi jej dyrektorka Olga Kazalska, ma zachęcać do humanitarnej deratyzacji przez dbanie o miejską przestrzeń i niedokarmianie dzikich zwierząt.
10: Nasz mural na Nadodrzu jest tak naprawdę zwieńczeniem pewnego etapu naszej kampanii Jestem, gdzie mówimy o tym, jakie szczury są. Bazujemy na aktualnej wiedzy naukowej, mówimy o tym, że szczury są inteligentne, empatyczne, spędzają bardzo dużo czasu na myciu się, są stadne, rodzinne i dbają o siebie nawzajem. Też chcemy pokazać, że są jednym z innych znanych nam, mających lepszy PR, gatunków miejskich i też jako zwierzę, które żyje w miastach, zawsze będzie towarzyszyć człowiekowi. Szczury zawsze były, one są i one będą. To od nas zależy, ile ich będzie i czy będą bardzo widoczne, czy mniej.
1: Dyrektorka Fundacji Musika jednocześnie podkreśla, że fundacja wie o tym, że szczury dla wielu osób są problemem, nie znaczy to jednak, że zasługują na cierpienie.
10: My poszukujemy rozwiązań, które będą odpowiedzią na nieskuteczną deratyzację chemiczną i poszukujemy alternatyw, które właśnie będą rozwiązaniem dla naszych problemów, które z jednej strony wyprowadzą szczury z naszych domów, ale nie zrobią tego w sposób powodujący cierpienie i ból dla zwierząt.
1: Warto jeszcze dodać, że wrocławski magistrat odcina się od tej inicjatywy. I na tym kończymy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Więcej na radiogra.pl.
0: Od samego rana we Wrocławiu już pochmurno, a na termometrach około 14 stopni Celsjusza, maksymalnie dzisiaj tylko do 17. Będzie nieco chłodniej, nie tylko dziś, ale również przez parę kolejnych dni. Musimy spodziewać się sporego zachmurzenia, a także dość sporych opadów deszczu. Warto zabrać ze sobą parasol.
11: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. O,
11: tak z lekkim przeciągnięciem się.
0: I kolejny poranek przed nami. Wspólny poranek, wspaniały w Radio Gra. Oliwia Ciszewska.
11: No to piękny dzień będzie, tak coś czuję. Piotrek Olszowski.
0: Tak będzie, gramy.

0: Piękny on.
1: Kto?
0: Kupon z Polomarketu.
2: Do Polopo.
3: Kupon 20 zł. Do 12 czerwca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 13 czerwca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, 11,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,49.

0: Rano i dobrze, dobra, środkowo-tygodniowa pobudka. Tak, tak, to jest środa, środeczek, już środek tygodnia. Pamiętam, że za czasów szkolnych, uwaga, to będą bardzo dawne wspomnienia.
1: Przygotujmy się na długie wspomnienia.
0: To był taki piękny czas, już środa w tym prawie przedostatnim tygodniu roku szkolnego, kiedy naprawdę ciężko było wysiedzieć w szkole.
1: No, bo środa to taki mały piątek. Mm-hmm. No to będziemy dzisiaj świętować. Możemy na przykład zacząć od imienin Małgorzaty, Bogumiła, Jana, Henryka, Diany, Tymoteusza i Cecylii. Wszystkiego najlepszego.
0: Tak jest. Obchodzimy dziś Międzynarodowy Dzień Elektryka oraz Światowy Dzień Jazdy Nago na rowerze. Nie to, żebyśmy jakoś bardzo zachęcali, bo to może później grozić pewnymi, że tak powiem, prawnymi skutkami.
1: No, jak bardzo wcześnie wyjedziecie z domu albo bardzo późno, to da radę.
0: Pamiętajcie o odblaskach, żeby sobie pozakładać.
2: Reklama.
3: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w

0: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
1: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
2: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oskar Cyms, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
3: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
4: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
6: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
7: Mówiłeś, że Nowe Żerniki to super lokalizacja rozwojowa i tak świetnie skomunikowana, a to osiedle architektów od Sprawi ma naprawdę dobre ceny.
5: Bo ma.
7: No, to uważaj, przez 3 dni te dobre ceny będą jeszcze lepsze.
5: O, czyli co?
7: Czyli nie czekamy, rezerwujemy.
8: Sprawia. Nowe Żerniki, osiedle architektów. 3 dni rabatów specjalnych tylko 11, 12 i 13 czerwca. Kto pierwszy, ten mieszka. Biuro sprzedaży Wrocław

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1. Bardzo serdecznie pozdrawiamy teraz wszystkich czmychających przez Wrocław, to tu, to tam. Na rowerach może też.
1: Może nie nago na rowerze, a może nie, ktoś jest taki odważny.
0: Można się spodziewać wszystkiego.
1: Można też powiedzieć, że to w ramach świętowania święta miasta, no bo w końcu cały czerwiec to jest taki okres, kiedy to bawimy się, a jaka najbliższa okazja do zabawy jest już w ten weekend. Proszę bardzo, w programie niezwykle bogatym widzimy od 12 do 14 czerwca będziemy mieć 4 pokazy wizualno-muzyczne na ścianie Starego Ratusza oraz Nowego Ratusza. Będzie pięknie, będzie kolorowo, no i warto się pojawić od godziny 21.30 do aż 23.00. Te pokazy będą trwać.
0: Zresztą powiedzmy sobie wprost, tych akcentów związanych z obchodami Święta Miasta będzie zdecydowanie więcej i przypomnijmy, Święto Wrocławia 2026, tak oficjalnie w kalendarzu, to przypada na środę 24 czerwca.
1: Szybko zleci.

0: Ale Farben, Body Talk, taki hit pełny energii na antenie Radia Gra.
1: Ale to był numer, to Ale Farben. Mm-hmm. A przed siódmą jeszcze trochę pogramy. Kombi tu wjedzie na pełnej prędkości Black and White, więc zostańcie blisko radia.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Słyszałeś? Casinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
10: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
9: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
10: Kiedy to?
9: Już 11 czerwca. Wrocław, Kościuszki 29.
10: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
9: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Po reklamie.
0: Od samego rana we Wrocławiu już pochmurno, a na termometrach około 14 stopni Celsjusza, maksymalnie dzisiaj tylko do 17. Będzie nieco chłodniej, nie tylko dziś, ale również przez parę kolejnych dni. Musimy spodziewać się sporego zachmurzenia, a także dość sporych opadów deszczu. Warto zabrać ze sobą parasol.
14: To jest Gra FM.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1 FM. Zbliżamy się do 7.00, o pełnej oczywiście najświeższe informacje z Wrocławia, z kraju, ze świata, zewsząd one będą.
1: Z toru żużlowego na przykład, bo już zbliżamy się do tej niedzieli, 14 czerwca, bo to wtedy o 17.00 na Stadionie Olimpijskim kolejne spotkanie naszej Sparty Wrocław. Powalczymy ze Stalą Gorzów. No, będzie się działo.
0: Będzie się działo, trzymamy mocno kciuki, jednocześnie tak samo mocno chyba te kciuki trzymając za naszych kontuzjowanych zawodników i mocno wspierając, tak jak zresztą wszyscy kibice, jak jeden mąż i jedna żona, mocno wspieram.
1: Bardzo mocno trzymamy kciuki i czekamy do niedzieli.

0: bardzo blisko 7 na zegarze, moi drodzy. Mam nadzieję, że nikomu budzik teraz nie dzwoni, nie mówi: ej, na 7 do roboty! Bo to za chwilę.
1: No właśnie, a komu się nie zdarzyło nigdy tak źle nastawić budzika?
0: No ale wiesz, z drugiej strony, jak ktoś mieszka bardzo blisko pracy albo nocował w robocie na przykład, no to... No,
1: mój rekord to jest przygotowanie się do pracy w około 10 minut. Potrafiłam wyjść tak szybko z łóżka i z mieszkania.
0: Żartujesz?
1: No ale to takie rekordowe sytuacje.
0: 10 minut to ja powiekę podnoszę i to jedną.
1: No dobrze, w takim razie teraz szybciutko lecimy w stronę kolejnego raportu.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: No to jedziemy.
6: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie 3.

0: całej rodziny.
1: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
2: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje we Wrocławiu Leśnicy osiedle Aleja Platanowa 2. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Nie potrzebujesz zdolności kredytowej. Ty wpłacasz wkład własny, my bierzemy kredyt. To nie jest TBS. Już po 5 latach możesz wykupić mieszkanie na własność. Spłacasz je w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. Nie czekaj. Rezerwacje na stronie Aleja Platanowa /2. Odwiedź nas także w mediach społecznościowych. Wyszukaj Aleja Platanowa 2.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
3: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Po reklamie.
1: Środa, 10 dzień czerwca, w kalendarzu na zegarach jest 7, w radiu gra czas na raport.
2: Rafał Jędraszek, zapraszam na raport o poranku. Na początek ważna informacja od wrocławskich wodociągów. Budynki przy ulicy Ćwiczebnej numery 1 oraz od 7 do 9a, ich mieszkańcy muszą liczyć się z przerwą w dostawie wody. Utrudnienia potrwają już od godziny 8, możliwie do 16. Powodem wyłączenia są prace związane z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej. Wrocławskie MPWiK podkreśla, że po przywróceniu dostaw wody może wystąpić chwilowy pogorszenie jej jakości.
3: O tym się mówi we Wrocławiu.
2: Ruszyły konsultacje społeczne dotyczące odnowy podwórka przy Psich Budach. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje opinie na temat zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami Psie Budy, Ruska i Plac Solny. Wśród omawianych kwestii znajdą się m.in. dostępność do budynków, miejsca postojowe, nowe nasadzenia zieleni, oświetlenie oraz gospodarka odpadami. Swoje uwagi można zgłaszać także za pośrednictwem e-formularza, który znajdziecie na stronie wroclaw.pl. Konsultacje potrwają do 23 czerwca, a na 13 na 11 zaplanowano spacer konsultacyjny z biurka na rogu ulic Psie Budy i Ruskiej.
3: Temat dnia w Radiu Gra.
2: To symboliczny dzwon wdzięczności, jaki pojawił się w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Jego dźwięk można usłyszeć w klinice neonatologii. To nowy rytuał mający podkreślać moment powrotu do domu po tygodniach lub miesiącach walki o zdrowie i życie dziecka. O pomyśle uruchomienia takiego dzwonu rozmawiamy z Karoliną Kasińską, mamą chłopca leczonego w klinice, inicjatorką tego projektu.
4: Gdy dowiedziałam się, że jest taka inicjatywa Dzwonów Zwycięstwa, nie ukrywam, że moim takim marzeniem było, aby ten dzwon jest właśnie na tym oddziale, ponieważ sama miałam okazję tutaj przebywać z Mikołajem i tak naprawdę, choć to często trudno przechodzi nam rodzicom przez usta, Mikołaj swoje życie zawdzięcza właśnie temu oddziałowi, więc takie marzenie i które się dziś spełnia, że ten dzwon tutaj wisi.
2: Dzwon przekazała oddziałowi wrocławskiego USK Fundacja Matkowe Love. O poranku w raporcie zmieniamy temat. Gdybyście wybierali się na spacer do lasów w aglomeracji wrocławskiej, to w powiecie oleśnickim wróciły sokoły wędrowne, o których opowiada Piotr Gorzelak, nadleśniczy Nadleśnictwa Oleśnica Śląska.
5: Mamy na terenie Nadleśnictwa Oleśnica Śląska jedno gniazdo sokoła wędrownego. Jego lokalizacji niestety nie mogę zdradzić z takich względów, że jest to wiadomość wrażliwa.
6: Żeby nikt nie chciał na nie polować być może.
5: Tak, oczywiście. Może z tym polowaniem to za dużo powiedziane, natomiast samo oglądanie przez ciekawskich tego gniazda i sokołów w okresie lęgowym może powodować straty w lęgach.
2: Z nadleśniczym Piotrem Gorzelakiem rozmawiał Piotr Paszkowski. To jest raport Radia Gra i na jego koniec Kraków, gdzie jutro będzie harcował Lajkonik. Uderzenie jego buławy ma przynosić szczęście na cały rok. Do wielkiego widowiska szykują się zarówno odtwórca głównej roli, ale także włóczkowie i orkiestra.
7: Orszak ćwiczy tańce, no i ćwiczy sam lajkonik, krakowiaki, lajkoniki. Jest nastrój dobry.
8: Ciężka rola, przyznaję szczerze. Zobaczymy, jak pogoda w tym roku.
2: Z Mariuszem Glonkiem, który po raz czwarty wcieli się w rolę lajkonika, rozmawiał Paweł Konieczny. O poranku w Radiu Gra, czas na raport sportowy. Rafał Jędraszek, zapraszam. Panthers Wrocław zapewnili sobie miejsce w fazie play-off Polskiej Futbol Ligi. Wszystko po zdecydowanym zwycięstwie nad Kraków Kings 48-14. Dzięki tej wygranej Panthers legitymują się bilansem 4-2 i już na 2 mecze przed końcem sezonu zasadniczego są pewni udziału w fazie pucharowej. Przed zespołem jeszcze 2 trudne wyjazdowe spotkania z Lowlanders Białystok oraz Silesią Rebels Katowice. A w najbliższą niedzielę, 14 czerwca, Panthers Wrocław czeka również ważny mecz na arenie międzynarodowej. Na tarczyńskiej arenie Wrocław zmierzą się z Berlin Thunder w ramach rozgrywek AFLE D-League Europe w początek spotkania o 16:10.

0: Pochmurny Wrocław o poranku i środa dziś z ochłodzeniem. Tylko 16, no może w porywach 17 stopni Celsjusza maksymalnie wskażą wrocławskie termometry. Do tego dziś także możliwy powrót opadów deszczu. Ciśnienie już powyżej normy przez noc wzrosło do poziomu 1017 hektopaskali. Tyle pokazuje redakcyjny barometr Radia Gra i na razie ciśnienie pozostanie stabilne.
1: Dzień dobry Państwu, kłaniamy się i możecie nam uwierzyć na słowo, to znaczy musicie uwierzyć na słowo, uśmiechamy się do Was.
2: Ależ oczywiście, ja się zawsze uśmiecham i mam nadzieję, że to słychać. Dzień dobry, po siódmej, Oliwia Ciszewska.
1: Śpiewająco? Nie, ja zarapuję. I Piotr Kolszowski. Zapraszamy serdecznie, gramy, a za chwilę u nas tradycyjnie, jak zwykle o tej porze, horoskop.

0: Ta środowa pobudka. Upewniam się jeszcze, środa, nie?
1: No oczywiście,
0: ten
1: że środa.
0: Tydzień tak pędzi, że ja nie obejrzysz się, a już jest piątek.
1: Chłopaku,
0: za chwilę, za
1: a mnie nie było w poniedziałek, to ja tu już w ogóle myślę, że jest inny dzień tygodnia.
0: O to dziewczyny. Zatem nie traćmy czasu, horoskop przed nami.
1: Dobrze, w takim razie przejdziemy do tego, co się dzieje wysoko nad nami. W kosmosie dziś jest naprawdę ciekawie i rozrywkowo, a wszystko ze sprawą Słońca znajdującego się w znaku bliźniąt. To właśnie ich sprawka, to bliźnięta są takie szalone, nieprzewidywalne. A ja przewiduję dzisiaj atmosferę ogólnego rozluźnienia. Taki mały piątek. A także czas na małe psikusy. Zwykła waga musi jednak pozostać przy tym skoncentrowana. No, choć będzie ciężko, tak czuję. A Skorpion powoli zacznie przygotowania do wejścia w nowy etap w swoim życiu. Co to będzie za etap? No, ciekawa jestem. Dzisiaj nie ma się co bać ryzykować. Dzisiaj trzeba z odwagą podchodzić do tej środy. Powodzenia.

Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

0: Rano i dobrze, to jest dobra muzyczna pobudka w Radiu Gra. A teraz na pobudkę też mamy informację, którą myślę, że warto zapamiętać. Chodzi o tanie linie lotnicze i o taką jedną małą, ale jednak dużą zmianę, która czeka pasażerów w niedalekiej przyszłości. Nagłówki to nawet robią, że Wizz Air jednym ruchem prześcignął Ryanaira. O tak,
1: a
0: dokładnie.
1: To oni się ścigają, proszę bardzo.
0: Tak, ale chyba tylko na ewentualne udogodnienie dla pasażerów, albo ewentualnie kto robi pasażerom mniej problemów z bagażem. Uwaga, teraz będzie jednak inaczej, bo oto Wizz Air ogłosił, że już od przyszłego roku na pokładach ich samolotów będzie można korzystać z internetu. Tadam!
1: Okej, no to faktycznie jakaś zmiana. No ale co, myślisz, że teraz wszyscy tylko z tego powodu przesiądą się z tej jednej taniej linii do drugiej? Nie!
0: Jeśli już, to tylko na jeden lot, żeby zapisać sobie hasło do Wi-Fi. A później znowu wszyscy będą wsiadać gdzie taniej i liczyć na to, że samolot z internetem jest gdzieś w zasięgu mojego Wi-Fi.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Masz furę, rozbiłeś

0: Kenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
3: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
2: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
3: A każdy dzień to nowa przygoda.
4: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.

0: całej rodziny.
1: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert,
3: dalej masz.
0: Po reklamie.
4: Słuchasz radia. Gra FM.

0: dobre granie od samego rana na 95,1 FM w całym Wrocławiu. A teraz cieszymy się, moi drodzy, cieszymy się, ponieważ remonty kolejnych podwórek są na finiszu. Mieszkańcy skorzystają z nich jeszcze latem, a chodzi między innymi o te podwórka na przedmieściach Oławskiego, a także podwórko imienia wszystkich mieszkańców.
1: Ale to powiedzmy wprost, że to nie są tanie rzeczy, to jednak trochę kosztuje. Jeśli zajrzeć w liczby, to obecnie we Wrocławiu trwają remonty 6 podwórek komunalnych, których łączna wartość to 22 miliony złotych. Dla kolejnych 11 stworzonych już zostały tak zwane projekty i prace w najbliższym czasie mają się rozpocząć, a miasto Wrocław jeszcze do końca 2029 roku ma przeznaczyć aż 250 milionów złotych na inwestycje poprawiające estetykę i funkcjonalność, jak to się ładnie nazywa w ogóle, zobacz, wnętrz międzyblokowych należących do gminy.
0: No pięknie, pięknie. Oby tylko na tych podwórkach nie zabrakło trzepaków. No, młodzież w końcu musi się gdzieś spotykać.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: to you w Radiu Gra. Pięknie nam zagrało, to już za nami.
1: A pięknie zagra i zaśpiewa nam już niedługo Oskar Cyms. No co ty? To jeszcze przed godziną 8 w Radiu Gra.
2: Reklama.
3: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
8: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Po reklamie.
13: Pochmurny Wrocław o poranku i środa dziś z ochłodzeniem. Tylko 16, no może w porywach 17 stopni Celsjusza maksymalnie wskażą wrocławskie termometry. Do tego dziś także możliwy powrót opadów deszczu. Ciśnienie już powyżej normy przez noc wzrosło do poziomu 1017 hektopaskali. Tyle pokazuje redakcyjny barometr Radia Gra i na razie ciśnienie pozostanie stabilne.

0: Rano i dobrze, bo tak nazywa się nasz program. Budzimy się wszyscy razem i znowu mamy kolejne powody do dumy, ponieważ nasze miasto kupuje ostatnio nowe autobusy i uwaga, mamy nowego elektryka, takiego solo elektryka. Jest on dość krótki, 12-metrowy autobusik, ale no...
1: Chmoleństwo trochę, nie?
0: Krótki, ale wariat, jak to mówią.
1: No, bo z prądem możliwe. Okej, ale to jest tylko część takiej floty, która ma się rozrastać, bo w przyszłości taka zeroemisyjna flota wzbogaci się o kolejnych 12 autobusów solo oraz 9 przegubowych, już nieco dłuższych wariatów. 28 nowych elektryków pozwoli na pełną elektryfikację dwóch linii autobusowych.
0: I naprawdę, ja powiem, ja bardzo lubię jeździć autobusami. A takie bezemisyjne autobusy na przykład teraz kursują na lotnisko. No proszę bardzo, wakacyjny wątek. Także powodzenia i miłych podróży.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Blisko, bliżej, coraz bliżej 8 oczywiście na zegarach, czyli kolejnych wiadomości u nas w raporcie. Będzie też garść informacji. Jakich, proszę bardzo?
1: Pogodowych, ta pogoda niestety zmienną jest. No i ja dzisiaj letnio ubrana, ale mam wrażenie, że ta pogoda może mnie zaskoczyć.
0: Letnio, ale ładnie. Oliwia dzisiaj taka Pocahontas trochę, tyle wam powiem. No.
1: Zwierzęce motywy są. Już za chwilę 8 i kolejny raport.
0: Brawo.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: No to jedziemy.
7: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.

0: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars z Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Po reklamie.
6: W kalendarzu mamy środę, 10 dzień czerwca, na zegarach godzinę 8, czas na kolejny raport w Radiu Gra.
7: 480 zdarzeń drogowych. Tak wyglądał długi czerwcowy weekend na dolnośląskich drogach. Od najnowszych danych z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zaczynamy ten poranny raport Radia Gra. Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. O szczegółowych statystykach opowiada starszy aspirant Łukasz Porębski z Dolnośląskiej Policji.
8: 26 wypadków drogowych, 454 kolizje drogowe, 36 osób rannych i niestety jedna osoba, która w wyniku poniesionych obrażeń zmarła. Policjanci, prowadząc w okresie wydłużonego weekendu wzmożone działania kontrolne, ujawnili i wyeliminowali z ruchu aż 207 osób, które pomimo wielokrotnych apeli o trzeźwość zdecydowały się wsiąść za kierownicę swoich pojazdów po wcześniejszym spożyciu alkoholu.
7: Analiza danych pokazuje jednak, że czerwcowy długi weekend był na dolnośląskich drogach bezpieczniejszy niż rok temu.
8: W porównaniu do roku poprzedniego notowano 79 mniej zdarzeń drogowych, 68 mniej kolizji drogowych i 11 mniej wypadków drogowych.
7: Dodał w rozmowie z Radiem Gra starszy aspirant Łukasz Porębski z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
9: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
7: Wrocław zostanie gospodarzem The Food Capitals Summit 2027, ważnego szczytu gastronomicznego. W maju przyszłego roku do miasta przyjadą szefowie kuchni, eksperci i samorządowcy z całego świata. Przypomnijmy, stolica Dolnego Śląska zyskała pierwsze gwiazdki Michelin i jest ceniona za rozwój sektora gastronomicznego oraz turystyki kulinarnej. Wydarzenie pozwoli zaprezentować lokalne produkty i kulinarne dziedzictwo całego regionu. A teraz Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, które przedstawiło szczegóły pierwszego koncertu, jaki odbędzie się w ramach tegorocznej 23. już edycji festiwalu Jazztopad. Będzie to opera Wayne'a Shortera i Esperance Spalding. To nowatorski projekt łączący jazz, muzykę symfoniczną i improwizację. Twórcy, uznawani za jedne z najbardziej innowacyjnych postaci współczesnej muzyki, sięgnęli po motyw starożytnej historii Ifigenii, nadając jej nowoczesną operową formę. Kompozycja nie jest jedynie adaptacją greckiego mitu, lecz stanowi nowatorskie spojrzenie na opowieść oraz redefiniuje pojęcie muzyki i opery. Wydarzenie odbędzie się 20 listopada o godzinie 19 w sali głównej wrocławskiego NFM-u. Bilety są już dostępne. Na wszystko znajdziecie na stronie internetowej festiwalu.
9: Wiadomości ogólnopolskie.
7: Od przyszłego roku płaca minimalna ma wzrosnąć o 144 zł. Ta propozycja rządu oznacza to, że od 1 stycznia miesięczna pensja minimalna wynosiłaby 4950 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa 32,30 zł. Podwyżki dostanie także budżetówka. Wynagrodzenia w tym sektorze mają wzrosnąć o 3%.
10: Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%. Pilnujemy tego, żeby w żadnym wypadku inflacja nie zżerała tak jak kiedyś pieniędzy i samych podwyżek.
7: Tyle premier Donald Tusk. Propozycja trafi teraz do Rady Dialogu Społecznego. Przedstawiciele pracowników, pracodawców i rządu mają 30 dni na wypracowanie wspólnego stanowiska. W Radiu Gra ponownie Rafał Jędraszek, zapraszam na kolejny raport sportowy o poranku. W Wągrowcu trwa zgrupowanie kadry narodowej juniorek młodszych w piłce ręcznej plażowej, a wśród zawodniczek znalazło się aż 5 reprezentantek KPR gminy Kobierzyce. Elena Misiuna, Angelika Paliga, Karolina Stępień, Zuzanna Wawer oraz Nela Wnęk. Młodsze szczypiornistki z Kobierzyc niedawno świętowały zdobycie Mistrzostwa Dolnego Śląska, a teraz mają okazję zaprezentować swoje umiejętności podczas konsultacji szkoleniowej kadry narodowej. Celem tego zgrupowania, tych konsultacji, jest realizacja programu szkoleniowego dla najlepszych zawodniczek z całego kraju. Zgrupowanie w Wągrowcu potrwa do najbliższego piątku.

0: Świtało o 4.37, zajdzie o 21.05, ale dziś słońca raczej nie uświadczymy we Wrocławiu. Przeglądane od rana w redakcji Radia Gra mapy pogodowe twierdzą, że środa przede wszystkim mijać będzie w towarzystwie co najmniej średniego zachmurzenia i do tego z deszczem. Termometry pokażą maksymalnie we Wrocławiu 17 stopni Celsjusza, biometr niekorzystny.
1: Dzień dobry już po ósmej, kochani, a u nas, jak zwykle, uśmiechy i dobra energia. Oliwia Ciszewska.
2: Piotr Olszowski, kłaniamy się nisko i zapraszamy na kolejną godzinę razem. Gramy!

0: rano i dobrze. Dobra radiowa pobudka trwa, chociaż wielu z was pewnie już pobudki nie potrzebuje. Budziki dawno wyciszone. Mamy nadzieję, że kubek już zalany aromatyczną kawą albo jakaś, nie wiem, dobra herbatka wjechała. Uwaga, uwaga, teraz takie pytanie. Kto się wybiera tego lata nad morze?
1: Ja.
0: O właśnie, las rąk w górze. Tak by to pewnie wyglądało, gdybyśmy tylko widzieli. No to uważajcie na kołobrzeg.
1: Oj, uważajcie na ten kołobrzeg. Ale w sumie to dlaczego mamy uważać na kołobrzeg?
0: No bo tam właśnie w kołobrzegu zachód słońca jest płatny. A przynajmniej tak te informacje prasa kolorowa przedstawia teraz.
1: Ale że jak słońce za pieniądze? Słońce powinno być za darmo.
0: Jak widać, moja droga, nie nad polskim morzem. Tak dokładnie to chodzi o to, że w Kołobrzegu bardzo popularne jest oglądanie zachodu słońca z tamtejszego molo. Latem zachód słońca jest po godzinie 21, czasami nawet grubo po 21, czyli również wtedy, kiedy wejście na molo jest już darmowe. A przynajmniej tak było do tej pory, bo od tego sezonu kasy na molo czynne będą aż do 22.
1: No, dobrze, że za wschody płacić nie trzeba.
0: Nie, nie trzeba, bo kasy otwarte są dopiero od 9. Sęk w tym, że słońce nie chce wschodzić tam, gdzie zachodzi i z molo tego nie widać.

0: Cancer Fighters, no bo sporo padło wtedy obietnic i jedną z nich była ta od Roberta Lewandowskiego. Nasz kapitan obiecał wtedy youtuberowi wspólne wyjście na kebaba, które, uwaga, udało im się zrealizować.
1: Naprawdę? Pani Aniu, proszę posłuchać. A sam Robert zaskoczył trochę tym, że lubi na ostro. Zamawiając kebaby dla siebie i ekipy, podkreślił, że chce mieszany sos, czyli łagodny i ostry, ale ogólnie sosu ma być mało.
0: Tak. Pewnie, żeby mu Ania w domu nie marudziła, że je puste kalorie.
1: Jakie to puste kalorie? Przecież miał w środku też warzywa. To prawie jak sałatka.
2: Reklama. Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Bo 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę środę z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów. 26,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Celuj w gorące oferty. Biedronka.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
7: Wielosztuki w RTV

0: i na euro.com.pl.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Po reklamie.
3: To jest

0: Dobre granie od samego rana w całym Wrocławiu na 95 i 1 FM. Zbliżamy się już powoli do weekendu i tak zerkając na plany, no to proszę bardzo, zbliżają się także klimatyczne dwa wieczory wypełnione muzyką jazzową, a wszystko to w malowniczej scenerii Bastionu Sakwowego. Pierwszy koncert w ramach Wrocław Jazz Meeting już w tę sobotę o godzinie 18:00, wstęp oczywiście darmowy.
1: Warto to zapamiętać. Wrocław Jazz Meeting zaprasza nie tylko w sobotę, także w niedzielę w tym samym miejscu, tej samej porze. Wtedy czeka nas kolejna dawka jazzu.
0: Dajcie więcej jazzu. Wrocław wytrzyma.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Dawid Podsiadło i Sezon. Kto sobie nucił pod nosem, ręka do góry?
1: I ja nuciłam.
0: No i laserem w górze znowu tak. Mamy.
1: I śpiewałam, ale przed dziewiątą także będziemy mogli pośpiewać. Będzie Britney Spears i Kochanie jeszcze raz. Tak w wolnym tłumaczeniu.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
10: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
11: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Cliffs, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
12: Zapraszam serdecznie, burmistrz Siechnic Łukasz Kropski.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
18: Po reklamie.
19: Wstało o 4.37, zajdzie o 21.05, ale dziś słońca raczej nie uświadczymy we Wrocławiu. Przeglądane od rana w redakcji Radia Gra mapy pogodowe twierdzą, że środa przede wszystkim mijać będzie w towarzystwie co najmniej średniego zachmurzenia i do tego z deszczem. Termometry pokażą maksymalnie we Wrocławiu 17 stopni Celsjusza, biometr niekorzystny.

0: Dobre granie na tej fali i za chwilę do niego wracamy w Radiu Gra. Ale jeszcze jedna rzecz nam się mocno rzuca w oczy i w uszy też się rzuca, bo w internetach bardzo dużo mówi się ostatnio o oświadczeniach majątkowych, czy to posłów i senatorów, czy prezydentów miast, miasteczek, albo samych radnych na przykład.
1: I szczerze mówiąc, jak tylko ktoś zechce się wysilić i zajrzeć do tych oświadczeń, to dowie się, że poza raczej nielicznymi wyjątkami, wszyscy pozostali deklarują, że należą do niezbyt majętnej części naszego społeczeństwa. Jest jakieś mieszkanko, no ale malutkie.
0: Tak, tak, jak jest dom, to może i z większym metrażem niż mieszkanko, ale wart nie więcej jak 400-500 tysięcy. No gdzie są takie domy, ja się pytam?
1: A jak samochód, to często ma 20 lat albo i więcej. Zbunkrowany gdzieś tam w starym, blaszanym garażu.
0: I nic to, że autor oświadczenia na co dzień jeździ turboluksusowym SUV-em.
1: A nie, bo to nie jego, to z banku.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Tak, wam gramy na krótko przed godziną 9:00. Zerkamy sobie na zegarek, ale nie tylko, bo również na kalendarz. I uwaga, to już oficjalne, 2 tygodnie do wakacji. Dokładnie 15 dni.
1: Final countdown już się trochę robi. A podobno końcówkę najtrudniej wytrzymać, tak słyszałem.
0: Oj, walczcie o dobre oceny, uczniowie, walczcie.
1: Trzymamy kciuki.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
9: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
8: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
10: Kto zwalcza ból?
11: Voltaren!
10: Kto?
11: Voltaren!
12: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już jutro o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
19: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
18: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
19: No, no.
5: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
9: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
9: To w euro!
2: Emocje rosną!
9: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo 2 raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż 2 raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Po reklamie.
1: Środa, 10 czerwca, w kalendarzu na zegarach 9:00, w Radiu Gra, czas na kolejny raport.
3: przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Ten raport zaczynamy od informacji o kolejnych dziś przerwach w dostawach wody we Wrocławiu. Z nimi od teraz przez najbliższe 6 godzin muszą liczyć się mieszkańcy budynków Henryka Michała Kamieńskiego, numer od 41 do 43 oraz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, numery 1 od 4 do 26 i 29. Te utrudnienia związane są z pracami naprawczymi na sieci wodociągowej. A teraz wracamy do Kliniki Neonatologii Wrocławskiego USK, gdzie pojawił się symboliczny dzwon wdzięczności. Będzie używany w momencie opuszczania rodziców oraz ich dzieci oddziału i powrotu do domu po tygodniach, miesiącach walki o zdrowie, a nawet życie dziecka. Dzwon przekazała Fundacja Matkowe Love. Jej prezes, dr Katarzyna Dyńska-Kukulska, podkreśla, że moment wyjścia ze szpitala to dla rodzin wcześniaków oraz noworodków wymagających intensywnej terapii to coś więcej niż zakończenie leczenia.
11: Sama jestem rodzicem wcześniaka. Moja córka w tej chwili ma już prawie 9 lat i te 9 lat temu zabrakło mi takiego elementu, w którym mogłabym powiedzieć dziękuję, ale też świętować to, że moje dziecko wygrało, bo czasem to są trudne boje wielotygodniowe, wielomiesięczne. I dzień wypisu ze szpitala jest bardzo stresujący z perspektywy rodzica. Zapomina się o tym, że to również jest czas na świętowanie, na to, żeby powiedzieć dziękuję, cieszyć się, ale również wlać nadzieję tym, którzy wchodzą na oddział neonatologiczny i nie do końca wiedzą, czego się spodziewać.
3: Dodajmy, że każdego roku Klinika Neonatologii Wrocławskiego USK hospitalizuje około 2,5 tysiąca noworodków, w tym kilkaset dzieci wymagających leczenia na oddziale intensywnej terapii noworodka. Trafiają tam nie tylko mali pacjenci z Dolnego Śląska, ale również z innych regionów Polski.
2: O tym się mówi we Wrocławiu.
3: Przed nami wielkie piłkarskie święto. 15 sierpnia na Tarczyńskiej Arenie we Wrocławiu odbędzie się towarzyskie spotkanie dwóch wielkich europejskich klubów. Organizator Tomasz Rachwał potwierdził oficjalnie, co to za drużyny.
20: Manchester United i AC Milan. Pierwsze składy będą. Ostatni test przed sezonem, więc to dużo emocji. No i zapraszamy serdecznie.
21: To będzie mecz towarzyski, ale powiedział pan, że to będzie mimo wszystko ważny dla zawodników mecz. Dlaczego?
20: No bardzo ważny. Po pierwsze, że to jest, jak już wspomniałem, ostatni test przed sezonem, tak naprawdę, czyli sprawdzian dla trenerów i dla samych zawodników, kto będzie występował w sezonie zasadniczym. Z drugiej strony duże kluby, jak grają ze sobą, no to też nikt nie odpuszcza. Tym bardziej, że mecz jest też klasyfikowany jako mecz towarzyski UEFA, więc punktacja jest normalna, więc statystyki też się liczą.
3: Z organizatorem Tomaszem Rachwałem rozmawiała Martyna Czerwińska.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
3: Dowództwo centralne USA potwierdza, zakończyliśmy ataki przeciwko Iranowi. To odpowiedź na zestrzelenie dzień wcześniej amerykańskiego śmigłowca nad cieśniną Ormus. Operacja z użyciem samolotów i okrętów trwała około 4 godzin.
22: Choć Donald Trump uważa, że porozumienie z Iranem jest nadal blisko mimo ataków odwetowych, Teheran zapowiada tymczasem, że nie pozostawi ataków bez odpowiedzi. Sił USA rozpoczęły o godzinie 17 czasu wschodnioamerykańskiego, czyli 23 w Polsce, przeprowadzanie uderzeń w samoobronie przeciwko Iranowi na rozkaz naczelnego dowódcy sił zbrojnych, napisało w komunikacie amerykańskie dowództwo.
3: Tyle od Pawła Żuchowskiego. ...1017 hektopaskali na redakcyjnym barometrze Radia Gra. Ciśnienie w miarę stabilne, jednak mamy ochłodzenie i generalnie pogorszenie aury. Wrocławskie termometry pokażą dziś maksymalnie 17 stopni Celsjusza. Do tego środa zdominowana ma być przez zachmurzenie i opady deszczu. Wiatr we Wrocławiu słabo powiewa z zachodu.
0: Skoro już po dziewiątej, to musimy powiedzieć jedno. Do usłyszenia. Tak, ale tak. Także witamy się z naszym Mariuszkiem Pucyło.
1: Wiesz, co pan Ryszard zaśpiewałby teraz? Szczęśliwej drogi, już czas.
0: Mapę życia w sercu masz. Znam to.
1: Mapę do kuchni po kolejną kawę. My lecimy i wam też polecamy. Piotr Kolszowski.
0: I Oliwia Ciszewska. Do usłyszenia. Pa, pa.

0: Backstreet Boys, a za chwilę inna wielka gwiazda w radiu gra, Harry Styles. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie w środę. Zapraszam na naszą przedpołudniówkę do 13, ale tak w ogóle największą gwiazdą dla nas ostatnio jest oczywiście Maja Chwalińska. Dopiero co w ostatnią sobotę grała finał turnieju Rolanda Garrosa, a już doczekała swojego murala przedstawiającego tenisistkę. Mural znajduje się przy zaniedbanych kortach na Gołonogu w Dąbrowie Górniczej, gdzie jako mała dziewczynka Maja zawzięcie trenowała. No patrzę tak na zdjęcie tego dziełka, patrzę, może nie jest w jakimś pięknym miejscu, może nawet nie jest specjalnie ładny, ale przynajmniej Maja nie jest do siebie w ogóle podobna.
1: Reklama.
2: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
1: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dalmayer Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
7: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
6: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
7: A każdy dzień to nowa przygoda.
8: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.

0: Ulica Miedziana 4, lokal U2.
1: Szczegóły na architektów.pl.
0: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Po reklamie.
5: To jest Gra FM.

0: long time. Ma facet głos. Ray Dalton, Do It Again w Radiu Gra, a przede mną bardzo ciekawe zestawienie. Linie, na których kontrolerzy najczęściej łapią gapowiczów. No i być może teraz ta informacja dotrze do kogoś, kto jedzie taką linią i to bez biletu, także szybciutko kupujemy, a absolutnym liderem okazuje się linia numer 23. Tam w zeszłym roku nałożono 1104 mandaty. No po prostu rekord. Na miejscu drugim linia numer 2, 1078. Na miejscu trzecim dziewiątka, 1068 mandatów. Na czwartym siódemka, 1064. I piątkę zamyka linia numer 10, 1040 mandatów. Także kto akurat jedzie bez bileciku, może się spodziewać kontroli, więc szybciutko albo kupujemy, albo wysiadamy.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe oraz na myjnię, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Po reklamie.
7: 1017 hektopaskali na redakcyjnym barometrze Radia Gra. Ciśnienie w miarę stabilne, jednak mamy ochłodzenie i generalnie pogorszenie aury. Wrocławskie termometry pokażą dziś maksymalnie 17 stopni Celsjusza. Do tego środa zdominowana ma być przez zachmurzenie i opady deszczu. Wiatr we Wrocławiu słabo powiewa z zachodu.
8: To jest Gra FM.

Barcelona i Alan Walker w Radiu Gra. Dzisiaj w Barcelonie ważne wydarzenie. Po 144 latach budowy ukończono ostatnią, najwyższą wieżę Bazyliki Sagrada Familia i właśnie dzisiaj odbędzie się uroczysta inauguracja i poświęcenie z udziałem samego papieża Leona XIV. No i ja nie jestem przekonany, czy to dobrze, że oni kończą budowę tej Sagrady. No, wszyscy jechali tam zobaczyć świątynię budowaną od tylu lat. Zbudowanych bazylik w Europie jest bez liku, ale taka w trakcie budowy była tylko jedna. Dzisiaj to się skończy. Trochę smutek, trochę żal, więc na rozweselenie Lady Gaga i Alejandro.

0: Tonight, Calvin Harris i Sam Smith. Co się wydarzy dzisiaj wieczorem, to wszystko w naszych rękach. Na razie mamy przedpołudnie, zbliża się 10:00, za chwilę najnowszy raport.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach i na media.

0: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc. Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
6: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Po reklamie.
8: Dzisiaj jest środa, 10 dzień czerwca. Na zegarach też 10. Zapraszam na najnowszy raport i prognozę pogody.
9: Rafał Jędraszek. Na początek wrocławskie Karłowice, gdzie powstaje podwórko za 6 400 000 zł. Znajdą się tam 3 strefy rekreacyjne, place zabaw oraz ekologiczne ogrody deszczowe. Z kolei drugi etap remontu podwórka imienia wszystkich mieszkańców między ulicami Komuny Paryskiej i Prądzyńskiego ma kosztować ponad 3 miliony zł i zakończy się jeszcze tego lata. Obecnie we Wrocławiu trwa 6 remontów wnętrz podwórzowych w ramach programu Powroty Podwórek o łącznej wartości 22 milionów złotych. Dla kolejnych 32 podwórek trwają już prace projektowe, a w najbliższym czasie mają ruszyć następne inwestycje na terenach przy dużych miejskich kamienicach.
10: Temat dnia w Radiu Gra.
9: Przez blisko rok ponad 100 studentów Politechniki Wrocławskiej pracowało nad budową nowego bolida. Pojazd został uroczyście zaprezentowany i wzbudził ogromny aplauz.
11: Szanowni Państwo, oto RT16E.
9: A z jednym z twórców tego bolidu, Dominikiem Pacheckim, członkiem załogi PWR Racing Team, rozmawiała Martyna Czerwińska.
12: Co to za maszyna? Ja wiem na razie, że wygląda imponująco.
13: A dziękujemy bardzo. Jest to bolid klasy Formuła Student. Od 5 lat budujemy już bolidy elektryczne z napędem elektrycznym. W tym roku pierwszy raz prezentujemy bolid z napędem na 4 koła. Mamy 4 osobne silniki w każdym kole sterowane komputerowo. Łączna moc bolidu to jest około 130 kW, co w przeliczeniu na konie mechaniczne będzie około 200. To są tysiące godzin pracy, setki osób, bardzo dużo nieprzespanych nocy. Niestety energetyków, kawy. No to naprawdę jest bardzo ciężki projekt.
9: RT16E weźmie udział w 4 europejskich zawodach Formuły Student. Pierwszy start zaplanowano na 26 czerwca na Węgrzech.
10: Radio Gra poleca.
9: Pojutrze premierą spektaklu Wodecki, Dobry Wieczór Państwu, Teatr Polski we Wrocławiu zakończy sezon artystyczny. Przedstawienie inspirowane twórczością Zbigniewa Wodeckiego odbędzie się w dawnej przestrzeni kasyna w budynku OWO. Na scenie wystąpią aktorzy teatru przy akompaniamencie fortepianu i wiolonczeli. Spektakl to kameralna opowieść o relacjach międzyludzkich, wspomnieniach i miłości. Jak podkreślają jego twórcy, nie jest klasyczną biografią artysty. Jeszcze ciekawostka dla turystów z Wrocławia. Zamek Książ Wałbrzychu ogłosił przetarg na rekonstrukcję buduaru księżnej Daisy. To ostatni etap rekonstrukcji historycznych apartamentów. Postęp prac prześledził Bartek Paulus.
14: 2 lata temu zakończono rekonstrukcję sypialni i salonu dziennego jednej z najbardziej znanych mieszkanek zamku. Teraz ma być odbudowana zwany buduar, zniszczony przez hitlerowców w czasie II wojny światowej. Zniszczono wówczas historyczne sztukaterie czy marmurowy kominek. Do naszych czasów zachowała się tylko jedna fotografia tego miejsca, wykonana jesienią 1943 roku na zlecenie konserwatora zabytków prowincji dolnośląskiej Günthera Grundmana. To właśnie ona stanowi dziś podstawę planowanej rekonstrukcji. Na firmy, które chcą podjąć się tego wyzwania, Zamek Książ czeka do końca tygodnia.
9: Po zakończeniu prac buduar stanie się integralną częścią wystawy stałej Apartamenty księżnej Daisy.
10: Wiadomości ogólnopolskie.
9: Senator Monika Piątkowska powalczy o stołek prezydenta Krakowa. To kandydatka Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Została ogłoszona przez premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. We Wrocławiu pogodowo spokojnie, jak na razie, bo wiatr bardzo słabo powiewa ze zmiennych kierunków, ale spoglądając przez redakcyjne okna radia gra próżno wypatrzeć słońca. Dziś go raczej nie będzie, towarzystwo co najmniej średniego zachmurzenia i opady deszczu, te już od mniej więcej południa, do tego chłodniej niż w ostatnich dniach, do 17 stopni Celsjusza maksymalnie pokażą wrocławskie termometry.
8: I tak płyniemy przez tę całkiem przyjemną środę. Radio Gra, Mariusz Pucyło, witajcie ponownie. Przed nami sporo dobrej muzyki i oczywiście dobrych wibracji. Czy pracujecie, czy uczycie się, czy po prostu macie dzisiaj luz, macie wolne. Muzyka sprawi, że dzień stanie się lepszy, lżejszy i łatwiejszy. Na początek tej godziny Bibi Rexha i Faithless.

Przyjemny relaks przy muzyce, czyli hity pełne energii, obsesjon i awantura w Radiu Gra. Jak dobrze, że jesteśmy w pracy, a nie w szkole. Powolutku rok szkolny się kończy, szkoła wygląda coraz inaczej, pełno technologii, już nie tylko tablice elektroniczne, ale też komputery, tablety i tak dalej. Ale okazuje się, że uczniowie, mimo tego, iż technologii jest coraz więcej, wcale nie uczą się lepiej niż kiedyś. Czytam, że technologia raczej niewiele w tym pomaga. No, słuchajcie, bo trzeba opracować w końcu tę technologię, że śpisz z książką pod poduszką, a wiedza sama wchodzi do głowy. Tyle lat na to czekam. Za chwilę doczekamy kolejnej piosenki. Za chwilę Benson Boone i Mystical Magical.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Everlasting Love i Sandra w Radiu Gra. Dla niektórych tą jedyną miłością życia jest klub sportowy. Może to być klub żużlowy. No u nas to oczywiście Betard Sparta Wrocław, który aktualnie jest wiceliderem PGE Ekstraligi. No i uwaga, już w najbliższą niedzielę, 14 czerwca o godzinie 17 na Stadionie Olimpijskim czeka nas mecz WTS Sparta kontra Stal Gorzów. To jeszcze nie jest koniec sezonu, mimo że piłkarze już od dawna mają wolne, to żużlowcy mają kolejny mecz na wyjeździe 21 czerwca. Faluba z Zielona Góra będzie gospodarzem i jeszcze 26 czerwca u nas na miejscu Betard Sparta kontra GKM Grudziądz. Fanów żużla czeka jeszcze sporo emocji.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Nieźle nas żeście urządziły, siostry, cytując Eksmisję. Te siostry to Wiki Gabor i Kaja. Pora sprawdzić najnowszą prognozę pogody, co nas czeka przez resztę dnia. O tym za chwilę. Ja mogę powiedzieć, co jeszcze zagramy. Za kilka chwil między innymi Laura Branigan, Self Control. Oczywiście będzie też Daria Zawiałow.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: RTV Euro AGD.
10: Jak okazje?
9: To w euro!
10: Emocje rosną!
9: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Chcesz ułatwić dziecku start w dorosłość? Szukasz bezpiecznej inwestycji? Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań we Wrocławiu Leśnicy. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Mieszkanie spłacasz w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. To nie jest TBS. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. To jedyny taki projekt we Wrocławiu. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, / 2. Odwiedź nas także w mediach społecznościowych. Wyszukaj Aleja Platanowa 2.
12: Po reklamie.
13: We Wrocławiu pogodowo spokojnie, jak na razie, bo wiatr bardzo słabo powiewa ze zmiennych kierunków, ale spoglądając przez redakcyjne okna radia, gra próżno wypatrzeć słońca. Dziś go raczej nie będzie, towarzystwo co najmniej średniego zachmurzenia i opady deszczu, te już od mniej więcej południa, do tego chłodniej niż w ostatnich dniach, do 17 stopni Celsjusza maksymalnie, pokażą wrocławskie termometry.
14: To jest Radio

0: Your husband is coming.
1: Hity pełne energii w Radiu Gra, nie da się zaprzeczyć. Where's my husband? To Ray w Radiu Gra. Ciekawe rzeczy piszą, dlaczego przy zmianach temperatury czujemy się gorzej. Okazuje się, że nauka zaczyna traktować pogodę jako element zdrowia psychicznego, że te warunki pogodowe, aura, mają wpływ na naszą psychikę i nasze psychiczne zdrowie. I coś w tym chyba jest, bo czy to za zimno, czy to za ciepło, czy to deszcz, czy to śnieg, czy to upał, to my zawsze narzekamy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
6: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
5: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
6: Kiedy to?
5: Już 11 czerwca. Wrocław, Kościuszki 29.
6: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
5: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
7: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
9: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
14: Po reklamie.
15: Zaczynamy raport o 11, czyli przed nami najnowsze informacje i świeża prognoza pogody. Potem Brave, I just called to say I love you.
16: Do Wrocławia dotarł pierwszy z 7 zamówionych autobusów elektrycznych Solaris Urbino 12 Electric. Tą informacją zaczynamy raport Radia Gra. Rafał Jędraszek, zapraszam. Pozostałe 6 pojazdów zasili flotę MPK w najbliższych tygodniach. Nowoczesne autobusy będą obsługiwać m.in. linie 106 i 129. Nowe Solarisy są całkiem niskopodłogowe, wyposażone w klimatyzację, monitoring, system informacji pasażerskiej oraz rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo. Autobusy będą korzystać z ładowarek na terenie zajezdni przy ulicy Obornickiej oraz przy porcie lotniczym Wrocław. Wartość kontraktu na dostawę 7 pojazdów wraz z infrastrukturą ładowania wynosi blisko 20,5 miliona złotych. Inwestycja została dofinansowana z funduszy unijnych.
0: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
16: We Wrocławiu ruszył pierwszy turnus programu Wakacje z Wojskiem, organizowany przez 10. Wrocławską Brygadę Łączności. Do udziału zgłosili się młodzi ochotnicy w wieku od 18 do 35 lat, wśród których przeważają maturzyści i studenci. Uczestnicy poznają podstawy służby wojskowej, uczą się musztry, strzelectwa oraz taktyki. Nowo wcieleni żołnierze otrzymali umundurowanie i broń, z którą będą ćwiczyć przez najbliższe tygodnie. Program jest dobrowolny i bezpłatny. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy mają możliwość kontynuowania nauki w ramach specjalistycznych kursów. W ramach zajęć brygada łączy tradycyjne szkolenia wojskowe z nauką nowoczesnych technologii komunikacyjnych.
0: Temat dnia w Radiu Gra.
16: 15 sierpnia we Wrocławiu wielkie wydarzenie piłkarskie. Super mecz Manchester United kontra AC Milan. Kluby, które mają status ikon europejskiego futbolu, zagrają na stadionie Tarczyński Arena. Przed nami więc wielkie piłkarskie święto w stolicy Dolnego Śląska. A nie tylko o sam mecz, ale i dodatkowe atrakcje. Podpytywała organizatora Tomasza Rachwała Martyna Czerwińska.
1: Wrocław ma już doświadczenia w zeszłym roku. Finał Ligi Konferencji. Czy teraz też można się spodziewać takiej fety?
14: Planujemy fanzonę. Jeszcze nie mamy szczegółowo ustalone, jak to będzie wyglądało, co będzie, bo tak naprawdę jeszcze z fanklubami rozmawiamy, bo dosyć duże zainteresowanie z samych fanklubów, bo gdzieś tam oni są naszymi też partnerami przy tej imprezie. Więc planujemy fanzonę, być może jakieś tam dodatkowe opcje do oglądania meczu dla tych, co nie będą mogli, nie znajdą, że tak powiem, biletów już do kupienia.
16: A dodajmy, że samo spotkanie Manchester United AC Milan sędziować będzie Szymon Marciniak, najbardziej rozpoznawalny polski sędzia piłkarski na świecie, który między innymi sędziował finał Mistrzostw Świata 2022 pomiędzy Argentyną a Francją. Słuchacie raportu Radia Gra. Funkcjonariusze Służby Więziennej będą dzisiaj protestować w Warszawie. To sprzeciw wobec rządowych planów zmiany sposobu naliczania im świadczeń mieszkaniowych, co oznacza obniżki wynegocjowanych pod koniec roku dodatków.
17: Mundurowi z transparentami przyjeżdżają protestować przed siedzibę resortu finansów, który jest inicjatorem zmian. Jak twierdzi szef Solidarności Więzienników Andrzej Kołodziejski, rządowe plany oznaczają obniżkę świadczeń dla 16 tysięcy funkcjonariuszy o 300 zł miesięcznie.
16: Zdaniem szefostwa Służby Więziennej nie ma jeszcze podstaw do protestów, ponieważ nie ma jeszcze projektu, dodaje Krzysztof Zasada. A protest funkcjonariuszy Służby Więziennej zaplanowano od 12 do 14.30. Przed południem raz jeszcze spojrzeliśmy w redakcji Radia Gra w najnowsze mapy pogodowe i niestety Wrocław z kolejnym dniem z pochmurną deszczową aurą, tak zresztą ma być z przerwami, ale niewielkimi do końca tego tygodnia. Do tego dziś mamy ochłodzenie do 17 stopni Celsjusza, maksymalnie pokażą wrocławskie termometry, ciśnienie stabilne, nieco powyżej normy w granicach 1018 hektopaskali.
15: Radio Gra, Mariusz Pucyło, meldujemy się ponownie, żeby podkręcić troszeczkę tempo tej środy. Za godzinę będzie południe, a potem do fajrantu z górki. Umilamy sobie czas grając hity pełne energii. Teraz Brave, I Just Called to Say I Love You.

0: Jest radio gra, jest energia, to Enej i skrzydlate ręce, a ja z uśmiechem czytam o facecie, który pobił rekord świata i to wyjątkowy rekord pobił Andre Ortow z Niemiec. Nowy rekord świata w kategorii największej ilości miodu zjedzonej w ciągu jednej minuty. Jedna minuta jedzenia miodku, ile dalibyście radę? Bo on w tym czasie spożył 1273 gramy miodu. No niewiele zabrakło do 1,5 kilograma miodu w jedną minutkę. No i to rzeczywiście jest wyczyn. Myślę, że przy tym Niemcu to nawet Kubuś Puchatek się chowa. A za chwilę świeżo upieczona panna młoda, czyli Dua Lipa, która no, wygląda na to, że aktualnie ma miodowy miesiąc.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą, zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
11: Po reklamie.
12: To jest Gra FM.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

It's Raining Men i Jerry Halliwell w Radiu Gra. Dzisiaj 10 dzień czerwca. Dzisiaj Sarah James kończy 18. No i słuchajcie, jest afera. Być może już słyszeliście. Sarah James z okazji swoich 18 urodzin dostała prezent już w ostatni weekend. Fajny prezent, bo swojego krasnala we Wrocławiu, w świetnym miejscu, tuż przed Teatrem Capitol. Fajny gest, bo za krasnalem stoi jej mama i menadżer, czyli Igor Herbut z zespołu Lemon. No tyle, że nikt o tym nie wiedział, więc krasnala postawili tak jakby na nielegalu. Wygląda na to, że krasnala czeka przeprowadzka. Ostatecznie ma trafić na ulicę Świdnicką. A więcej o tym, kto ma dzisiaj urodziny, oczywiście po 12. Teraz już Andy Dust i Zakaria.

0: Czas mija szybko i przyjemnie, kiedy w Radiu Gra lecą hity pełne energii. Właśnie czytam o czasie, o zmianie czasu. Wiecie, zimowy i letni. Komisja Europejska oficjalnie zobowiązała się do przygotowania szczegółowej oceny wpływu likwidacji tego mechanizmu, więc to może w końcu, w najbliższym czasie nastąpi koniec zmiany czasu. No w sumie to nie wiem, czy to takie ważne. Tyle lat z tym żyjemy i jakoś dajemy radę. No wiadomo, szczęśliwi czasu nie liczą.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w

0: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
1: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
2: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
1: Zaraz wszystko wyjaśnię.
3: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
4: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
4: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
5: Kiedy to?
4: Już 11 czerwca. Wrocław, Kościuszki 29.
5: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
4: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
6: Wielosztuki w RTV.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Cyms, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
2: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
3: Po reklamie.
4: Przed południem raz jeszcze spojrzeliśmy w redakcji Radia Gra w najnowsze mapy pogodowe i niestety Wrocław z kolejnym dniem z pochmurną deszczową aurą, tak zresztą ma być z przerwami, ale niewielkimi do końca tego tygodnia. Do tego dziś mamy ochłodzenie do 17 stopni Celsjusza, maksymalnie pokażą wrocławskie termometry, ciśnienie stabilne, nieco powyżej normy w granicach 1018 hektopaskali.

0: Zespół By Me, Beata w Radiu Gra, czyli hity pełne energii. A dzisiaj taki dzień związany z energią, bo dzisiaj 10 czerwca świętujemy Międzynarodowy Dzień Elektryka. Pozdrawiamy wszystkich pracujących w tym fachu. Jak wiadomo, zawsze bezpiecznie, bo przecież elektryka prąd nie tyka.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
4: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
5: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.

0: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Po reklamie.
5: Już za chwilę Kygo w przeboju Save Me, a teraz mamy punktualnie 12. Teraz zapraszam na najnowszy raport i prognozę pogody.
6: Rafał Jędraszek, raport Radia Gra w samo południe. Zaczynam od Parku Brochowskiego we Wrocławiu, który ma powiększyć się o blisko 6,8 hektara terenu. Wszystko przy ulicy Polnej. Obecnie znajduje się tam pole uprawne, jednak w przyszłości planowane jest utworzenie nowej przestrzeni rekreacyjnej i wypoczynkowej. Wstępna koncepcja zagospodarowania przewiduje m.in. nowe nasadzenia drzew, sady owocowe, polany, tereny retencyjne oraz ścieżkę pieszo-rowerową, która połączy Brochów z Iwinami. Projekt zakłada także powstanie placów rekreacyjnych, stref dla rodzin i właścicieli psów oraz przestrzeni do aktywnego spędzania czasu. Szczególny nacisk położono na zachowanie naturalnego charakteru tego miejsca. Dodajmy, że do 30 czerwca mieszkańcy mogą uczestniczyć w konsultacjach społecznych dotyczących przyszłego zagospodarowania nowej części parku. To okazja, by podzielić się swoimi pomysłami i wpłynąć na ostateczny kształt tej inwestycji. Ale to nie jedyne konsultacje społeczne trwające w stolicy Dolnego Śląska. Swoje zdanie mieszkańcy mogą wyrazić również w temacie odnowy podwórka przy Psich Budach. Chodzi o plany zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami Psie Budy, Ruska i Plac Solny. Wśród omawianych kwestii znajdą się m.in. dostępność do budynków, miejsca postojowe, nowe nasadzenia zieleni, oświetlenie oraz gospodarka odpadami. Swoje uwagi można zgłaszać za pośrednictwem e-formularza, który znajdziecie na stronie wroclaw.pl. Konsultacje potrwają do 23 czerwca. Na 13, na 11 zaplanowano spacer konsultacyjny z biurka na rogu ulic Psie Budy i Ruskiej.
7: Temat dnia w Radiu Gra.
6: Zespół PWR Racing Team z Politechniki Wrocławskiej zaprezentował najnowszy bolid RT16E. Prace nad konstrukcją trwały ponad 9 miesięcy i obejmowały wszystkie etapy od koncepcji przez projektowanie aż po budowę. Przy nowym bolidzie pracowało ponad 100 studentów. Z jednym z nich, Dominikiem Pacheckim, członkiem załogi PWR Racing Team, rozmawiała Martyna Czerwińska.
8: Powiedz, jak to wygląda od takiej strony organizacyjnej? Studiujecie przecież. Robicie to pod okiem ekspertów, naukowców, swoich wykładowców, czy to jest wszystko tylko i wyłącznie wasza praca?
9: To jest w głównej mierze nasza praca. Sami projektujemy ponad 90% części, jaka znajduje się na bolidzie. Wykonujemy je na garażu. Jeśli chodzi o zakres godzinowy, to bardzo często jest to po prostu między zajęciami, zamiast zajęć albo po nocach.
6: A najważniejszą innowacją w tegorocznym modelu bolida jest zastosowanie napędu na 4 koła. To pierwsze takie rozwiązanie w historii bolidów tworzonych przez studentów Politechniki Wrocławskiej. Słuchacie raportu Radia Gra. W USA, Meksyku i Kanadzie trwają ostatnie przygotowania do piłkarskich mistrzostw świata. Pierwszy gwizdek mundialu już jutro. Mecz otwarcia na legendarnym Estadio Azteca. Meksyk zagra z RPA.
10: W stolicy Meksyku wielkie oczekiwanie na pierwszy gwizdek. Tutaj nikt nie ma wątpliwości, że to meksykańska drużyna zwycięży. Do Mexico City przyjeżdżają kibice z całego kraju, jedni na stadion, inni do strefy kibica w centrum miasta, aby kibicować drużynie i by być jak najbliżej meczu otwarcia. Przyjechaliśmy wspierać naszą reprezentację Meksyku, ponieważ kochamy Meksyk, jesteśmy Meksykanami.
6: Z meksykańskiej stolicy relacjonował Paweł Żuchowski. Już miejscami może gdzie niegdzie pod Wrocławiem lekko kropić, ale już w niektórych częściach miasta podobnie. Deszcz dziś ma być obecny w stolicy Dolnego Śląska w drugiej części dnia, także w nocy. A na redakcyjnym termometrze Radia Gra temperatura prognozowana na dziś, ta maksymalna osiągnięta, czyli 17 stopni Celsjusza. Ciśnienie w miarę stabilne, okolice 1017 hektopaskali na wrocławskich barometrach i generalnie biometr dziś niestety niekorzystny.
5: Dzień dobry po 12. Zaczynamy dzisiejsze popołudnie z Radiem Gra. Dzisiaj mamy środę, 10 dzień czerwca. Imieniny świętują dzisiaj Małgorzata. Pozdrawiamy. Dzisiaj świętuje także Bogumił. Bogumił, Bogumił. Jakoś tak noce i dnie mi się przypomniały. Na dobry początek tej godziny Kygo i Save My Love, a za kilka chwil o tym, kto ma dzisiaj urodziny i jaki ma charakter.

0: Tym razem nie Coco Jumbo, ale Happy People, ale wykonawca się zgadza. Mr. President w radiu gra w środę 10 dnia czerwca. Z serdecznymi pozdrowieniami dla wszystkich słuchaczy, którzy mają dzisiaj urodziny, a tego dnia na świat przyszła m.in. Elizabeth Hurley, brytyjska aktorka, producentka filmowa. 38 urodziny świętuje Monika Lewczuk.
1: Tylko tu i teraz liczą się sekundy, przegonimy razem czas. Tańczyć ciemną nocą, w deszczu biegać boso, kochać chcę ten pierwszy raz.
0: Monika Lewczuk 38, a 20 lat młodsza jest Sarah James.

0: Sara James dzisiaj zaczyna dorosłe życie, dzisiaj kończy 18 lat. Jaki charakter mają dziś urodzeni? Ich najbardziej chyba charakterystyczną cechą jest wielka towarzyskość. Ich dobry nastrój powoduje, że ludzie w ich obecności zapominają o swoich problemach. Jeżeli chodzi o wady, są zdolni do przeczenia samym sobie i zdradzania swoich poglądów. No, każdemu się czasem zdarzy. Za chwilę w prezencie urodzinowym Akcent i Kylie.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje we Wrocławiu Leśnicy, osiedle Aleja Platanowa 2. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Nie potrzebujesz zdolności kredytowej. Ty wpłacasz wkład własny, my bierzemy kredyt. To nie jest TBS. Już po 5 latach możesz wykupić mieszkanie na własność. Spłacasz je w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2. Odwiedź nas także w mediach społecznościowych. Wyszukaj. Aleja Platanowa 2.
7: Słyszałeś? Casinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
8: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
7: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
8: Kiedy to?
7: Już 11 czerwca. Wrocław, Kościuszki 29.
8: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
7: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to?

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

To Lika Lee, I Follow Rivers w Radiu Gra, a za chwilę Wiktor Waligura. To są nasze muzyczne propozycje, a teraz propozycje spędzenia czasu dzisiaj wieczorem. Dach Wrocławii, Pit Lane Summer Bar, dzisiaj o godzinie 19:00 Blue Sky Jam Session. Wstęp jest wolny i jeszcze jedna muzyczna propozycja, Vertigo Jazz Club o 20:00 Stones vs. Beatles by Henryk Borsiak. Czyli usłyszymy i przeboje Rolling Stonesów i zespołu The Beatles w wykonaniu Henryka Borsiaka, znakomitego gitarzysty.

0: Tell me lies, tell me lies. Chyba ulubiona piosenka wszystkich polityków, wszystkich frakcji. Żeby usłyszeć kłamstewka, wystarczy włączyć wieczorny pakiet informacyjny. Za to u nas pewna prognoza pogody, a chwilę później Rick Astley, Never Gonna Give You Up.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
9: No to jedziemy.
10: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.

0: całej rodziny.
1: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Mówiłeś, że Nowe Żerniki to super lokalizacja rozwojowa i tak świetnie skomunikowana, a to osiedle architektów od Sprawi ma naprawdę dobre ceny.
4: Bo ma.
3: No, to uważaj, przez 3 dni te dobre ceny będą jeszcze lepsze.
4: O, czyli co?
3: Czyli nie czekamy, rezerwujemy.
5: Sprawia. Nowe Żerniki. Osiedle architektów. 3 dni rabatów specjalnych tylko 11, 12 i 13 czerwca. Kto pierwszy, ten mieszka. Biuro sprzedaży Wrocław, ulica Miedziana 4, lokal U2.
3: Szczegóły na architektów.
6: Po reklamie.
7: Już miejscami może gdzie niegdzie pod Wrocławiem lekko kropić, ale już w niektórych częściach miasta podobnie. Deszcz dziś ma być obecny w stolicy Dolnego Śląska w drugiej części dnia, także w nocy. A na redakcyjnym termometrze Radia Gra temperatura prognozowana na dziś, ta maksymalna osiągnięta, czyli 17 stopni Celsjusza. Ciśnienie w miarę stabilne, okolice 1017 hektopaskali na wrocławskich barometrach i generalnie biometr dziś niestety niekorzystny.
8: Słuchasz radia, gra FM.

Felix Jen w Radiu Gra, hity pełne energii. Idziemy w stronę najdłuższego dnia w roku. Ten dzisiejszy trwa 17 godzin i 6 minut i jest krótszy od tego najdłuższego już tylko o 7 minut. Dzisiaj 161 dzień roku. No to dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam jutro. Mariusz Pucyło. Trzymajcie się, nie dajcie się.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą.
2: Przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
3: Harmonizer.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit. Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
11: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Po reklamie.
14: 10 dzień czerwca, mamy środę i środowe popołudnie, punktualnie 13 i zaczynamy. Raport pierwszy popołudniowy.
15: 8 szkół i 1600 przeszkolonych osób. Daniel Chawrylenia z tej strony. Dzień dobry. Popołudniowy raport w Radiu Gra. Zaczynamy od podsumowania tegorocznej edycji programu Bezpieczny Wrocław w szkołach. Na takich zajęciach uczniowie uczą się m.in. zasad ewakuacji, reagowania na zagrożenia, pierwszej pomocy oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych. Mówi Joanna Bisiecka-Szymczak, rzeczniczka prasowa Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim Wrocławia.
16: W ramach tych szkoleń przeszkoliliśmy już ponad 3000 wrocławianek i wrocławian. Jednocześnie realizujemy szkolenia w plenerze, podczas wydarzeń miejskich i szkolenia online, które są cały czas dostępne w naszej zakładce Bezpieczny Wrocław. Ale to, co robimy i to, czego nie robią inne miasta w Polsce, to szkolimy młodzież. Szkolimy młodzież szkół ponadpodstawowych, wyposażając ich jednocześnie w tą wiedzę, która może uratować zdrowie i życie. W pilotażu wzięły udział 4 szkoły. W tym roku, w tym semestrze w szkoleniach uczestniczyły już kolejnych 8 szkół.
15: Dodajmy, że program wróci do szkół we wrześniu.
17: O tym się mówi we Wrocławiu.
15: Jak już wiecie z raportów Radia Gra przed południem, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu pojawił się symboliczny dzwon wdzięczności. Jego dźwięk można usłyszeć w klinice neonatologii. To nowy rytuał mający podkreślać moment powrotu do domu po tygodniach lub miesiącach walki o zdrowie i życie dziecka. A moment wyjścia ze szpitala to, jak mówi nam mama dziecka leczonego w klinice neonatologii USK, dla rodzin wcześniaków oraz noworodków wymagających intensywnej terapii coś więcej niż zakończenie leczenia.
18: Zwycięstwo. Nawet po takim czasie oczyszczenie z takich trudnych emocji, które tutaj mieliśmy przez cały dwumiesięczny pobyt na oddziale ERKI. Tak, to jest ważny dźwięk dla nas, rodziców takich skrajnych wcześniaków, czy dzieci, które muszą trafić na ERKę z różnych powodów.
15: Dzwon przekazała Fundacja Matka We Love. Zmieniamy temat i wybiegamy do najbliższego weekendu. W sobotę odbędą się we Wrocławiu dwa wydarzenia, które łączy jeden wspólny cel, jakim jest dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo. Pomiędzy 11 a 17 na Placu Gołębim 17 dni promocji zdrowia, gdzie będziecie mogli wykonać bezpłatne podstawowe badania i skonsultować się z ekspertami. W pakiecie m.in. badania znamion skórnych, słuchu, PSA dla mężczyzn, badanie w kierunku osteoporozy dla kobiet 60+, czy konsultacje dietetyczne. klimatyczne. Z kolei od 12 do 16 na bulwarze Dunikowskiego odbędzie się czwarty festiwal pierwszej pomocy w ramach Bezpiecznego Wrocławia, a na nim wiedza i praktyka, którą można wykorzystać w najważniejszych momentach, czyli m.in. nauka resuscytacji krążeniowo-oddechowej, obsługa defibrylatora, warsztaty pierwszej pomocy, a także praktyczne wskazówki, jak reagować w sytuacjach zagrożenia. Przypomnę, oba wydarzenia są bezpłatne i otwarte dla wszystkich.
17: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
15: Nie będzie centralnego rejestru aut, jakie na nasz koszt wynajmują posłowie. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty twierdzi, że każdy może indywidualnie pytać sobie parlamentarzystów o to, czym jeżdżą.
1: Posłowie znaleźli sobie sposób na legalne obchodzenie przepisów o jawności życia publicznego. W wydatkach na biuro wolą zapisywać, że po prostu wynajmują jakiś bliżej nieokreślony samochód. I w ten sposób nigdzie nie podają, czy jeżdżą zwykłym samochodem, czy też na nasz koszt jakąś luksusową limuzyną. I robią to, wykorzystując pieniądze, które powinny iść na biuro, na interwencje poselskie albo na wynajmowanie ekspertów.
15: Tyle Krzysztof Berenda, a ja zapraszam już za niecałą godzinę. O 14:00 policyjne podsumowanie długiego weekendu na Dolnym Śląsku. Bądźcie z nami. Aktualnie we Wrocławiu pada już słaby deszcz i niestety deszczowa będzie cała druga połowa dnia. Zmieniać będzie się tylko intensywność tych opadów. Na termometrach 16 kreska nad zerem i taka temperatura utrzyma się już do końca dnia. Ciśnienie to 1018 hektopaskali. Do wieczora odrobinę spadnie.
14: Szanowni Państwo, witam za półmetkiem tygodnia. Jesteśmy bliżej weekendu niż dalej. To jest ten moment, kiedy możemy powoli zacząć się tym cieszyć, że teraz to już będzie z górki. To co? To celebrujemy ten półmetek. DJ Bobo, There's a Party w Radiu Gra Wrocław. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry. Zostaję z Wami do 18:00. There's a party.
8: This is a party song that makes the party going on.

Grzegorz Chyży. Pod wiatr, no troszeczkę pod wiatr to my będziemy mieli, tak sobie zerkam nieśmiało na prognozy pogody. Co prawda nasłuchałam się, co już nasi dziennikarze tam wypatrzyli w chmurach, ale dla potwierdzenia zerkam jeszcze na inne sprawdzone prognozy, bo mam swoje tajne dojście, no i co tu dużo mówić, Wrocław łaskawy dla nas w tym tygodniu nie będzie, deszcze, burze, wiatry jakieś takie niespokojne, średnio przyjemnie, jeszcze dzisiaj nie będzie tak najgorzej, ale jutro mam wrażenie, że taki wręcz Armagedon, a kiedy zrobi się ciepło, kiedy zrobi się przyjemnie, no chyba wtedy, kiedy nam się wszystkim pokończą urlopy, bo zazwyczaj tak to paskudnie działa. Póki co, to my się rozgrzewać możemy muzyką. Lady Gaga świetnie sobie z tym zadaniem poradzi. Abrakadabra, trochę magii.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

I to jest bojowe nastawienie. Podejrzewam, że wszyscy piłkarze, którzy dostali się na mundial, właśnie takie bojowe nastawienie w sobie teraz pielęgnują. A jutro, moi drodzy, oficjalne otwarcie, mecz otwarcia przy okazji też. I co prawda, Polska na Mistrzostwach Świata nie gra, ale jeżeli jesteście kibicami piłki nożnej, no to pewnie macie ochotę zobaczyć, jak to tam wszystko będzie wyglądało. Całe szczęście, jest cała masa stref, w których są transmisje i w których można się wspólnie bawić. Jeżeli macie chęć zobaczyć jutrzejszą transmisję meczu otwarcia Meksyk, Republika Południowej Afryki, to jutro o 21:00 na dachu Wrocławii będzie okazja. Wstęp wolny, jakby co, więc zaglądajcie śmiało i przeżywajcie wspólnie te sportowe emocje.

0: Bye, bye, bye. To jest pożegnanie chyba dla pięknej pogody, która z nami była w ostatnim czasie. Przynajmniej pojawiała się, chociaż na moment, a w najbliższych dniach, no właśnie, będzie z tym trochę krucho. Za chwilę najnowsze szczegóły pogodowe i będzie też trochę więcej muzyki. Porcja fantastycznych brzmień. Urszula nas trochę zaczaruje na przykład. Zostańcie blisko. Radia Gra Wrocław.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Cliffs, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
5: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krawski.
6: Mówiłeś, że Nowe Żerniki to super lokalizacja rozwojowa i tak świetnie skomunikowana, a to osiedle architektów od Sprawi ma naprawdę dobre ceny.
7: Bo ma.
6: No, to uważaj, przez 3 dni te dobre ceny będą jeszcze lepsze.
7: O, czyli co?
6: Czyli nie czekamy, rezerwujemy.
8: Sprawia. Nowe Żerniki, osiedle architektów. 3 dni rabatów specjalnych tylko 11, 12 i 13 czerwca. Kto pierwszy, ten mieszka. Biuro sprzedaży Wrocław, ulica Miedziana 4, lokal U2.
6: Szczegóły na architektów.
9: Disney Plus.
10: To jest mój czas.
9: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
11: Mam propozycję.
12: To nie jest jakaś wkrętka?
9: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na 1000 produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowa, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemica Farmaceutica S.p.A.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Po reklamie.
21: Aktualnie we Wrocławiu pada już słaby deszcz i niestety deszczowa będzie cała druga połowa dnia. Zmieniać będzie się tylko intensywność tych opadów. Na termometrach 16 kreska nad zerem i taka temperatura utrzyma się już do końca dnia. Ciśnienie to 1018 hektopaskali. Do wieczora odrobina spadnie.
22: To jest Gra FM.

0: to jest ta radość. Eurowizyjna energia sprzed lat to Loreen i euforia właśnie w Radiu Gra Wrocław tuż przed godziną 14. Całkiem niezłą euforię na pewno czują nasi urzędnicy, którzy przypieczętowali współpracę z Koreą. Tak jest, Wrocław z Koreą, oczywiście południową, będzie współpracował. W związku z tym powstaną w naszym mieście coroczne Dni Koreańskie. To będzie naprawdę fantastyczna okazja do tego, żeby poznać dla nas kompletnie egzotyczną kulturę, a Koreańczycy przy okazji czegoś o Polsce i o Wrocławiu będą mogli się też dowiedzieć, bo w zamian na miejscu również będą takie dni polskie organizowane. A więc fantastycznie, bardzo szeroko tutaj kontakty się pięknie rozwijają. Jeżeli tylko uda się, wiecie, coś już zorganizować, to na pewno o tym usłyszycie na naszej antenie. Póki co dajemy cynk, że dużo dobrego we Wrocławiu w związku z Koreą będzie się działo. Jeżeli jesteście ciekawi, co poza tym będzie działo się we Wrocławiu, co się dzieje, jakie ważne wydarzenia za nami, przed nami i w ogóle chcecie być na bieżąco, to zostańcie blisko. Za chwilę najnowszy raport.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Jeszcze tylko dziś.

0: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
1: Szukasz odpowiedniego kierunku? Na Politechnice Wrocławskiej mamy ich ponad 70. Od IT po nowoczesną medycynę. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i wybierz studia, które inspirują do działania. PWR. Studiuj z nami.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to. Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Po reklamie.
9: Obiecałam i obietnica właśnie się spełnia. Jest 14, a my wracamy do Was z kolejnym raportem.
10: Daniel Chawrylenia, witam ponownie. 480 zdarzeń drogowych. Tak wyglądał długi weekend czerwcowy na dolnośląskich drogach. W tym czasie policjanci prowadzili wzmożone kontrole. W popołudniowym raporcie sprawdzamy, jak wyglądają policyjne statystyki, a policyjne dane przedstawił nam Łukasz Porębski.
11: 26 wypadków drogowych, 454 kolizje drogowe, 36 osób rannych i niestety jedna osoba, która w wyniku poniesionych obrażeń zmarła. Policjanci, prowadząc w okresie wydłużonego weekendu wzmożone działania kontrolne, ujawnili i wyeliminowali z ruchu aż 207 osób, które pomimo wielokrotnych apeli o trzeźwość zdecydowały się wsiąść za kierownicę swoich pojazdów po wcześniejszym spożyciu alkoholu.
10: Analiza danych pokazuje jednak, że czerwcowy weekend był na dolnośląskich drogach bezpieczniejszy niż rok temu.
11: W porównaniu do roku poprzedniego notowano 79 mniej zdarzeń drogowych, 68 mniej kolizji drogowych i 11 mniej wypadków drogowych.
10: Dodaje Porębski, pomimo poprawy statystyk, policja przypomina, że każde zdarzenie drogowe niesie ze sobą realne zagrożenie dla zdrowia i życia, dlatego policjanci apelują o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa.
12: O tym się mówi we Wrocławiu.
10: MPK Wrocław odebrało pierwszy z 7 nowych autobusów elektrycznych Solaris Urbino 12 Electric. Pojazdy będą obsługiwać linie 106 i 129, a ich zakup wpisuje się w program modernizacji taboru oraz rozwoju transportu zeroemisyjnego. Nowe autobusy wyposażone są m.in. w klimatyzację, monitoring i nowoczesny system informacji pasażerskiej. Infrastruktura do ich ładowania powstanie, przypomnijmy, przy zajezdni na ulicy Obornickiej oraz przy lotnisku. Wartość kontraktu wynosi ponad 20 milionów złotych, a inwestycja częściowo jest finansowana z Krajowego Planu Odbudowy. Zmieniamy temat. Przed nami wielkie piłkarskie święto. W drugiej połowie wakacji na wrocławskim stadionie odbędzie się towarzyskie spotkanie dwóch wielkich europejskich klubów, Manchesteru United i AC Milan.
13: Drużyny też liczą sobie te małe punkciki nawet w towarzyskich meczach. Mówił pan dzisiaj, że idą niemal łeb w łeb.
14: No idą łeb w łeb, bo tam w sumie tak naprawdę Manchester ma jeden mecz wygrany, ale tak naprawdę 6-5 jest jeden remis był, więc tak naprawdę wszystko jest tak na remis idzie. Co prawda tak, Milan ma chyba chyba większy statystyk co do bramek strzelonych, ale wynik na koniec jest nie ile bramek się strzeli, ale kto wygra, więc no myślę, że tutaj naprawdę nikt nikomu nie chce ustępować, jeżeli chodzi o tę stronę sportową.
13: Przed nami stoi puchar w kształcie piłki do nogi. To on trafi w ręce zwycięzców?
14: Tak, ten puchar, który dzisiaj widzimy tu na konferencji, faktycznie trafi do rąk zwycięzców. Jest to oryginalny puchar, który będziemy mogli wręczyć już 15 sierpnia w drużynie, która wygra.
10: Na stadionie z organizatorem Tomaszem Rachwałem rozmawiała Martyna Czerwińska.
12: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
10: Koalicja rządowa opowiada się za projektem ustawy o socjalnym zabezpieczeniu artystów. Projekt, który w ubiegłym miesiącu przyjął rząd, wzbudził spore kontrowersje. Przepisy zakładają m.in., że część artystów otrzyma wsparcie w opłacaniu składek oraz dostęp do minimalnej emerytury. A kiedy tą ustawą zajmie się Sejm? Posłuchajmy.
8: Najpóźniej w przyszłym miesiącu, jak się dowiedziałem, niewykluczone, że niektóre partie koalicyjne będą jednak zgłaszać się do projektu swoje poprawki. Natomiast jak deklaruje poseł Polski 2050 Bartosz Romowicz, ustawa opuści Sejm.
15: Myślę, że wszystkie partie koalicji nie będą miały problemu z tym, żeby ją poprzeć.
8: A z kolei opozycja zakłada, że już można spodziewać się prezydenckiego weta do tej ustawy.
10: To był Kacper Wróblewski. To będą chłodne i deszczowe popołudnie i noc w stolicy Dolnego Śląska. Tak naprawdę przelotne opady deszczu o różnym nasileniu utrzymają się aż do jutra. Temperatura do końca dnia w przedziale 14-16 stopni na plusie. Ciśnienie powoli zaczęło spadać, 1017 hektopaskali. Aktualnie pokazuje barometr w studiu Radia Gra.
9: Dzień dobry, po godzinie 14:00, chociaż właśnie, skoro po 14:00, to mam przeczucie, że powinnam raczej powiedzieć smacznego, bo to taka pora około obiadowa, więc każdy, kto przeżywa kotleta, każdy, kto nawija swój makaron na widelec, oby był smaczny. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry, no i smacznego oczywiście, i żeby smaczniej nam się czas spędzało, to jeszcze Bledka wam zagra. Daleko

0: Ogień miłości to Fancy, oczywiście Flames of Love w radiu gra Wrocław. Hity pełne energii, tej dobrej energii oczywiście wam gramy. A przy okazji podrzucam też dobre wieści, być może już o tym słyszeliście, ale ja uważam, że dobre wiadomości trzeba po prostu podtrzymywać. Udogodnienia dla kierowców, coś dla nas w końcu się doczekaliśmy. Od 10 czerwca, czyli od dzisiaj w życie wchodzą długo wyczekiwane zmiany w procedurach, które dotyczą właśnie rejestracji samochodów w naszym kraju. I teraz uwaga, tak. W dużym skrócie, koniec z obowiązkiem odkręcania tablic rejestracyjnych przy rejestracji używanego auta. Oświadczenie o stanie tablic wystarczy zamiast fizycznego okazywania, no i nie będzie konieczności, a w zasadzie już nie ma konieczności przedstawiania papierowego zaświadczenia o badaniu technicznym. Moi drodzy, idziemy do przodu, przynajmniej w urzędach i przynajmniej w tym jednym drobnym zakresie. Wiadomo, dużo jeszcze jest do zrobienia, ale nie trzeba będzie tych tablic odkręcać, aż się przyjemniej będzie auta kupowało.
1: Reklama. Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: No to jedziemy.
6: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie

0: całej rodziny.
1: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Słyszałeś? Casinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
4: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
5: Kiedy to?
4: Już 11 czerwca. Wrocław, Kościuszki 29.
5: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
4: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro!
7: Emocje rosną!
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
8: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Żadnych tutaj bujek. Tak Shakira i Wyclef Jean, Hips Don't Lie, nam śpiewali przed momentem. Ale my jednak liczymy na to, że walka będzie konkretna, bo szykuje nam się, nie wiem czy wiecie, super mecz towarzyski w naszym mieście. Manchester United i AC Milan zmierzą się właśnie na naszej wrocławskiej murawie. Takie rzeczy nie dzieją się często, więc tym bardziej warto przemyśleć, czy by się nie zainteresować biletami. A od razu mówię, no czasu na przemyślenia jeszcze trochę macie, bo bilety będą dostępne dopiero od soboty. 13 czerwca rozpocznie się ogólnodostępna sprzedaż biletów, a 15 sierpnia dzień meczu, także no czasu jeszcze sporo, ale myślę, że warto to wszystko sobie przemyśleć, no i warto wziąć udział, no bo w końcu Stadion Tarczyński Arena nieczęsto aż takie kluby i aż takie gwiazdy gości. Więc co tu dużo mówić, zastanówcie się, a o biletach będziemy Wam jeszcze przypominać.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: No to jest głos niepodrabialny. Anastasia w Radiu Gra Wrocław. No i za chwilę też pojawi się dziewczyna, która ma głos jedyny w swoim rodzaju i ostatnio niestety go nie używa zbyt często, ale podobno obiecuje, że powróci z płytą. Rihanna u nas z deszczową piosenką się pojawi, a po drodze sprawdzimy, ile tego deszczu nam grozi w najbliższych dniach. Bądźcie blisko, za chwilę najnowsza prognoza.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
3: masz. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
8: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
12: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
13: Mówiłeś, że Nowe Żerniki to super lokalizacja rozwojowa i tak świetnie skomunikowana, a to osiedle architektów od Sprawi ma naprawdę dobre ceny.
14: Bo ma.
13: No, to uważaj, przez 3 dni te dobre ceny będą jeszcze lepsze.
14: O, czyli co?
13: Czyli nie czekamy, rezerwujemy.
15: Sprawia. Nowe Żerniki. Osiedle architektów. 3 dni rabatów specjalnych tylko 11, 12 i 13 czerwca. Kto pierwszy, ten mieszka. Biuro sprzedaży Wrocław, ulica Miedziana 4, lokal U2.
13: Szczegóły na architektów. PL.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Po reklamie.
19: To będą chłodne i deszczowe popołudnie i noc w stolicy Dolnego Śląska. Tak naprawdę przelotne opady deszczu o różnym nasileniu utrzymają się aż do jutra. Temperatura do końca dnia w przedziale 14-16 stopni na plusie. Ciśnienie powoli zaczęło spadać. 1017 hektopaskali aktualnie pokazuje barometr w studiu Radia Gra.
20: To jest

0: Będziemy mogli tańczyć całą noc, tak Miles Smith przed momentem nam śpiewał i faktycznie będzie parę okazji do tańca we Wrocławiu, takich całonocnych okazji. Jeżeli o czerwiec chodzi, to myślę, że warto sobie w kalendarz wpisać fantastyczne wydarzenie, może nie dla każdego, ale komuś z Was na pewno się spodoba. Wrocław Deep House Festival, czyli muzyka klubowa, którą będzie można usłyszeć i do której będzie można się bawić na pergoli w ramach Święta Wrocławia. Odsyłam Was już teraz na wrocław.pl. Tutaj możecie znaleźć więcej informacji na temat tego fantastycznego imprezowania przy okazji też, bo to jest takie ciekawe, nowe, świeże spojrzenie na imprezę elektroniczną i klubową. To będą rzeczy, słuchajcie, wszystko się działy 27 czerwca w ramach Święta Wrocławia. Dużo dobrego nas czeka. Sporo gwiazd się zjedzie i no, dobrych brzmień to z całą pewnością. A więc przypominam, 27 czerwca to będzie sobota, pergola we Wrocławiu, a szczegóły na wrocław.pl.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: A więcej newsów, wieści z Wrocławia różnego rodzaju punktualnie o 15 w najnowszym raporcie. Będzie też raport sportowy, więc coś dla sportowych świrów się znajdzie. A tymczasem Złoty Chłopak to Mrozo w Radiu Gra Wrocław.

0: regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert
1: taniej masz. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
3: Skoda. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
10: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
9: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
10: No, no.
11: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.

0: reklamie.
1: Coś o Wrocławiu, coś o pogodzie i oczywiście coś o sporcie. Zaczynamy raport o 15.
2: MPWiK Wrocław zainwestuje ponad 1 000 000 zł w cyberbezpieczeństwo infrastruktury wodociągowej. Daniel Chawrylenia, witam ponownie. Od tej informacji zaczynamy popołudniowy raport w Radiu Gra. Przedsięwzięcie w całości pokryje dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy. Wrocławskie wodociągi wdrożą specjalistyczne oprogramowanie i urządzenia chroniące sieci IT i systemy sterowania, rozwiną mechanizmy wykrywania i blokowania cyberataków, zmodernizują i zabezpieczą sieć informatyczną oraz przeprowadzą szkolenia dla zespołów IT w kontekście reagowania na incydenty. Warto jeszcze dodać, że MPWiK jest inicjatorem przedsięwzięcia Centrum Wymiany Informacji i Analizy Zagrożeń. To platforma przeznaczona dla spółek wodno-kanalizacyjnych, która służy bieżącej wymianie informacji o incydentach i rozwojowi wspólnych standardów reagowania na nie.
3: O tym się mówi we Wrocławiu.
2: Jak już wiecie z anteny Radia Gra, miasto podsumowało tegoroczną edycję programu Bezpieczny Wrocław w szkołach. W jej trakcie przeszkolono 1600 osób w 8 kolejnych wrocławskich szkołach ponadpodstawowych. Na takich zajęciach, wyjaśnia Jarosław Stelmach z firmy, która je prowadzi, uczniowie uczą się m.in. zasad ewakuacji, reagowania na zagrożenia, pierwszej pomocy oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych.
4: Program Bezpieczny Wrocław w szkołach to cykl szkolenia, 4-godzinnych szkoleń, gdzie program jest skoncentrowany przede wszystkim na praktyce. Zależało nam na tym, żeby młodzież ćwiczyła budowanie świadomości tej w sytuacjach kryzysowych, ale także podejmowanie decyzji w konkretnych zdarzeniach i zagrożeniach. Dlatego skupiamy się też na tym, by ćwiczyli w konkretnych sytuacjach, w konkretnych scenariuszach, by reagowali na zdarzenia, na zamachy, by udzielali pierwszej pomocy i by korzystali ze swoich supermocy.
2: Program wróci do szkół we wrześniu, a do tej pory, dodajmy, w szkoleniach dla ludności w ramach programu Bezpieczny Wrocław wzięło udział już ponad 3000 Wrocławian. A teraz młodzi wrocławscy naukowcy. Przez blisko rok ponad 100 studentów Politechniki Wrocławskiej pracowało nad budową nowego bolidu. Pojazd został uroczyście zaprezentowany i wzbudził ogromny aplauz.
5: Co to za sprzęt, co to za maszyna? Ja wiem na razie, że wygląda imponująco.
6: A dziękujemy bardzo. Jest to bolid klasy Formuła Student. Od 5 lat budujemy już bolidy elektryczne z napędem elektrycznym. W tym roku pierwszy raz prezentujemy bolid z napędem na 4 koła. Mamy 4 osobne silniki w każdym kole sterowane komputerowo. Łączna moc bolidu to jest około 130 kW, co w przeliczeniu na konie mechaniczne będzie około 200.
5: No właśnie, już za 2 tygodnie jedziecie na Węgry, na zawody. Na co liczycie?
6: Liczymy na jak najwyższe miejsce, oczywiście.
2: Czego młodym konstruktorom życzymy, a Martyna Czerwińska rozmawiała z Dominikiem Pacheckim, członkiem załogi PWR Racing Team.
3: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
2: Pora na informacje z kraju i ze świata. Węgierski rząd podejmie decyzję w sprawie azylu Zbigniewa Ziobry bez jego udziału. Były minister sprawiedliwości miał stawić się osobiście przed węgierskimi władzami w poniedziałek, ale jak wiemy, jest w Stanach Zjednoczonych. Zamiast do banku zaglądają do telefonu. Jak wynika z badań Santander Consumer Banku, 40% osób zarządza finansami głównie przez aplikację mobilną, a 23% robi to wyłącznie w ten sposób. Najaktywniejsi są 30-latkowie w grupie powyżej 60 roku życia. Co trzeci badany nie korzysta z niej wcale. Najczęściej aplikacje służą do zarządzania kartą płatniczą, oszczędnościami i płatnościami. Daniel Chawrylenia w dalszym ciągu przy mikrofonie. Zapraszam na popołudniowy raport sportowy w Radiu Gra. Rehabilitacja złamanej ręki Artioma Łaguty przebiega bez problemów. Ewentualny występ lidera Betard Sparty w meczu z GZ Stalą Gorzów w Wielkopolski wydaje się coraz bardziej prawdopodobnym. Dotychczas WTS musiał sobie radzić w potrójnym osłabieniu w jednym meczu z Krosnoplastem Włókniarzem Częstochowa. Mecz ten Sparta wygrała, ale przeciwnik z Gorzowa to zupełnie inne wyzwanie. Żółtoniebiescy co prawda zajmują 6. miejsce w tabeli, ale tracą zaledwie punkt do czołowej czwórki, która gwarantuje udział w fazie play-off. Warto podkreślić, że w ten weekend rozpocznie się runda rewanżowa PGE Ekstraligi, a to oznacza, że po każdym starciu będzie można wzbogacić się łącznie o 3 punkty, 2 za zwycięstwo oraz bonus. Betard Sparta w pierwszym w tym sezonie meczu z GZ Stalą wygrała w Gorzowie 46-44. Jak będzie tym razem, przekonamy się już w niedzielę. Początek meczu o godzinie 17. Słaby deszcz, 15 stopni na plusie i ciśnienie rzędu 1018 hektopaskali. Tak w skrócie wygląda sytuacja pogodowa we Wrocławiu chwilę po godzinie 15. I niestety tak będą wyglądały reszta tego popołudnia i najbliższa noc, a nawet, co pokazują najnowsze mapy pogodowe, czwartek. Na szczęście na razie nie zanosi się na burzę, uspokajają synoptycy z IMGW.
1: Mam nadzieję, że słuchaliście uważnie, bo nasi dziennikarze nie lubią się powtarzać, ale na pewno wrócą z kolejną porcją newsów. Punktualnie o 16:00 kolejny raport, a my, moi drodzy, teraz usłyszymy kilka fantastycznych melodii.

0: Ajajaj, w tym numerze się pojawiło nie raz, nie dwa, wielokrotnie fantastyczny numer to Two-Faced Fire in Your Eyes. No i niektórzy mogą mieć ogień w oczach, inni natomiast dolary w oczach, bo nie wiem, czy wiecie, ale otworzył się już największy hotel w Polsce. Branża turystyczna mówi się, że wręcz wstrzymała oddech, no bo to, co się wydarzyło w Pobierowie, no to jest prawdziwy gigant. Gmina Rewal dzisiaj, można powiedzieć, mieści dużo więcej ludzi niż do tej pory mieścić mogła, bo swoją działalność i pierwszych gości przyjmuje już właśnie hotel w Pobierowie na 13 kondygnacjach. Znajduje się 1200 pokoi. Cena noclegu? Zapiera dech w piersiach, więc pozwólcie, że ja wam tego oddechu nie będę zabierała. Jak ktoś chce, to sobie sprawdzi, ile to kosztuje, ale to nie są tanie rzeczy. Także gdybyście się zastanawiali, gdzie będzie w tym sezonie największe zagęszczenie Polaków, no to tak, w Pobierowie prawdopodobnie, co oznacza, że nad morzem będzie jeszcze więcej parawanów niż do tej pory. Czy warto w takim razie jechać nad morze? No pewnie warto, ale lepiej do tych swoich sprawdzonych małych miejscowości, bo w tych większych może być ciężko.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
5: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
4: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
5: A każdy dzień to nowa przygoda.
6: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: No to jedziemy.
8: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
14: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
16: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
17: Po reklamie.
18: To jest.

0: to męskie granie, orkiestra i początek. Czy ten news będzie dla was miły, to nie wiem, ale może być na pewno nowym początkiem waszego życia. Uwaga, wrocławskie ZOO rozpoczyna rekrutację na dość wyjątkowe stanowisko. Umówmy się, nie każdy będzie się do tego nadawał, ale może akurat wy macie w sobie odwagę, macie w sobie cierpliwość i macie w sobie dużo ciepła i dobra, bo tego właśnie potrzeba, żeby zostać opiekunem, uwaga, lwów i tygrysów we wrocławskim ZOO. To być może jest wasza praca marzeń, więc jeżeli o czymś takim myśleliście, choćby przez chwilę, to myślę, że warto zgłosić się na nabór na młodszą opiekunkę albo młodszego opiekuna. Także to też nie jest tak, że od razu was wrzucą na głęboką wodę i trzeba się będzie z tymi lwami i tygrysami przytulać. Nie, ale trzeba się będzie na pewno z nimi bliżej zapoznać. Jeżeli chodzi o wymogi, trochę tego jest, bo to praca lekka nie jest. Nie wiem, czy wiecie, ale ten koszyk pełen jedzenia, pełen przekąsek i mięska, które muszą pożreć te zwierzaki, może ważyć nawet 30 kg. Więc jeżeli jesteście w stanie dźwignąć taką 30, to śmiało, zaglądajcie na oficjalną stronę ZOO, i składajcie papiery.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Polski to są właśnie te hity pełne energii, pozytywnej energii. Carlyle, Ray Jepsen, Call Me Maybe to za nami w Radiu Gra Wrocław, a przed nami między innymi Wilki, ale też kilka muzycznych ciekawostek i niespodzianek. Za dużo zdradzać nie chcę. Zdradzimy Wam natomiast za chwilę wszelkie szczegóły pogodowe, bo już za chwilę najnowsza prognoza.
1: Reklama.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
14: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
15: Po reklamie.
16: Słaby deszcz, 15 stopni na plusie i ciśnienie rzędu 1018 hektopaskali. Tak w skrócie wygląda sytuacja pogodowa we Wrocławiu chwilę po godzinie 15. I niestety tak będą wyglądały reszta tego popołudnia i najbliższa noc, a nawet, co pokazują najnowsze mapy pogodowe, czwartek. Na szczęście na razie nie zanosi się na burzę, uspokajają synoptycy z IMGW.
17: To jest Gra FM.

0: Nie wiem, czy to będzie crazy, ale na pewno będzie bardzo fajne. Crazy za nami, Britney Spears, a przed nami bardzo fajne wydarzenie, czyli piknik oporowski. Moi drodzy, ja wiem, że pogoda aktualnie wygląda tak sobie, ale do weekendu się to wszystko jakoś rozgoni. Chmur, tyle nie będzie deszczu, tyle nie będzie. Trzymamy za to kciuki i 13 czerwca możecie zaglądać po masę atrakcji. Będą zabawy dla dzieci, będzie strefa gastronomiczna i będzie bardzo dużo niespodzianek. Jedna z tych wyjątkowych imprez plenerowych, która ma już swoje bardzo długie tradycje w naszym mieście, więc nawet jak pogoda będzie średnia, to i tak uda się tam to wszystko tak zorganizować, żebyśmy za bardzo nie ucierpieli. 33. piknik oporowski przed nami. Zaglądajcie śmiało, dużo dobrego na Was czeka. Muzyka, występy na żywo, animacje, zabawy, konkursy, niespodzianki, pokazy, atrakcje specjalne i dla dużych, i dla małych. Dużo dobrego się znajdzie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach.

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
7: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
10: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
11: Po reklamie.
12: Najważniejsze wieści z Wrocławia usłyszycie właśnie teraz w Radio Gra Wrocław. Jest 16, zaczynamy raport.
13: Daniel Chawrylenia, kłaniam się o 16 i zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. Na początek dobra informacja dotycząca Parku Brochowskiego. Ten może wkrótce powiększyć się o blisko 7 hektarów terenu przy ulicy Polnej. Obecnie znajdują się tam pola uprawne, jednak w przyszłości planowane jest utworzenie nowej przestrzeni rekreacyjnej i wypoczynkowej. Wstępna koncepcja zagospodarowania przewiduje m.in. nowe nasadzenia drzew, sady owocowe, polany, tereny retencyjne oraz ścieżkę pieszo-rowerową, która połączy Brochów z Iwinami. Projekt zakłada ponadto powstanie placów rekreacyjnych, stref dla rodzin i właścicieli psów oraz przestrzeni do aktywnego spędzania czasu. Szczególny nacisk położono na zachowanie naturalnego charakteru tego miejsca. Do 30 czerwca mieszkańcy mogą wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących przyszłego zagospodarowania nowej części parku. To okazja, by podzielić się swoimi pomysłami i wpłynąć na ostateczny kształt inwestycji.
14: O tym się mówi we Wrocławiu.
13: W październiku nastąpi zakończenie budowy Centrum Edukacji Klinicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Inwestycja o wartości 122 milionów złotych powstaje w ramach Krajowego Planu Odbudowy. To nowoczesny budynek o powierzchni 9,5 tysiąca metrów kwadratowych. Powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ulicy Borowskiej. Ma skupić w jednym miejscu kształcenie praktyczne studentów kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa i położnictwa, fizjoterapii, ratownictwa medycznego oraz medycyny ratunkowej. W centrum znajdą się sale wykładowe, seminaryjne i ćwiczeniowe, specjalistyczne pracownie oraz biura. Istotnym elementem inwestycji jest przestrzeń dla Centrum Symulacji Medycznej, które dotychczas mieściło się na starym kampusie akademickim przy ulicy Chałubińskiego. Równie istotne jest usytuowanie centrum w pobliżu szpitala uniwersyteckiego, dzięki czemu studenci będą mieli szybki dostęp do pacjentów. W popołudniowym raporcie Radia Gra zmieniamy temat i przenosimy się do lasów w naszej aglomeracji. Niedawno informowaliśmy, że do tych w powiecie oleśnickim wróciły sokoły wędrowne. Dziś sprawdzamy, jakie jeszcze zwierzęta można spotkać w naszych zielonych płucach, a rozmawiamy o tym z nadleśniczym Nadleśnictwa Oleśnica Śląska Piotrem Grzelakiem.
1: To jest nawet, można powiedzieć, kilka gatunków. No, odrodził nam się bielik. Bielik był w podobnej sytuacji w Polsce jak sokół wędrowny. W latach 80. to była bardzo niewielka populacja, chyba nie licząca nawet 100 par. Jeżeli chodzi o sokoły, to było 10 par jeszcze na początku lat 2000. Natomiast bieliki też dzięki działaniom proekologicznym, jeżeli chodzi o gospodarkę leśną, czyli w wyznaczaniu stref lęgowych, gdzie nie prowadzimy swoich prac, również odrodziły się i teraz ich populacja jest bardzo, bardzo liczna.
13: Dodajmy, że w oleśnickich lasach żyje też kilka wilczych watach.
14: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
13: Marcin Kierwiński zostaje na stanowisku. Koalicja rządząca odrzuciła wniosek opozycji dotyczący odwołania ministra spraw wewnętrznych i administracji.
11: Opozycja podkreśla, że wynik głosowania z góry można było przewidzieć. Musimy podnosić jednak istotne kwestie, zaznacza Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości.
15: Jest to okazja przy wotach nieufności, żeby porozmawiać na temat chociażby funkcjonowania w poszczególnych resortów.
11: Wszystkie zarzuty wobec ministra były nietrafione, twierdzi z kolei szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
13: Jak dodaje Kacper Wróblewski, teraz Konfederacja zbiera podpisy pod wnioskiem o odwołanie minister kultury. Chłodno i deszczowo we Wrocławiu będzie już do końca dnia. Temperatura utrzyma się w przedziale 13-15 stopni Celsjusza, a w przypadku deszczu będzie zmieniała się tylko jego intensywność. Według meteorologów średnia opadów z najbliższej doby wyniesie nawet 25 mm na metr kwadratowy. Bliżej wieczora ciśnienie zacznie powoli spadać. Aktualnie to jeszcze 1018 hektopaskali.
12: Kochani, płyniemy, już widać brzeg, ale się nie zatrzymujemy. Już po 16:00 to cały czas program Moje Miasto. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry, do 18:00 jestem z wami.

0: To Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy w Radiu Gra Wrocław. Oczywiście, co się tu będziemy zastanawiać? Panie Rodzie Stewarcie, odpowiedź może być tylko jedna. Tymczasem nastrój poprawiamy nie tylko Rodowi Stewartowi, ale też wszystkim tym, którzy tego potrzebują. No bo być może kręcicie nosem trochę na to, co się dzieje za oknami. I jak słyszycie te prognozy, to macie takie, Jezu, czy to naprawdę musi być tak paskudnie i okropnie akurat wtedy, kiedy ja bym chciał albo chciała, żeby było trochę ładniej, kiedy się urlop szykuje? No cóż, jedyne co wam mogę powiedzieć to, że nie tylko my mamy tak źle. Cała Polska ma tak paskudnie. Niedługo deszcze wypełnią wręcz cały kraj. Załamanie pogody będzie się utrzymywało dłużej, ale nie będziemy w tym sami. Zresztą z tego co widzę, to nawet nie to, że tylko w Polsce. W prawie całej Europie jest tak paskudnie. Może gdzieś tam daleko w Hiszpanii jest lepiej, ale Niemcy, Szwajcaria, Francja, wszędzie tam jest do kitu. Ale o okularach przeciwsłonecznych, czapkach z daszkiem nie zapominajcie, to wszystko jeszcze do nas wróci. Niedługo, zobaczycie.
1: Reklama. Wielo sztuki w RTV.

0: w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz odpowiedniego kierunku? Na Politechnice Wrocławskiej mamy ich ponad 70. Od IT po nowoczesną medycynę. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i wybierz studia, które inspirują do działania. PWR. Studiuj z nami. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
5: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

są piosenki idealne do tańca. Hity pełne energii. Sophie Ellis, Baxter, Murder on the Dance Floor za nami w Radiu Gra Wrocław. Przed nami też kilka numerów do tańca. Z całą pewnością, jak się Whitney Houston pojawia, to nie może być inaczej. Dlatego obiecuję, ona za chwilę już u nas zagra i wtedy nóżka będzie chodziła tam pod lat.

0: komodą, czy gdzieś pod biurkiem, a nawet i za kołkiem. Tak się będzie chciało troszeczkę, wiecie, popykać w kierownicę łapką na przykład. Także za chwilę fantastyczne brzmienia, no i miejmy nadzieję, fantastyczna prognoza pogody. Jakie są szczegóły pogodowe dla Wrocławia, to sprawdzamy już za chwilę.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: No to jedziemy.
6: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.

0: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
1: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup 2 opakowania z Kaufland Card Extra. 2 dodatkowe gratis. 4 opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Po reklamie.
9: Chłodno i deszczowo we Wrocławiu będzie już do końca dnia. Temperatura utrzyma się w przedziale 13-15 stopni Celsjusza, a w przypadku deszczu będzie zmieniała się tylko jego intensywność. Według meteorologów średnia opadów z najbliższej doby wyniesie nawet 25 mm na metr kwadratowy. Bliżej wieczora ciśnienie zacznie powoli spadać. Aktualnie to jeszcze 1018 hektopaskali.
10: To jest

0: Oko, numer, który dobrze nam się wkręcił już od paru dobrych miesięcy, wręcz się wkręca gordo za nami w Radiu Gra Wrocław. A my teraz, słuchajcie, na moment przyjrzymy się naszej flocie MPK, bo trochę się tutaj zmienia. Pierwszy taki wyjątkowy elektryk się zameldował, zaparkował i niebawem wyjedzie na ulicę, a w drodze są kolejne. Chodzi o zajezdnię przy ulicy Obornickiej, to tutaj przyjechał pierwszy z 7 zamówionych przez MPK autobusów i uwaga, jest to elektryk, ale elektryk solo, nieprzegubowy, pierwszy krótki 12-metrowy autobus, który będzie kursował między innymi na linii, a w zasadzie na trasie, na lotnisku, a więc moi drodzy, trzeba się rozglądać, trzeba się przejechać, sprawdzić, jak ta nowa fura się ma. Podobno ma się całkiem nieźle. Będziemy testować, będziemy dawać znać.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: A zanim się przejedziecie, to możecie zajrzeć na oficjalną stronę miasta albo na stronę MPK i zobaczyć pełną relację zdjęciową. Słuchajcie, są zdjęcia, są filmiki. Można się przyzwyczajać do tego, czym będziemy się poruszać po Wrocławiu.

0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą,
1: przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
2: Harmonizer.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
1: Zdrowit.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Po reklamie.
8: Punktualnie 17, czyli czas na kolejny serwis informacyjny. Czas na raport w Radiu Gra Wrocław.
9: Daniel Hawrylenia, zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. O 17 zaczynamy na Karłowicach, gdzie powstaje nowoczesne podwórko o wartości prawie 6,5 miliona złotych. Inwestycja obejmuje 3 strefy rekreacyjne, place zabaw oraz ekologiczne ogrody deszczowe. Trwa także drugi etap realizacji podwórka imienia wszystkich mieszkańców, zlokalizowanego między ulicami Komuny Paryskiej i Prądzyńskiego. Koszt tej części projektu przekracza 3 miliony złotych, a zakończenie prac planowane jest jeszcze na lato tego roku. Obecnie we Wrocławiu prowadzonych jest 6 remontów wnętrz podwórzowych w ramach programu Powroty Podwórek. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 22 miliony złotych. Dla kolejnych 32 podwórek trwają już prace projektowe, a w najbliższym czasie mają ruszyć następne inwestycje na terenach przy dużych kamienicach.
5: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
9: Po południu wracamy do policyjnych podsumowań długiego czerwcowego weekendu. Na dolnośląskich drogach mundurowi odnotowali 480 zdarzeń, ale długi weekend to nie tylko kontrole drogowe.
10: 26 wypadków drogowych, 454 kolizje drogowe, 36 osób rannych i niestety jedna osoba, która w wyniku poniesionych obrażeń zmarła. Policjanci, prowadząc w okresie wydłużonego weekendu wzmożone działania kontrolne, ujawnili i wyeliminowali z ruchu aż 207 osób, które pomimo wielokrotnych apeli o trzeźwość zdecydowały się wsiąść za kierownicę swoich pojazdów po wcześniejszym spożyciu alkoholu. W ciągu kilku minionych dni funkcjonariusze przeprowadzili bowiem blisko 6 tysięcy różnego rodzaju interwencji, a także zatrzymali 283 osoby poszukiwane.
9: Łukasz Porębski z Dolnośląskiej Policji dodaje, że analiza danych pokazuje, że czerwcowy weekend był bezpieczniejszy niż rok temu. Jak już wiecie z raportów Radia Gra, przed nami wielkie piłkarskie święto. W drugiej połowie wakacji na wrocławskim stadionie towarzysko zagrają ze sobą Manchester United i AC Milan.
11: Słuchacze, którzy nas słuchają, na pewno zacierają ręce i myślą, czy uda się kupić bilety. No właśnie, uda?
12: Jak będą próbowali, to się uda. Mamy nadzieję, że się uda i jak najwięcej ludzi będzie mogło skorzystać. No, mamy presprzedaż w fanklubach i chyba wszystkich nie wykupią, a mamy jeszcze pulę dla ogólnodostępną, która rusza 13 czerwca o godzinie 10, więc zapraszamy do pilotowania strony supermecz.pl. Tam wszystkie szczegóły będą co do zakupu, możliwości zakupu, ceny wszystkich.
9: Organizatorem Tomaszem Rachwałem rozmawiała Martyna Czerwińska.
5: www.radiogra.pl.
9: W popołudniowym raporcie z kraju ważna informacja dla tych, którzy kupują używany samochód. Od dziś obowiązują uproszczone przepisy dotyczące ich rejestracji. Nie trzeba już zdejmować tablic rejestracyjnych, aby pokazać je w urzędzie. Wystarczy oświadczenie, że są czytelne i w dobrym stanie. Od jutra tankowanie będzie nieco tańsze. Maksymalne ceny paliw idą w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 5 zł i 92 grosze. Obniżka również przy dystrybutorach z olejem napędowym. Maksymalna cena to 6 zł i 43 grosze za litr. Najnowsze mapy pogodowe nie są łaskawe dla Wrocławia. Widać na nich, że deszczowa i pochmurna aura utrzyma się przynajmniej do jutrzejszego popołudnia, a temperatura przez kilka najbliższych dni nie przekroczy 17 stopni Celsjusza. Dziś w nocy minimalnie na termometrach 11 kreska nad zerem. Nastąpią też niewielkie wahania ciśnienia.
8: Witam i zapraszam na kolejną godzinę programu Moje Miasto w Radiu Gra Wrocław. Hity pełne energii to Wam zaserwujemy i zaserwujemy jeszcze kilka ciekawych informacji. Bądźcie z nami. Natalia Kawałek, zapraszam do 18 i zapraszam do rozbudzania się. Jeżeli nie chcecie pić więcej kawy już dzisiaj, to po prostu dajcie głośniej. Grupa UAM rozbudzi Was jak nikt inny.

To jest takie trochę czarowanie rzeczywistości, ale też troszeczkę nakręcanie się do działania, no bo trzeba sobie czasem powiedzieć, hej, jesteś bohaterem, radzisz sobie dobrze. Mans Zelmerlove zrobił to trochę za nas, Heroes za nami, w Radiu Gra Wrocław, a jeżeli wy chcecie się poczuć trochę właśnie jak bohaterowie, to może warto zacząć od siebie, znaleźć w sobie trochę więcej siły, a jest ku temu okazja. Jak co piątek za darmo na KGHM Ślęza Arenie możecie sobie potrenować i to niezależnie od tego, ile macie lat, bo punktualnie o 12 fitness dla seniorów, o 16.30 zajęcia z lekkoatletyki dla dzieci, dla dorosłych o 17.30 i są też specjalne zajęcia dla osób z dysfunkcjami motoryki i ruchu. Krótko mówiąc, dla każdego, niezależnie od tego, w jakim jest wieku i w jakiej jest formie, znajdą się fajne zajęcia. KGHM Ślęza Arena totalnie za darmo, zaglądajcie w najbliższy piątek, a szczegółów możecie szukać na przykład na oficjalnej stronie miasta.

0: Nawet jak się siedzi, to biodra chcą się ruszać, kiedy takie melodie się pojawiają. Shonda, Polly, Dua Lipa, No Lie w Radiu Gra Wrocław. Czy będziemy chcieli się ruszać gdzieś poza nasze na przykład wygodne krzesło czy fotel kierowcy? To się zaraz okaże. Za chwilę najnowsza prognoza pogody. Chcecie wiedzieć, co będzie działo się pogodowo we Wrocławiu? To koniecznie zostańcie blisko.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie.
10: Najnowsze mapy pogodowe nie są łaskawe dla Wrocławia. Widać na nich, że deszczowa i pochmurna aura utrzyma się przynajmniej do jutrzejszego popołudnia, a temperatura przez kilka najbliższych dni nie przekroczy 17 stopni Celsjusza. Dziś w nocy minimalnie na termometrach 11 kreska nad zerem. Nastąpią też niewielkie wahania ciśnienia.

0: można tańczyć, a pewnie, a za chwilę okazji do tańca będzie jeszcze więcej, bo fantastyczne brzmienia taneczne nam się szykują. Przemek Grabowski powiedział, że nie odpuści, coś miłego wam tutaj zaraz zaprezentuje. Tymczasem ja się żegnam i jutro też się słyszymy od 13. Natalia Kawałek, dobrego wieczoru wam życzę, pa!
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
8: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
9: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
10: Czeka na was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
9: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
10: A każdy dzień to nowa przygoda.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
12: Barbara, kupiłem taniej.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
14: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Po reklamie.
16: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
17: Daniel Chawrylenia, zapraszam na popołudniowy raport w Radio Gra. Ruszyły konsultacje społeczne dotyczące odnowy podwórka przy Psich Budach we Wrocławiu. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje opinie na temat zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami Psie Budy, Ruska i Placem Solnym. Wśród omawianych kwestii znajdą się m.in. dostępność do budynków, miejsca postojowe, nowe nasadzenia zieleni, oświetlenie oraz gospodarka odpadami. Swoje uwagi można zgłaszać także za pośrednictwem e-formularza, który znajdziecie na stronie wrocław.pl. Konsultacje potrwają do 23 czerwca. 13 czerwca o godzinie 11 zaplanowano spacer konsultacyjny, zbiórka na rogu ulicy Psie Budy i Ruskiej.
18: O tym się mówi we Wrocławiu.
17: Miasto podsumowało tegoroczną edycję programu Bezpieczny Wrocław w szkołach. W tej odsłonie szkolenia odbyły się w kolejnych 8 wrocławskich szkołach ponadpodstawowych i łącznie wzięło w nich udział ponad 1600 osób. Jak zapowiada Joanna Bisiecka z wrocławskiego magistratu, program wróci do szkół we wrześniu.
19: Jednocześnie realizujemy szkolenia w plenerze, podczas wydarzeń miejskich i szkolenia online, które są cały czas dostępne w naszej zakładce Bezpieczny Wrocław. Ale to, co robimy i to, czego nie robią inne miasta w Polsce, to szkolimy młodzież. Szkolimy młodzież szkół ponadpodstawowych, wyposażając ich jednocześnie w tą wiedzę, która może uratować zdrowie i życie. W pilotażu wzięły udział 4 szkoły. W tym roku, w tym semestrze w szkoleniach uczestniczyły już kolejnych 8 szkół.
17: Dodajmy, że na takich zajęciach uczniowie uczą się m.in. zasad ewakuacji, reagowania na zagrożenia, pierwszej pomocy oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych.
18: Wiadomości Radia Gra.
17: Jak już wiecie z raportów w Radiu Gra, symboliczny dzwon wdzięczności pojawił się w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Jego dźwięk dźwięk można usłyszeć w klinice neonatologii. To nowy rytuał, który według inicjatorki tego projektu, Karoliny Kasińskiej, mamy chłopca leczonego w klinice, ma podkreślać moment powrotu do domu po tygodniach lub miesiącach walki o zdrowie i życie dziecka.
2: Gdy dowiedziałam się, że jest taka inicjatywa Dzwonów Zwycięstwa, nie ukrywam, że moim takim marzeniem było, aby ten dzwon zawisł właśnie na tym oddziale, ponieważ sama miałam okazję tutaj przebywać z Mikołajem i tak naprawdę, choć to często trudno przechodzi nam rodzicom przez usta, Mikołaj swoje życie zawdzięcza właśnie temu oddziałowi, więc takie marzenie i które się dziś spełnia, że ten dzwon tutaj wisi, dla nas jest to kolejny punkt na naszej drodze wcześniaczej, natomiast wierzę, że dla wielu rodziców, dla personelu będzie to taki znak, że te dzieciaki faktycznie wygrały coś więcej niż wyjście do domu, ale też pewnie życie.
17: Dzwon przekazała Fundacja Matka We Love. Warto jeszcze dodać, że każdego roku klinika hospitalizuje około 2,5 tysiąca noworodków, również dzieci wymagających leczenia na oddziale intensywnej terapii. Pochmurna i deszczowa będzie także najbliższa noc, choć tak naprawdę przelotne opady deszczu o różnym natężeniu utrzymają się aż do jutrzejszego popołudnia. Kilka najbliższych dni to też ochłodzenie. Temperatura nie przekroczy 17 stopni Celsjusza, a w nocy minimalnie około 11 na plusie.
16: Hej, cześć, witajcie po godzinach. Przemek Grabowski w Radiu Gra. Towarzyszę wam być może już po pracy, po szkole, przed wakacjami, gdziekolwiek jedziecie, cokolwiek robicie o tej porze. Wasze ulubione hity, klasyki, nowości. Za chwilę Madonna, teraz Alex Warren i jego głośne Fever Dream.

Jeszcze niecały miesiąc i będziemy mieli jeszcze więcej disco, a nawet klubowej Madonny tutaj w klasyku Hang Up, no bo przecież w lipcu będzie jej nowa płyta Confessions, część druga, i tam bardziej elektronicznie i klubowo będzie po prostu the best. Teraz też czas na winylowe klasyki. W drodze do domu z Radiem Gra i z naszego gramofonu tym razem Tina Turner.

0: Łowcy Gwiazd, to nasza kolorowa Kleo. Ona raczej nie świętuje tego dnia. 10 czerwca to także, nie wiem czy słyszeliście, Światowy Dzień Jazdy Nago na Rowerze. Ja tak co roku się zastanawiam, może by tak poświętować w lesie, jak nikt nie widzi, ale nie mam odwagi. Nie wiem czy wy powinniście, bo mogą być za to niezłe mandaty, ale jazda na rowerze to jak najbardziej. Dla tych, co za kółkiem, też na rowerze z Radiem Gra za chwilę Dennis Lloyd i jego Mad World.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
9: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
11: O reklamie.
12: To jest Radio Gra.

Celine Dion zaśpiewała, że czuje, że żyje. No może też już skończyła robotę. A kto z was już po robocie? Kto słucha nas może za granicą? Na robocie myśli o powrocie do Polski. No coraz więcej Polaków myśli o emigracji. Niektórym się to zdecydowanie udaje. Na przykład ostatnio pewien Polak wygrał w Wielkiej Brytanii dom za 1 600 000 funtów. I bardzo ekskluzywny, duży samochód. Wszystko w angielskiej loterii. Samochód już sprzedał, teraz szuka kupca na dom i po 20 latach wraca do Polski. Pozdrowienia dla Dawida, który tylko czekał na taką okazję. No to teraz Dawid dla Dawida. Nasza nowość w Radiu Gra. Dawid Podsiadło, jego Na Błysk.

0: Beauty and the Beat, Nicki Minaj i Justin Bieber, który pewnie nie musi biegać po sklepach z butelkami, żeby odzyskać kaucję. No, my musimy, bo to przecież pieniądze. Słuchajcie, już wam mówię, gdzie jedziemy, żeby oddać jeszcze więcej butelek. W Poznaniu stanął taki butelkomat, do którego można jednorazowo wrzucić nawet 100 butelek bez konieczności skanowania każdej z nich osobno. No, gdyby takie były we wszystkich sklepach osiedlowych, to chyba nasze życie byłoby łatwiejsze. Zostańcie z Radiem Gra, wróci tu Jennifer Lopez i gwiazda festiwalu Open Air to już niedługo Calvin Harris.
1: Reklama. Szukasz odpowiedniego kierunku? Na Politechnice Wrocławskiej mamy ich ponad 70. Od IT po nowoczesną medycynę. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i wybierz studia, które inspirują do działania. PWR. Studiuj z nami.
2: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Cliffs, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
3: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
4: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
6: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
5: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
6: Kiedy to?
5: Już 11 czerwca. Wrocław, Kościuszki 29.
6: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
5: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
7: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
8: No to jedziemy.
9: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
11: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
12: RTV Euro AGD.
13: Jak okazje?
12: To w euro!
13: Emocje rosną!
12: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Po reklamie.
15: Pochmurna i deszczowa będzie także najbliższa noc, choć tak naprawdę przelotne opady deszczu o różnym natężeniu utrzymają się aż do jutrzejszego popołudnia. Kilka najbliższych dni to też ochłodzenie. Temperatura nie przekroczy 17 stopni Celsjusza, a w nocy minimalnie około 11 na plusie.
16: Słuchasz radia, gra F.

Radio Gra FM.

I'm crazy loving you. Wielki hicior klasy Card Company dla każdej gości na imieniny. Dzisiaj wiadomo, że z Małgorzatą zaczyna się lato. No tak mówiły nasze babcie. Zostańcie z nami. Wracam z hitami, z nowościami i klasykami. Czy ktoś z was pamięta jeszcze Blue? Ale w pierwszej, najlepszej, oryginalnej wersji to przed wami.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Szukasz odpowiedniego kierunku? Na Politechnice Wrocławskiej mamy ich ponad 70. Od IT po nowoczesną medycynę. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i wybierz studia, które inspirują do działania. PWR. Studiuj z nami.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
10: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
9: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
10: No, no.
11: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
12: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
13: Czeka na was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
12: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
13: A każdy dzień to nowa przygoda.
14: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Po reklamie.

Właśnie energetyczny numer elektryzujący do każdego elektryka, bo dzisiaj jest jeszcze dzień elektryka. Cake by the Ocean od ekipy Dance. Pozdrawiamy wszystkich elektryków. Tylko dlaczego u was tak drogo? Dlaczego tyle trzeba płacić za te kable? No wiadomo, sami sobie nie położymy. Mówi się, że elektrycy w dobie AI to nowi przyszli milionerzy. Ale może im nie mówcie, bo naprawdę wezmą to sobie do serca. A ja, zgodnie z obietnicą, wracam do klasyków po godzinach w Radiu Gra. Kto pamięta te dyskoteki, może jeszcze szkolne balety, kiedy Eiffel 65 pokazali ten hicior. Pierwsza wersja, nie żaden remix, oryginał najlepszy. I'm Blue.

Last Friday Night to Katy Perry, która już szykuje gardło. Nie na imprezowanie, na śpiewanie jutro przecież, no bo ma się pokazać w trakcie ceremonii otwarcia mundialu. Dziewczyny, przygotujcie się, ale nie będzie łatwo, bo wiele spotkań będzie odbywać się w nocy naszego czasu. No, pierwsze spotkanie już jutro o 21:00, ale niektóre mecze będą odbywały się nawet o północy, o 3:00 w nocy albo o 4:00 nad ranem. No to sobie chyba, chłopaki, nie pośpimy.

0: Kolejny wielki popowy klasyk w Radiu Gra z naszego gramofonu Big in Japan od Alphaville. A teraz taneczna klubowa świeżynka dla sióstr bliźniaczek, dla Danusi i dla Ani. Danusia napisała, że pozdrawia swoją siostrę bliźniaczkę Anię, żeby była szczęśliwa. Krótko i na temat. Danusia, jak to się mówi w trakcie świąt też, nawzajem wszystkiego najlepszego, dziewczyny. Wiem, że uwielbiacie festiwale, no to teraz królowie festiwali Afrojack, Martin Garrix i David Guetta dla bliźniaczek urodzinowo w Radiu Gra. Our Time.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: cztery pory roku, Wiktor Weligura. Na grzyby to musimy czekać niby do jesieni, ale słuchajcie, rozmawiałem wczoraj z wujasem grzybiarzem, który twierdzi, że jak tak ostatnio popadało, a i tak w lasach jest sporo wilgoci, a i jeszcze temperatura odpowiednia, to możliwe, że nawet jeszcze w wakacje będzie wysyp. Może ktoś w weekend znajdzie jakiegoś pierwszego podgrzybka. Jakby co, to czekam na zdjęcia i informacje, gdzie to jest. Dla przyszłych grzybiarzy też za chwilę kolejny winylowy klasyk, ale to piękna piosenka, która chyba się nie starzeje, z naszego gramofonu za chwilę. Słynna Afryka od grupy Toto.
1: Reklama.
2: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days

0: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
5: Słyszałeś? Casinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
6: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
5: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
6: Kiedy to?
5: Już 11 czerwca. Wrocław, Kościuszki 29.
6: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
5: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
7: Disney Plus.
8: To jest mój czas.
7: Inspirowana faktami i historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
9: Mam propozycję.
10: To nie jest jakaś wkrętka?
7: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Po reklamie.
14: To jest Radio Gra.

0: A gdy jest już ciemno, to idziemy spać. Ale fajnie, że tak późno robi się ciemno. Na najdłuższe dni przed nami. Tak długo czekaliśmy, przecież cieszmy się z tego czerwca. Zespół Feel. Jutro też wracam do was z hitami, z nowościami, z klasykami. Przemek Grabowski. Zapraszam was po godzinach. Jutro czwartek, godzina 18, a po 20 też nie zabraknie świetnej muzyki w Radiu Gra. Cześć!
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Czas na własne mieszkanie we Wrocławiu. Już za 2 lata będziesz mieszkał u siebie. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań w Leśnicy. Nie potrzebujesz kredytu hipotecznego, bo my bierzemy go za ciebie. Wystarczy ci tylko wkład własny. To nie jest ani wynajem, ani TBS. Po odbiorze kluczy spłacasz swoje mieszkanie w miesięcznych ratach. W cenie wkładu miejsce postojowe w garażu podziemnym. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2. Odwiedź nas także w mediach społecznościowych. Wyszukaj Aleja Platanowa 2.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
9: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
10: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
9: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Po reklamie.

0: Środa, 10 czerwca. Paulina Schneider zaprasza na magazyn reporterów Radia Gra. Przez blisko rok ponad 100 studentów Politechniki Wrocławskiej pracowało nad budową nowego bolida. Pojazd został uroczyście zaprezentowany i wzbudził ogromny aplauz. Z Dominikiem Pacheckim, członkiem załogi PWR Racing Team, rozmawiała Martyna Czerwińska.
1: Szanowni Państwo, to RT16E.
2: Przed chwilą naszym oczom ukazał się bolid, wielkie wydarzenie dla całego zespołu.
3: Tak, dokładnie. To są tysiące godzin pracy, setki osób, bardzo dużo nieprzespanych nocy, niestety energetyków, kawy. No to naprawdę jest bardzo ciężki projekt, bardzo dużo części musimy złożyć, żeby taki projekt zrobić. No i niestety kosztuje to swoje, ale daje nam bardzo dużo doświadczenia, daje nam bardzo dużo kontaktu z różnymi firmami i no takiego doświadczenia praktycznego, którego ciężko czasami jest zdobyć w innych miejscach.
2: To może opowiedz trochę o tym bolidzie. Co to za sprzęt, co to za maszyna? Ja wiem na razie, że wygląda imponująco.
3: A dziękujemy bardzo. Jest to bolid klasy Formuła Student. Od 5 lat budujemy już bolidy elektryczne z napędem elektrycznym. W tym roku pierwszy raz prezentujemy bolid z napędem na 4 koła. Mamy 4 osobne silniki w każdym kole sterowane komputerowo. Łączna moc bolidu to jest około 130 kW, co w przeliczeniu na konie mechaniczne będzie około 200.
2: No właśnie, już za 2 tygodnie jedziecie na Węgry, na zawody. Na co liczycie?
3: Liczymy na jak najwyższe miejsce, oczywiście. Na te zawody jeździ często sama topka światowa, więc liczymy na zaciętą walkę i oczywiście jak najlepsze wyniki dla nas.

0: Niedawno do lasów w powiecie oleśnickim wróciły sokoły wędrowne. Dziś sprawdzimy, jakie jeszcze zwierzęta można spotkać w naszych zielonych płucach i jak zachowywać się w przypadku bliskiego spotkania z nimi. O szczegółach Piotr Gorzelak, nadleśniczy Nadleśnictwa Oleśnica Śląska.
1: Sokoły wędrowne to są ptaki, które polują w locie. Mamy na terenie Nadleśnictwa Oleśnica Śląska jedno gniazdo sokoła wędrownego. Jego lokalizacji niestety nie mogę zdradzić z takich względów, że jest to wiadomość wrażliwa.
2: Żeby nikt nie chciał na nie polować być może?
1: Tak, oczywiście. Może z tym polowaniem to za dużo powiedziane, natomiast samo oglądanie przez ciekawskich tego gniazda i sokołów w okresie lęgowym może powodować straty w lęgach. To jest nawet, można powiedzieć, kilka gatunków. No, odrodził nam się bielik. Bielik był w podobnej sytuacji w Polsce jak sokół wędrowny. W latach 80. to była bardzo niewielka populacja, chyba nie licząca nawet 100 par. Jeżeli chodzi o sokoły, to było 10 par jeszcze na początku lat 2000. Natomiast bieliki też dzięki działaniom proekologicznym, jeżeli chodzi o gospodarkę leśną, czyli w wyznaczaniu stref lęgowych, gdzie nie prowadzimy swoich prac, również odrodziły się i teraz ich populacja jest bardzo, bardzo liczna. Mamy na swoim terenie wilcze watahy. Jest ich prawdopodobnie kilka, obserwujemy je w lesie. Na razie nie mamy żadnych negatywnych odniesień, jeżeli chodzi o ich bytowanie, natomiast to tak, one są na stałe, już właściwie wpisały się tutaj w oleśnickie czy twardogórskie lasy. Przede wszystkim należy się zachowywać bardzo spokojnie. Zwierzyna, którą spotykamy, jest po trosze przyzwyczajona do widoku człowieka, więc też nie będzie reagować na niego nie wiadomo jak agresywny sposób, chyba że znajdziemy akurat na sytuację matki z młodymi. To dotyczy każdego gatunku. Każda matka będzie broniła swoich młodych, wobec czego trzeba się spokojnie i bezpiecznie wycofać.
3: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio

0: 480 zdarzeń drogowych. Tak wyglądał długi czerwcowy weekend na dolnośląskich drogach. W tym czasie policjanci prowadzili wzmożone kontrole. O tym, jakich wykroczeń dopuścili się kierowcy, opowie starszy aspirant Łukasz Poremski z dolnośląskiej policji.
1: 26 wypadków drogowych, 454 kolizje drogowe, 36 osób rannych i niestety jedna osoba, która w wyniku poniesionych obrażeń zmarła. Policjanci, prowadząc w okresie wydłużonego weekendu wzmożone działania kontrolne, ujawnili i wyeliminowali z ruchu aż 207 osób, które pomimo wielokrotnych apeli o trzeźwość zdecydowały się wsiąść za kierownicę swoich pojazdów po wcześniejszym spożyciu alkoholu. W ciągu kilku minionych dni funkcjonariusze przeprowadzili bowiem blisko 6 tysięcy różnego rodzaju interwencji, a także zatrzymali 283 osoby poszukiwane. W porównaniu do roku poprzedniego notowano 79 mniej zdarzeń drogowych, 68 mniej kolizji drogowych i 11 mniej wypadków drogowych. To niewątpliwie pozytywny sygnał świadczący o rosnącej świadomości uczestników ruchu drogowego.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Zostawiam Jolkę.
2: Jolka, do ciebie.
3: Słucham? Kto mówi?

0: symboliczny dzwon wdzięczności pojawił się w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Jego dźwięk można usłyszeć w klinice neonatologii. To nowy rytuał mający podkreślać moment powrotu do domu po tygodniach lub miesiącach walki o zdrowie i życie dziecka. Dzwon przekazała Fundacja Matkolowe. Więcej prezes fundacji, dr Katarzyna Dyńska-Kukulska.
1: Sama jestem rodzicem wcześniaka. Moja córka w tej chwili ma już prawie 9 lat i te 9 lat temu zabrakło mi takiego elementu, którym mogłabym powiedzieć dziękuję, ale też świętować to, że moje dziecko wygrało, bo czasem to są trudne boje, wielotygodniowe, wielomiesięczne. I dzień wypisu ze szpitala jest bardzo stresujący z perspektywy rodzica. Zapomina się o tym, że to również jest czas na świętowanie, na to, żeby powiedzieć dziękuję, cieszyć się, ale również wlać nadzieję tym, którzy wchodzą na oddział neonatologiczny i nie do końca wiedzą, czego się spodziewać. Także to jest również symbol nadziei dla tych, którzy pierwszy raz odwiedzają oddział neonatologiczny i nie do końca jeszcze wiedzą, jakie będą ich losy.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
11: Po reklamie.
12: Słuchasz radia. Gra FM.

0: 8 szkół i 1600 przeszkolonych osób. Miasto podsumowało tegoroczną edycję programu Bezpieczny Wrocław w szkołach. Na takich zajęciach uczniowie uczą się m.in. zasad ewakuacji, reagowania na zagrożenia, pierwszej pomocy oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych. Więcej Joanna Biesiecka-Szymczak z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia.
1: Program Bezpieczny Wrocław w szkołach to cykl szkolenia, czterogodzinnych szkoleń, gdzie program jest skoncentrowany przede wszystkim na praktyce. Zależało nam na tym, żeby młodzież ćwiczyła budowanie świadomości tej w sytuacjach kryzysowych, ale także podejmowanie decyzji w konkretnych zdarzeniach i zagrożeniach. Dlatego skupiamy się też na tym, by ćwiczyli w konkretnych sytuacjach, w konkretnych scenariuszach, by reagowali na zdarzenia, na zamachy, by udzielali pierwszej pomocy i by korzystali ze swoich supermocy, ponieważ pamiętajmy, że młodzież ta szkolna, ta z tych szkół średnich, to są ludzie, którzy dysponują niesamowitym entuzjazmem, kreatywnością i taką energią do działania. Co więcej, przeszkolenie tych na tą chwilę prawie 3000 osób daje gwarancję, że za kilkanaście lat, a może już nawet za kilka, będą liderami w zakresie organizowania bezpieczeństwa w naszym mieście i w całej Polsce.

0: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
0: No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24, Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
5: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
6: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
5: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
0: Po reklamie.
7: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Hawrylenia, o tym mówiliśmy w środę.
8: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
7: Miasto podsumowało tegoroczną edycję programu Bezpieczny Wrocław w szkołach. W tej odsłonie szkolenia odbyły się w kolejnych 8 wrocławskich szkołach ponadpodstawowych i w sumie wzięło w nich udział ponad 1600 osób. Jak zapowiada Joanna Bisiecka-Szymczak z wrocławskiego magistratu, program wróci do szkół we wrześniu.
9: Od 2025 roku realizujemy bezpłatne szkolenia dla mieszkańców, podczas których uczymy ich reagowania na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe. W ramach tych szkoleń przeszkoliliśmy już ponad 3000 wrocławianek i wrocławian. Jednocześnie realizujemy szkolenia w plenerze, podczas wydarzeń miejskich i szkolenia online, które są cały czas dostępne w naszej zakładce Bezpieczny Wrocław. Ale to, co robimy i to, czego nie robią inne miasta w Polsce, to szkolimy młodzież. Szkolimy młodzież szkół ponadpodstawowych, wyposażając ich jednocześnie w tą wiedzę, która może uratować zdrowie i życie. W pilotażu wzięły udział 4 szkoły. W tym roku, w tym semestrze w szkoleniach uczestniczyły już kolejnych 8 szkół.
7: Na takich zajęciach uczniowie uczą się m.in. zasad ewakuacji, reagowania na zagrożenia, pierwszej pomocy oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych.
10: Program Bezpieczny Wrocław w szkołach to cykl szkolenia, 4-godzinnych szkoleń, gdzie program jest skoncentrowany przede wszystkim na praktyce. Zależało nam na tym, żeby młodzież ćwiczyła budowanie świadomości tej w sytuacjach kryzysowych, ale także podejmowanie decyzji w konkretnych zdarzeniach i zagrożeniach. Dlatego skupiamy się też na tym, by ćwiczyli w konkretnych sytuacjach, w konkretnych scenariuszach, by reagowali na zdarzenia, na zamachy, by udzielali pierwszej pomocy i by korzystali ze swoich supermocy, ponieważ pamiętajmy, że młodzież ta szkolna, ta z tych szkół średnich, to są ludzie, którzy dysponują niesamowitym entuzjazmem, kreatywnością i taką energią do działania. Co więcej, przeszkolenie tych na tą chwilę prawie 3000 osób daje gwarancję, że za kilkanaście lat, a może już nawet za kilka, będą liderami w zakresie organizowania bezpieczeństwa w naszym mieście i w całej Polsce.
7: A to był major Jarosław Stelmach, prezes firmy Safety Project, która prowadzi szkolenia.
8: Wiadomości Radia Gra.
7: 480 zdarzeń drogowych. Tak z kolei wyglądał długi czerwcowy weekend na dolnośląskich drogach. W tym czasie policjanci prowadzili wzmożone kontrole. O tym, jakich wykroczeń dopuścili się kierowcy, opowiedział w środę starszy aspirant Łukasz Poremski z dolnośląskiej policji.
11: 26 wypadków drogowych, 454 kolizje drogowe, 36 osób rannych i niestety jedna osoba, która w wyniku poniesionych obrażeń zmarła. Policjanci, prowadząc w okresie wydłużonego weekendu wzmożone działania kontrolne, ujawnili i wyeliminowali z ruchu aż 207 osób, które pomimo wielokrotnych apeli o trzeźwość zdecydowały się wsiąść za kierownicę swoich pojazdów po wcześniejszym spożyciu alkoholu.
7: Długi weekend to jednak nie tylko kontrole drogowe.
11: W ciągu kilku minionych dni funkcjonariusze przeprowadzili bowiem blisko 6 tysięcy różnego rodzaju interwencji, a także zatrzymali 283 osoby poszukiwane.
7: Analiza danych pokazuje, że czerwcowy weekend był na dolnośląskich drogach bezpieczniejszy niż przed rokiem.
11: W porównaniu do roku poprzedniego notowano 79 mniej zdarzeń drogowych, 68 mniej kolizji drogowych i 11 mniej wypadków drogowych. To niewątpliwie pozytywny sygnał świadczący o rosnącej świadomości uczestników ruchu drogowego oraz skuteczności prowadzonych działań profilaktycznych i kontrolnych.
7: Dolnośląska Policja kolejny raz apeluje o rozwagę i o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Park Brochowski może wkrótce powiększyć się o blisko 7 hektarów terenu przy ulicy Polnej. Obecnie znajdują się tam pola uprawne, jednak w przyszłości planowane jest utworzenie nowej przestrzeni rekreacyjnej i wypoczynkowej. Wstępna koncepcja zagospodarowania przewiduje m.in. nowe nasadzenia drzew, sady owocowe, polany, tereny retencyjne oraz ścieżkę pieszo-rowerową, która połączy Brochów z Iwinami. Projekt zakłada ponadto powstanie placów rekreacyjnych, stref dla rodzin i właścicieli psów oraz przestrzeni do aktywnego spędzania czasu. Szczególny nacisk położono na zachowanie naturalnego charakteru tego miejsca. Do 30 czerwca mieszkańcy mogą wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących przyszłego zagospodarowania nowej części parku. To okazja, by podzielić się swoimi pomysłami i wpłynąć na ostateczny kształt inwestycji.
8: O tym się mówi we Wrocławiu.
7: MPK Wrocław odebrało pierwszy z 7 nowych autobusów elektrycznych Solaris Urbino 12 Electric. Pojazdy będą obsługiwać linię 106 i 129, a ich zakup wpisuje się w program modernizacji taboru oraz rozwoju transportu zeroemisyjnego. Nowe autobusy wyposażone są m.in. w klimatyzację, monitoring i nowoczesny system informacji pasażerskiej. Infrastruktura do ich ładowania powstanie, przypomnijmy, przy zajezdni na ulicy Obornickiej oraz przy lotnisku. Wartość kontraktu wynosi ponad 20 milionów złotych, a inwestycja częściowo jest finansowana z Krajowego Planu Odbudowy. A MPWiK Wrocław zainwestuje ponad 1 000 000 złotych w cyberbezpieczeństwo infrastruktury wodociągowej. Przedsięwzięcie w całości pokryje dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy. Wrocławskie wodociągi wdrożą specjalistyczne oprogramowanie i urządzenia chroniące sieci IT i systemy sterowania, rozwiną mechanizmy wykrywania i blokowania cyberataków, zmodernizują i zabezpieczą sieć informatyczną oraz przeprowadzą szkolenia dla zespołów IT w kontekście reagowania na incydenty. Warto jeszcze dodać, że MPWiK jest inicjatorem przedsięwzięcia Centrum Wymiany Informacji i Analizy Zagrożeń. To platforma przeznaczona dla spółek wodno-kanalizacyjnych, która służy bieżącej wymianie informacji o incydentach i rozwojowi wspólnych standardów reagowania na nie.
8: www.radiogra.pl.
7: W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym pojawił się symboliczny dzwon wdzięczności. Jego dźwięk można usłyszeć w klinice neonatologii. To nowy rytuał mający podkreślać moment powrotu do domu po tygodniach lub miesiącach walki o zdrowie i życie dziecka. Dzwon przekazała Fundacja Matka We Love.
12: Gdy dowiedziałam się, że jest taka inicjatywa Dzwonów Zwycięstwa, nie ukrywam, że moim takim marzeniem było, aby ten dzwon zawisł właśnie na tym oddziale, ponieważ sama miałam okazję tutaj przebywać z Mikołajem i tak naprawdę, choć to często trudno przechodzi nam rodzicom przez usta, Mikołaj swoje życie zawdzięcza właśnie temu oddziałowi, więc takie marzenie i które się dziś spełnia, że ten dzwon tutaj wisi, dla nas jest to kolejny punkt na naszej drodze wcześniaczej, natomiast wierzę, że dla wielu rodziców, dla personelu będzie to taki znak, że te dzieciaki faktycznie wygrały coś więcej niż wyjście do domu, ale też pewnie życie.
7: Mówi Karolina Kasińska, mama chłopca leczonego w klinice neonatologii USK, inicjatorka tego projektu. Każdego roku klinika hospitalizuje około 2,5 tysiąca noworodków, również dzieci wymagających leczenia na oddziale intensywnej terapii.
13: Sama jestem rodzicem wcześniaka. Moja córka w tej chwili ma już prawie 9 lat i te 9 lat temu zabrakło mi takiego elementu, w którym mogłabym powiedzieć dziękuję, ale też świętować to, że moje dziecko wygrało, bo czasem to są trudne boje, wielotygodniowe, wielomiesięczne. I dzień wypisu ze szpitala jest bardzo stresujący z perspektywy rodzica. Zapomina się o tym, że to również jest czas na świętowanie, na to, żeby powiedzieć dziękuję, cieszyć się, ale również wlać nadzieję tym, którzy wchodzą na oddział neonatologiczny i nie do końca wiedzą, czego się spodziewać. Także to jest również symbol nadziei dla tych, którzy pierwszy raz odwiedzają oddział neonatologiczny i nie do końca jeszcze wiedzą, jakie będą ich losy.
7: Dodaje prezes Fundacji Matka We Love, dr Katarzyna Dyńska-Kukulska. Moment wyjścia ze szpitala to dla rodzin wcześniaków oraz noworodków wymagających intensywnej terapii coś więcej niż zakończenie leczenia.
14: Zwycięstwo. Nawet po takim czasie oczyszczenie z takich trudnych emocji, które tutaj mieliśmy przez cały dwumiesięczny pobyt na oddziale ERKI. Tak, to jest ważny dźwięk dla nas, rodziców takich skrajnych wcześniaków czy dzieci, które muszą trafić na ERKę z różnych powodów. Pobyt był bardzo długi. Łukasz spędził łącznie 105 dni w szpitalu po porodzie i lekarze oddziału neonatologicznego odbyli niesamowitą batalię w walce o jego życie. Wygrano, na szczęście.
7: Usłyszeliśmy mamę dziecka leczonego w klinice neonatologii i na tym kończymy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
8: Więcej na radiogra.pl.

Most Rędziński, czyli inżynierska perła Wrocławia i symbol nowoczesności. O tej przeprawie opowiemy teraz w programie A Słyszałeś, że? Most Rędziński rozpięty nad majestatyczną Odrą to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i spektakularnych elementów infrastruktury Wrocławia. Ta imponująca przeprawa stanowi kluczową część autostradowej obwodnicy Wrocławia, będąc nie tylko ważnym szlakiem komunikacyjnym, ale także symbolem nowoczesnej myśli inżynieryjnej oraz architektonicznego kunsztu. Został zaprojektowany z rozmachem, by służyć mieszkańcom miasta i kierowcom z całego kraju, a przy tym wpisać się harmonijnie w malowniczy krajobraz Dolnego Śląska. Most Rędziński to drogowy most wantowy, czyli taki, w którym płyta jezdni jest zawieszona na stalowych linach zwanych wantami, podtrzymywanych przez jeden monumentalny pylon. Ten żelbetowy kolos wznosi się na wysokość 122 metrów, czyniąc z niego najwyższą tego typu konstrukcję na terenie Polski. Imponujące rozmiary mostu przyciągają uwagę zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających miasto turystów. Konstrukcja opiera się na jednym pylonie, do którego przymocowano 160 wand o łącznej długości 25 kilometrów. Takie rozwiązanie pozwoliło na stworzenie bardzo długiego, wolnego od podpór przęsła, co jest nie tylko wyzwaniem inżynierskim, ale i powodem do dumy dla projektantów. Całkowita długość przeprawy to 612 metrów, natomiast wliczając estakady dojazdowe, jej rozpiętość sięga 1742 metrów. Kierowcy korzystający z mostu mają do dyspozycji po 3 szerokie pasy ruchu w każdym kierunku, co znacznie usprawnia komunikację na północy Wrocławia. Za projekt mostu odpowiadał renomowany zespół pod kierownictwem profesora Jana Biliszczuka, uznanego autorytetu w dziedzinie mostownictwa. Koszt budowy tej niezwykłej konstrukcji wyniósł 576 milionów złotych. Prace rozpoczęły się 20 maja 2008 roku, a zakończono je w sierpniu 2011 roku po ponad 3 latach intensywnych działań. Choć nazwa Most Rędziński przez długi czas była nieoficjalna, szybko przyjęła się wśród mieszkańców i użytkowników przeprawy. W sierpniu 2011 roku przeprowadzono konkurs, w którym mieszkańcy Wrocławia mogli zadecydować o oficjalnej nazwie mostu. Most Rędziński zdobył ponad 55% głosów, co potwierdziło, jak bardzo ta nazwa zakorzeniła się w świadomości lokalnej społeczności. Most Rędziński może poszczycić się wieloma rekordami, które stawiają go w czołówce nie tylko krajowych, ale i światowych konstrukcji mostowych. Jest to najwyższy pylon w Polsce, a także najdłuższy żelbetowy most podwieszony na jednym pylonie w kraju. Przęsło o długości 256 metrów to najdłuższy tego typu element żelbetowy w Polsce. Całkowita powierzchnia mostu wynosi 70 tysięcy metrów kwadratowych, co czyni go największym powierzchniowo żelbetowym mostem na świecie. W skali globalnej jest 4. co do wielkości betonowym mostem, co stanowi nie lada osiągnięcie dla polskich inżynierów i wykonawców. Budowa mostu Rędzińskiego nie obyła się bez trudności. Jednym z największych wyzwań była powódź, która nawiedziła Dolny Śląsk w maju 2010 roku. Woda z Odry zalała plac budowy, powodując znaczne zniszczenia w infrastrukturze towarzyszącej. Na szczęście, jak podkreślał profesor Biliszczuk, sama konstrukcja mostu nie ucierpiała, co świadczyło o solidności projektu i wykonania. Powódź spowodowała jednak opóźnienie prac o ponad miesiąc, co wymusiło przesunięcie terminu oddania przeprawy do użytku. Końcowa faza budowy wymagała przeprowadzenia licznych testów obciążeniowych, które miały potwierdzić bezpieczeństwo i niezawodność konstrukcji. 10 sierpnia 2011 roku przeprowadzono próby, które zakończyły się sukcesem. Ostatecznie most został oddany do eksploatacji 31 sierpnia 2011 roku. Most Rędziński od momentu otwarcia stał się nie tylko ważnym elementem infrastruktury drogowej, ale także jednym z symboli nowoczesnego Wrocławia. Dzięki niemu znacząco poprawiła się komunikacja w północnej części miasta, a także połączenia tranzytowe między regionami Polski. Most odciążył centralne arterie Wrocławia, przyczyniając się do zmniejszenia korków i poprawy płynności ruchu drogowego. Most Rędziński to nie tylko funkcjonalna przeprawa, ale także dowód na to, że polska inżynieria potrafi mierzyć się z największymi wyzwaniami, tworząc obiekty na miarę światowych standardów. Dziś most ten jest nieodłącznym elementem panoramy Wrocławia, miejscem, z którego roztacza się niezwykły widok na Odrę, Wyspę Rędzińską oraz okoliczne tereny zielone. To także świadectwo determinacji, współpracy i odwagi twórców, którzy postanowili zrealizować jedno z najbardziej ambitnych przedsięwzięć infrastrukturalnych ostatnich lat w Polsce.

Słuchacie programu A, słyszałeś, że we Wrocławiu, w samym centrum Wrocławia, w rejonie Starego Miasta, znajduje się miejsce pełne historii, które zachwyca atmosferą i urbanistycznym rozmachem. Plac Polski, rozciągający się na terenie Nowego Miasta, to dziś nie tylko fragment miejskiego krajobrazu, ale także świadek wielowiekowych przemian architektonicznych, społecznych i kulturalnych. Miejsce, gdzie dawna militarna przeszłość spotyka się z artystycznym duchem współczesności, zachęca do odkrywania jego tajemnic i niezwykłych walorów. Obszar obecnego Placu Polskiego przed wiekami zajmowały imponujące miejskie fortyfikacje. Jeszcze w XIX stuleciu południową stronę tego fragmentu Wrocławia zajmowały niewielkie szopy gospodarcze, a teren służył głównie celom obronnym. Wszystko zmieniło się w roku 1807, kiedy to rozebrano mury miejskie, otwierając nowy rozdział w historii tej części miasta. W ich miejscu urządzono fragment promenady staromiejskiej, zielonego pasa otaczającego centrum, który miał stanowić przestrzeń spacerową i miejsce spotkań wrocławian. Mniej więcej w tym czasie Plac Polski zaczyna nabierać obecnego kształtu. W centrum nowo zaaranżowanego placu stanął w 1874 roku pomnik zwycięstwa autorstwa Adolfa Langera, powstały na pamiątkę wydarzeń sprzed kilku lat. Plac otrzymał wtedy nazwę Placu Cesarzowej Augusty, nawiązując do epoki pruskiej i jej wpływów w XIX-wiecznym Breslau. Plac Polski od samego początku łączył funkcję reprezentacyjnej miejskiej przestrzeni z publicznym przeznaczeniem otaczającej zabudowy. Już w połowie XIX wieku powstały tu istotne dla życia społecznego i kulturalnego obiekty. W roku 1848 zbudowano Gimnazjum Świętego Ducha, zaś niecałe 20 lat później, bo w 1867 roku, do grona tych placówek dołączyła Królewska Szkoła Sztuki i Rzemiosła Artystycznego. To właśnie tutaj w późniejszych latach swoją siedzibę znalazła Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Pięknych, a współcześnie Akademia Sztuk Pięknych imienia Eugeniusza Geperta. Wschodnią część placu zamyka Malownicze Wzgórze Polskie, utworzone z pozostałości dawnego bastionu ceglarskiego. To miejsce równie ważne historycznie, jak i krajobrazowo, oferujące widoki na pobliską Odrę i tworzące parkowe, zielone otoczenie dla miejskiej tkanki. Od północy bowiem teren Placu Polskiego ogranicza koryto rzeki, to Odrzańskie Nabrzeże, którego parkowe, zielone otoczenie dla miejskiej tkanki. Od północy bowiem teren Placu Polskiego ogranicza koryto rzeki, to Odrzańskie Nabrzeże,

ulicę Bernardyńską z Garncarską. W jej sąsiedztwie znajdował się także nieistniejący już ratusz Nowego Miasta, swego czasu będący ośrodkiem ważnych miejskich instytucji, również siedzibą korporacji studenckiej Winfridia oraz wspomnianego wcześniej gimnazjum. Te budynki, choć dzisiaj już nieobecne, wyznaczały dawną strukturę miejską. Ulicę zlikwidowano w roku 1964 podczas budowy nowej szkoły, lecz pozostałości jej przebiegu można odnaleźć w kształcie południowej pierzei Placu Polskiego. Plac Polski nie jest klasycznym placem miejskim, lecz raczej ulicą z przylegającym do niej skwerem, który płynnie przechodzi we fragment promenady staromiejskiej. Teren ten liczy około 100 metrów długości i posiada status drogi gminnej. Łączy ulicę Eugeniusza Getta Stankiewicza na wschodzie z ulicą Frycza Andrzeja Modrzewskiego na zachodzie. Północną granicę stanowi wspomniana Odra Górna z końcowym odcinkiem promenady i bulwarem o charakterze parkowym. Obszar placu ogranicza zabudowa południowa, będąca częścią kwartału otoczonego przez ulicę Placu Polskiego, Eugeniusza Getta Stankiewicza, Frycza Andrzeja Modrzewskiego oraz Jana Ewangelisty Purkyniego. Właśnie tu mieści się siedziba Akademii Sztuk Pięknych. Neorenesansowy budynek o niezwykłej architekturze i symbolicznym znaczeniu dla wrocławskiej społeczności artystycznej. Podążając dalej na wschód, odkrywamy Wzgórze Polskie, za którym już tylko Zatoka Gondol i gmach Muzeum Narodowego. Plac Polski to tylko fragment znacznie większego, chronionego założenia urbanistycznego Starego Miasta, obejmującego tereny kształtowane od XIII do XIX wieku. Teren ten został wpisany do rejestru zabytków, a szerszy obszar objęto statusem pomnika historii, jednej z najwyższych form ochrony dziedzictwa w Polsce. Bezpośrednio przy placu znajdują się ważne zabytki, w tym dawny bastion ceglarski, dziś malownicze Wzgórze Polskie oraz historyczny budynek dawnej PWSSP, obecnej Akademii Sztuk Pięknych. W sąsiedztwie nie sposób przeoczyć takich perełek jak kompleks Panoramy Racławickiej, Park Juliusza Słowackiego, Muzeum Narodowe, Hala Targowa, zabytkowy klasztor Bernardynów z kościołem świętego Bernarda czy Muzeum Architektury. Każdy z tych obiektów stanowi świadectwo wielokulturowej i wielowarstwowej historii Wrocławia.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że we Wrocławiu znane i cenione wrocławskie Gimnazjum Świętego Ducha przez prawie 4 stulecia zapisało się w historii miasta jako ważne centrum nauczania i miejsce formowania kolejnych pokoleń wrocławian. Losy tej szkoły odzwierciedlają nie tylko przemiany systemów edukacyjnych na Śląsku, lecz także burzliwą historię regionu. Początki, rozwój, okresy upadku, a także spektakularne odbudowy. Opowieść o Gimnazjum Świętego Ducha odsłania fascynujący fragment dziejów dawnego Wrocławia. Szkoła Świętego Ducha narodziła się w roku 1538 jako inicjatywa protestanckiego proboszcza kościoła Świętego Bernarda, który placówkę ulokował przy należącym do siebie szpitalu Świętego Ducha w okolicy dzisiejszej hali targowej, nieopodal ulicy Świętego Ducha. Swą nazwę zawdzięczała lokalizacji, choć na przełomie XVI i XVII wieku określano ją również mianem Szkoły Świętego Bernarda. Od samego początku mogła liczyć na wsparcie finansowe cechu sukienników, co pozwoliło szkółce szybko zyskać popularność. Dynamika rozwoju szkoły była imponująca. Już w połowie XVI wieku uczyło się tam 150 osób, a liczba klas dwukrotnie wzrosła. Program nauczania koncentrował się na języku łacińskim, zarówno umiejętności czytania, jak i pisania czy liczenia. Dominującą rolę odgrywało również kształcenie muzyczne, szczególnie śpiew churalny, który stanowił integralną część religijnego wychowania, a uczniowie wzbogacali liturgię jako chór parafialny. Wiek XVII przyniósł poważne wyzwania. W wyniku wojny 30-letniej liczba uczniów spadła poniżej 60, a zależność szkoły wobec władz miejskich zaczęła się pogłębiać. Wynikało to z konieczności zabezpieczenia jej dalszego funkcjonowania. Okres wojny 7-letniej przyniósł jeszcze większe trudności. Liczba podopiecznych zmalała do 24, a gmach szkoły zamieniono na szpital polowy. Odbudowa znaczenia placówki nastąpiła po zakończeniu wojen, zwłaszcza pod rządami Samuela Klosego, dyrektora w drugiej połowie XVIII wieku. Wówczas liczba uczniów sięgała 70-90, a program nauczania wzbogacono o elementy szkoły realnej. Do podstaw studiów klasycznych dołączono praktyczne umiejętności niezbędne w życiu codziennym. Nauka w pierwszej klasie trwała kilka lat i była przeznaczona dla dzieci w wieku od 6 do 8 lat. Druga klasa obejmowała nauczanie przez następne 2-3 lata, a jej ukończenie otwierało drzwi do dalszej nauki w innych renomowanych gimnazjach. Wiek XIX to prawdziwe pasmo sukcesów. Szkoła liczyła już 300 uczniów, a liczba powstałych klas sięgnęła 5. Zajęcia prowadzono nie tylko w głównym budynku, ale również w okolicznych kamienicach. Tak wielu było chętnych do nauki. Z tej przyczyny zdecydowano o budowie nowej reprezentacyjnej siedziby na dzisiejszym Placu Polskim. Projekt radcy budowlanego Henniga zamienił się w rzeczywistość na wiosnę 1849 roku. Nowoczesny gmach powstał za równowartość 50 tysięcy talarów, z czego 40% sfinansowali dwaj prywatni darczyńcy. Pozostałe środki wyasygnowały władze Wrocławia. Nowa siedziba przyniosła awans. Gimnazjum Świętego Ducha zostało szkołą średnią miejską z prawem przeprowadzenia egzaminów maturalnych. Nieco paradoksalnie, aż do roku 1870 świadectwo maturalne szkoły nie uprawniało do podjęcia studiów na uniwersytecie. W 1859 szkołę zaliczono do szkół realnych pierwszego stopnia. Z czasem powstał nowy budynek z salą gimnastyczną, a pod koniec XIX wieku placówka uzyskała status gimnazjum realnego. Program szkoły przewidywał naukę trwającą 9 lat, choć w 1937 w ramach reformy edukacyjnej wprowadzono obowiązkowe 8-letnie cykle nauczania. Dramatyczne losy szkoły miały miejsce podczas II wojny światowej. Najpierw przemianowano ją na gimnazjum imienia księcia Henryka, a następnie w październiku 1944 radzieckie lotnictwo poważnie uszkodziło budynek podczas bombardowania. Nauka jednak trwała, choć częściowo przeniosła się do zastępczych pomieszczeń, a część uczniów kontynuowała edukację poza granicami miasta. Ostatecznie 20 stycznia 1945 roku szkołę zamknięto. Historia Gimnazjum Świętego Ducha to przykład adaptacji do czasów i wymogów społecznych, a także walki o utrzymanie edukacyjnych ideałów mimo politycznych i militarnych zawirowań. Placówka, choć już nie istnieje, pozostawiła trwały ślad w lokalnej historii, stając się symbolem rozwijającego się Wrocławia i pasji do nauki, która przetrwała największe burze dziejowe. To dowód na to, że edukacja zmieniana przez wieki, niekiedy boleśnie doświadczana, odgrywa
niezastąpioną rolę w życiu miasta i jego mieszkańców.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
9: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
10: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
14: Po reklamie.
15: Radio Gra. Hity pełne energii.

słuchacie programu A, słyszałeś, że we Wrocławiu zespół pobernardyński we Wrocławiu to miejsce, które w swej historii przeszło fascynującą metamorfozę z przestrzeni sakralnej i klasztornej przez placówkę oświatową i bibliotekę, aż po nowoczesne Centrum Sztuki i Architektury. Położony przy ulicy Bernardyńskiej na terenie dawnego Nowego Miasta, dawny kościół świętego Bernardyna i klasztor Bernardynów na stałe wpisał się w krajobraz Wrocławia, przyciągając zarówno miłośników historii, jak i entuzjastów architektury. Historia zespołu sięga drugiej połowy XV wieku. Zaraz po przybyciu do miasta świętego Jana Kapistrana w 1453 roku powstał tu pierwszy drewniany kościół i rozpoczęto budowę klasztoru. Zakonnicy nie poprzestali jednak na skromnej drewnianej świątyni. Już wkrótce, w latach między 1463 a 1502, zainicjowali wznoszenie monumentalnej trójnawowej bazyliki z gotyckimi sklepieniami oraz rozbudowanego klasztoru. Prace budowlane nie obyły się bez dramatycznych momentów. W roku 1491 sklepienia świątyni zawaliły się, co spowolniło dalsze prace. Już na początku XVIII stulecia, w 1704 roku, kościół zyskał imponujący późnobarokowy szczyt fasady zachodniej, który do dziś wzbudza podziw przechodniów i historyków sztuki. Sam klasztor zachwyca przemyślaną architekturą. Został zaprojektowany jako czworobok z wirydarzem otoczonym krużgankami o gotyckim charakterze, których wnętrza do tej pory emanują niezwykłym klimatem. Dodatkowy dziedziniec powstały przez przedłużenie południowego skrzydła nawiązuje do rozplanowania średniowiecznych zespołów monastycznych, odgradzając zabudowania od zgiełku miasta. Kościół, utrzymany w formie bazylikowej i pozbawiony transeptu, urzeka także detalem architektonicznym. Charakterystyczne sklepienia gwiaździste nad nawami nadają mu lekkości i wyjątkowego uroku, a geometryczne niuanse rzutu budynku zdradzają kunszt dawnych budowniczych. Losy zespołu pobernardyńskiego szybko się skomplikowały. Wkrótce po zakończeniu inwestycji Rada Miejska zmusiła zakonników do opuszczenia Wrocławia. Rok 1522 przyniósł kolejną zmianę funkcji. W klasztorze zorganizowano szpital, szkołę i placówkę pomocy społecznej. Niespełna 4 lata później imponujący kościół trafił w ręce wspólnoty ewangelickiej, która ustanowiła tu parafię Nowego Miasta oraz uczyniła z tego miejsca swoją główną siedzibę. Tak pozostało aż do zakończenia II wojny światowej. Nie sposób przemilczeć roli klasztornych murów w rozwoju życia intelektualnego dawnego Wrocławia. Działała tu słynna biblioteka Bernardyna, początkowo skromny księgozbiór pozostawiony przez Bernardynów. Pod koniec XVII wieku przemienił się w jedną z największych i najważniejszych bibliotek miejskich. Szczególne znaczenie miało odnowienie zbiorów przez Dawida Albrechta w roku 1621, który wzbogacił Bernardynę o cenne dzieła przekazane ze swojej prywatnej kolekcji. Dynamika rozwoju kolekcji była imponująca. Na początku XVIII wieku biblioteka dysponowała już ponad 6348 pozycjami, a jej zasoby poszerzały liczne kolekcje sztuki, fachowe instrumenty oraz wyjątkowe zbiory przyrodnicze. Na fali XIX-wiecznych reorganizacji w latach 1863-1865 kolekcje Bernardyny połączono z innymi placówkami w jedną bibliotekę miejską. Tragiczne wydarzenia II wojny światowej w dramatyczny sposób przeorały pamięć o dawnych Bernardynach. Zespół kościelno-klasztorny został zniszczony w 60%, a odbudowa, podjęta niezwykle szybko już w latach 1947, 1949 i kontynuowana w kolejnych dekadach przez architekta Edmunda Małachowicza, pozwoliła ocalić gotycką atmosferę miejsca. Wysiłki konserwatorskie doceniono, a sam Małachowicz w roku 1966 odebrał specjalne wyróżnienie ministra budownictwa. Dzisiaj od 1965 roku w murach dawnego kościoła świętego Bernardyna oraz czterech skrzydłach klasztoru swoją siedzibę ma Muzeum Architektury. Jedno z niewielu takich miejsc w Polsce, gdzie historia, sztuka i nauka harmonijnie współistnieją z codziennym życiem mieszczan i pracowników konserwatorskich biur. Pomiędzy sklepieniami, które pamiętają jeszcze modlitwy zakonników, rozbrzmiewają dziś rozmowy o nowoczesnym budownictwie. Archiwalia zmieniają właścicieli, a nowi mieszkańcy zamieniają klasztorne cele w przytulne mieszkania. Zespół pobernardyński to nie tylko żywy pomnik wrocławskiej historii, ale przede wszystkim wyjątkowe miejsce, w którym
którym dawna sakralność przenika się z nowoczesną myślą i lokalnym kolorytem. Z każdego zakamarka bije tu duch nieustannej zmiany i adaptacji. Najważniejsza lekcja, jaką Wrocław oferuje swoim mieszkańcom i gościom.

0: Reklama.
1: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
2: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
1: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Po reklamie.

0: słuchacie programu A, słyszałeś, że we Wrocławiu pokaz siły odbudowy, manifestacja polskości na zachodnich ziemiach oraz przemyślana ekspozycja rozwoju społecznego i gospodarczego. Taka była wystawa ziem odzyskanych, która zagościła we Wrocławiu latem i jesienią roku 1948. Była to nie tylko demonstracja osiągnięć odradzającej się Polski na świeżo włączonych terytoriach, lecz także medialne wydarzenie, w którym ideologia splatała się z codziennością mieszkańców i gości miasta. Zaledwie 3 lata po zakończeniu II wojny światowej Wrocław, miasto symbol odradzającego się Zachodu, stał się miejscem największej powojennej prezentacji polskich osiągnięć na tak zwanych ziemiach odzyskanych. Wystawa ziem odzyskanych, trwająca od 21 lipca do 31 października 1948 roku, była prawdziwym widowiskiem postępu i propagandy, mającym na celu nie tylko świętowanie odbudowy, ale przede wszystkim utrwalenie przynależności nowo pozyskanych terenów do Polski. Początkowo wydarzenie planowane było w Poznaniu i miało nosić bardziej dramatyczne nazwy, jak choćby wystawa antyniemiecka czy przez walkę i krew ku piastowskim szlakom. Już w roku 1945 zatwierdzono projekt z wyraźnym nakazem popularyzacji wśród obywateli nowych ziem zachodnich. Ostatecznie uznano, że Wrocław, miasto dosłownie podnoszące się z ruin, którego każdy odremontowany dom był dowodem na skuteczność nowej rzeczywistości, będzie sceną dla tej wieloznacznej prezentacji. Decyzję ogłoszono w marcu roku 1948, lecz już przed zimą roku wcześniejszego ruszyły pierwsze prace porządkowe. Oczyszczano teren po dawnych fortyfikacjach i zniszczonych sprzętach wojskowych, usuwano miny i przygotowywano przestrzeń na niezwykłe przedsięwzięcie. Z takim rozmachem remontowano chodniki i ulice. Wyremontowano aż 147 km chodników i 209 km jezdni. Samych pawilonów wystawowych, świeżo wzniesionych na terenie ogrodu zoologicznego, powstało 48. Przestrzenie zielone przemieniły się dzięki setkom tysięcy kwiatów i tonom nasion traw, które upiększyły wrocławskie zakątki. Koszty przygotowań robiły wrażenie. 113 milionów złotych tylko na wstępne prace związane z uporządkowaniem miasta pod wystawę. Sama impreza pochłonęła niebagatelną sumę 715 milionów złotych, z czego 1/3 zwróciła się dzięki zainteresowaniu zwiedzających. Gdy 21 lipca oficjalnego otwarcia dokonywał prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bolesław Bierut, miasto pękało w szwach od gości. Obecni byli również najwyżsi dostojnicy państwowi, jak Józef Cyrankiewicz, Hilary Minc, Stanisław Szwalbe czy Michał Rola-Żymierski. Wystawa miała być świadectwem postępu i dowodem na nierozerwalność ziem zachodnich z macierzą. Symboliczne znaczenie miały także powstałe na tę okazję instalacje. Dobrze widoczna do dziś stalowa iglica mierząca 106 metrów, zaprojektowana przez Stanisława Hempla, oraz wieża stworzona z ocynkowanych wiader. Oba obiekty prezentowały siłę nowoczesnego przemysłu. Ekspozycję podzielono na 3 główne sektory, które tematycznie splatały się z codziennym życiem i osiągnięciami nowych mieszkańców miasta. Sektor A. Tutaj w hali ludowej oraz przyległych pawilonach prezentowano społeczne i polityczne aspekty odbudowy. Centralną dekoracją stała się wspomniana iglica, wokół której zgromadzono wykresy, mapy i fotografie dowodzące historycznej przynależności tych ziem do Polski. Sektor B, po drugiej stronie ulicy Wróblewskiego, na terenach ogrodu zoologicznego, zorganizowano ekspozycje dotyczące codzienności i gospodarki. Od urządzeń transportujących węgiel z wałbrzyskich kopalń przez drewniane wioski rybackie, aż po wylęgarnie drobiu czy kompletne gospodarstwo rolne. Pawilony promowały rodzimą produkcję. Sektor C, teren nieistniejącego już dziś Placu Młodzieżowego, poświęcono sukcesom odbudowy samego Wrocławia. Tu pod hasłem Wrocław, twoje miasto, chwalono osiągnięcia 3 lat powojennego zrywu wrocławian. Przez 100 dni trwania wystawy Wrocław odwiedziło od 1,5 do 2 milionów osób. Wśród nich znaleźli się uczestnicy Światowego Kongresu Intelektualistów w Obronie Pokoju, który odbywał się od 25 do 28 sierpnia, a wzięli w nim udział reprezentanci 46 krajów. Wzmożony ruch turystyczny napędzały zorganizowane wycieczki, których powstawanie nadzorowały miejskie i wojewódzkie komitety. Tylko na Śląsku powstały ich 122. Choć wystawa ziem odzyskanych była wydarzeniem silnie zdeterminowanym przez politykę i propagandę, rzeczywiste jej znaczenie wykracza poza oficjalne slogany. Dzięki niej Wrocław przeżył przyspieszony kurs nowoczesności. wolności. Mieszkańcy otrzymali impulsy do działania, a Polska dowód na siłę odbudowy i trwałość Nowego Ładu.
1: Słuchasz Radia Gra FM.

0: Słuchacie programu A, słyszałeś, że we Wrocławiu Muzeum Architektury we Wrocławiu to wyjątkowa instytucja na mapie Polski, która nie tylko przechowuje i prezentuje historię architektury, ale również aktywnie uczestniczy w tworzeniu współczesnego oblicza miasta. Umiejscowione w zabytkowych murach dawnego klasztoru Bernardynów, muzeum od lat przyciąga miłośników sztuki, architektury oraz wszystkich zainteresowanych dziejami Wrocławia i jego niepowtarzalnym charakterem. Muzeum Architektury we Wrocławiu jako jedyna placówka muzealna w kraju w całości poświęcona została zagadnieniom związanym z architekturą, zarówno dawną, jak i współczesną. Założone zostało blisko 60 lat temu z inicjatywy głównego konserwatora zabytków Wrocławia, Olgierda Czernera. Początkowo placówka funkcjonowała pod nazwą Muzeum Architektury i Odbudowy i stanowiła część Muzeum Miasta Wrocławia. W początkowym okresie działalności nacisk położony był na pozyskiwanie, zabezpieczanie i inwentaryzowanie detali architektonicznych, które przetrwały II wojnę światową. Zabytki te, pochodzące ze zniszczonych budowli Wrocławia, tworzą dziś trzon imponującej kolekcji muzeum i są prezentowane zwiedzającym w słynnej sali romańskiej. W ciągu kolejnych dekad muzeum dynamicznie się rozwijało, rozszerzając zasięg i tematykę swojej działalności również na inne regiony Polski oraz podejmując się dokumentowania i badania architektury nowoczesnej i modernistycznej. Siedziba Muzeum Architektury to jeden z najcenniejszych zespołów architektury średniowiecznej na Dolnym Śląsku. Dawny klasztor Bernardynów wraz z kościołem świętego Bernardyna ze Sieny, wzniesione w drugiej połowie XV i na początku XVI wieku budynki, ucierpiały mocno podczas II wojny światowej i przez prawie 20 lat po jej zakończeniu trwały w częściowej ruinie. Dopiero prowadzona od początku lat 60. praca zespołu pod kierunkiem architekta Edmunda Małachowicza pozwoliła na kompleksową odbudowę i adaptację zabytkowych wnętrz do nowej muzealnej funkcji. Centralnym punktem muzeum pozostaje dawna świątynia, stanowiąca dziś największą salę wystawienniczą, w której regularnie prezentowane są najciekawsze ekspozycje tematyczne. Historia miejsca, naznaczonego licznymi przeobrażeniami i odbudową, doskonale współgra z misją muzeum, pokazującą, że dziedzictwo architektury ma ogromne znaczenie dla współczesnych wspólnot miejskich. Zbiory Muzeum Architektury to imponująca kolekcja, której początki sięgają lat powojennych. Już od momentu powstania muzeum pozyskiwało ono detale kamieniarskie z ocalałych i przeznaczonych do rozbiórki kamienic, pałaców, dworków oraz śląskich zabytków. Część eksponatów pochodzi z dawnych zasobów Śląskiego Muzeum Przemysłu Artystycznego i Starożytności, które od dwudziestolecia międzywojennego gromadziło cenne elementy dawnej architektury. Dzięki zaangażowaniu muzealników i wsparciu władz miejskich oraz konserwatorów zabytków, kolekcja regularnie powiększała się o przekazy, dary prywatne i specjalne zakupy. Wśród eksponatów znajdują się nie tylko detale kamienne, ale także średniowieczne witraże, artystyczne piece, ceramiczne elementy architektury wykonane z drewna, stropy, rzeźby, bogate zbiory grafiki. Począwszy od średniowiecza aż po XX wiek, projekty architektoniczne, fotografie, a także przykłady współczesnej plastyki, modele architektoniczne oraz wyroby wzornictwa przemysłowego. Jednym z przełomowych momentów w historii instytucji było przejęcie w 2000 roku zbiorów dawnego Archiwum Budowlanego Miasta Wrocławia, obejmujących ponad 150 tysięcy projektów budowli powstałych od początku XIX wieku aż do końca II wojny światowej. Mnogość i wartość tych zbiorów czynią Muzeum Architektury jednym z najważniejszych ośrodków badań nad historią urbanistyki i architektury w Polsce. Muzeum Architektury we Wrocławiu to nie tylko wystawy i kolekcje, ale przede wszystkim żywe centrum edukacji i promocji wiedzy o architekturze. Organizowane są tu konferencje, wykłady, warsztaty, spotkania dla różnych grup odbiorców, od środowiska profesjonalnych architektów aż po dzieci i młodzież. Każdej większej wystawie towarzyszą specjalistyczne wydawnictwa, naukowe opracowania, katalogi czy foldery, które cieszą się uznaniem wśród badaczy i pasjonatów architektury. Muzeum podejmuje współpracę z władzami miasta na rzecz ochrony i rewitalizacji zabytków, a także aktywnie uczestniczy w międzynarodowych projektach, między innymi jako jeden ze współzałożycieli działającej dziś na wszystkich kontynentach Międzynarodowej Konfederacji Muzeów Architektury. Muzeum Architektury we Wrocławiu to nie tylko skarbnica wiedzy o dziejach architektury, ale także aktywny uczestnik życia kulturalnego i miejskiego dzięki swojej unikatowej lokalizacji, bogactwu zbiorów i szerokiej działalności edukacyjnej. Instytucja ta w pełni zasługuje na miano jednej z najbardziej najbardziej fascynujących i nowoczesnych placówek muzealnych w Polsce, niezmiennie inspirując kolejne pokolenia do odkrywania piękna architektury.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Słuchacie programu A. Słyszałeś, że we Wrocławiu historia, architektura i duchowy wymiar kościoła świętego Michała Archanioła na Ołbinie, jednej z najciekawszych świątyń Wrocławia, to opowieść o setkach lat tradycji, społecznej roli i niezwykłych przemianach tej części miasta. Położony w sercu Ołbina, na przecięciu ulic Bolesława Prusa i Wyszyńskiego, kościół ten nie tylko kształtuje charakter dzielnicy, ale i od wieków współtworzy tożsamość jej mieszkańców, będąc niejednokrotnie świadkiem i uczestnikiem doniosłych momentów w historii Dolnego Śląska. Początki obecności religijnej w tym miejscu sięgają wczesnych lat XII wieku. To właśnie wtedy, około roku 1120, komes Piotr Włostowicz ufundował tu opactwo benedyktyńskie pod wezwaniem świętego Wincentego. Wkrótce potem zespołowi klasztornemu towarzyszyła kaplica świętego Michała, podarowana mnichom przez ówczesnego biskupa wrocławskiego w roku 1139. Już 100 lat później, w drugiej połowie XII stulecia, miejsce benedyktynów zajęli Norbertanie, którzy znacznie rozbudowali klasztor po rozstrzygnięciu sporu przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Piotra Łabędzia w roku 1193. Okoliczności historyczne sprawiły jednak, że w XVI wieku doszło do radykalnych przemian. Rada Miejska zadecydowała o rozbiórce klasztoru ze względu na zagrożenie ze strony Turków. Po kilku dekadach w tym samym miejscu wyrosły nowe świątynie. Najpierw drewniana, a następnie murowana. Obecny wygląd kościół zawdzięcza monumentalnej budowie z drugiej połowy XIX wieku. Prace ruszyły w roku 1862 pod kierunkiem słynnego architekta Alexisa Langera, który zaprojektował świątynię w stylu akademickiego neogotyku. Stylu, który miał podkreślać katolicką odwagę i tożsamość w ówczesnych Prusach. Budowa nie obyła się bez dramatów. Zawalenie się północnej wieży skutkowało odsunięciem Langera od projektu, a pracę dokończył Karl Ludecke. Niższa północna wieża do dziś opowiada o tych dramatycznych wydarzeniach. Świątynia odegrała szczególną rolę jako symbol oporu katolickiej społeczności Wrocławia przeciw polityce Kulturkampfu, będąc pierwszą dużą katolicką budowlą sakralną w mieście od jego włączenia do państwa pruskiego. Lata 20 i 30 XX wieku wiążą się nierozerwalnie z postacią Edyty Stein, filozofki, zakonnicy, przyszłej świętej, która właśnie tutaj, modląc się w bocznej kaplicy, przeżywała momenty duchowych uniesień i przemian. Dziś jej kaplica, mieszcząca się po lewej stronie kościoła, jest jednym z najważniejszych punktów tego miejsca na mapie europejskiej historii duchowej. Wielki dramat przyniósł czas oblężenia Wrocławia podczas II wojny światowej. Świątynia została bardzo poważnie zniszczona i pierwotnie planowano ją rozebrać. Jednak już w roku 1947 kościół przekazano salezjanom, którzy podjęli heroiczną odbudowę świątyni, zakładając przy niej swoje zgromadzenie zakonne i tworząc nową tradycję edukacyjną, między innymi prywatne gimnazjum salezjańskie imienia świętej Edyty Stein. W pierwszych latach XXI wieku zrekonstruowano także stromy, kryty miedzią dach nawy i transeptu, przywracając bryle jej dawną majestatyczność. Kościół świętego Michała Archanioła zachwyca swoją formą zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Budowla orientowana, wykonana z czerwonej cegły maszynowej i wykończona piaskowcowymi detalami, jest trójnawową bazyliką w formie łacińskiego krzyża o sklepieniach krzyżowo-żebrowych. Podziw wzbudzają pięciokątne kaplice przy prezbiterium, wysokie przypory, smukłe okna o ostrych łukach oraz ażurowe wimpergi wieńczące zachodnią fasadę. Wnętrze kościoła to hymn na cześć gotyckiej strzelistości z pierwotnie bogatą polichromią o motywach roślinnych. Na uwagę zasługuje jednyna 80-metrowa wieża, piąty pod względem wysokości budynek miasta, na której znajduje się dzwon o niskim, potężnym tonie, używany obecnie jedynie podczas dwóch najważniejszych momentów w roku. Wyjątkowym artefaktem związanym z historią świątyni jest tympanon jaksy, datowany na okolice roku 1160. To najstarszy zachowany fundacyjny tympanon w kraju, przedstawiający Chrystusa tronującego, jaksę z żoną Agatą oraz księcia Bolesława Kędzierzawego z synem Leszkiem. Inskrypcja bitą na modelu kościoła, który trzyma książę, upamiętnia fundacyjną rolę Bolesława na wzgórzu świętej Małgorzaty w Bytomiu. Obecnie ten niezwykle cenny zabytek przechowywany jest w Muzeum Architektury we Wrocławiu. Świątynia nie tylko wpisuje się w panoramę miasta, ale przez wieki tworzyła i wciąż tworzy niepowtarzalny klimat tego miejsca, przypominając o tym, że historia, nawet ta najtrudniejsza, potrafi być fundamentem dla nowego początku i odważnego spojrzenia w przyszłość.
1: Reklama. Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
2: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
1: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą,
3: przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
4: Harmonizer.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
6: Po reklamie.
7: To jest Gra FM.

Słuchacie programu A, słyszałeś, że we Wrocławiu nowa giełda, neogotycki gmach przy ulicy Krupniczej, to jeden z najbardziej okazałych i nastrojowych budynków wrocławskiego Śródmieścia. Przez ponad stulecie budowla ta pełniła funkcję centrum gospodarczo-towarzyskiego, by w kolejnych dekadach stać się domem legendarnego klubu sportowego Gwardia. Prześledzenie jej losów pozwala zrozumieć zarówno rozmach wrocławskiej przedsiębiorczości, jak i zmienne koleje dziejów miasta. Korzenie giełdy sięgają odległych czasów. Pierwszą instytucję o tej nazwie powołano już w XVII stuleciu, w epoce, gdy Wrocław był jednym z ważniejszych ośrodków handlowych tej części Europy. Giełda początkowo mieściła się w budynku starej giełdy na placu Solnym 16. Jej głównym celem było zarówno rozstrzyganie sporów między kupcami, jak i wyznaczanie ustalonych cen towarów. To właśnie tutaj już w roku 1670 ogłoszono statut pierwszych maklerów, pośredników w handlu łączących kupców z różnych zakątków Europy i Ameryki Południowej. Transakcje, które zawierano w obrębie giełdy, były nie tylko liczne, lecz także wyznaczały rytm gospodarczy dawnego Wrocławia. W XIX wieku rosnące potrzeby miasta i jego przedsiębiorców wskazały na konieczność budowy nowocześniejszej i bardziej reprezentacyjnej siedziby giełdy. W 1863 roku miasto ogłosiło konkurs na projekt nowego budynku, zapraszając do współpracy najwybitniejszych architektów swojej epoki. Jednym z najbardziej wyróżniających się uczestników był Karl Ludeckę. To właśnie jego propozycje spotkały się z uznaniem jury. Ludeckę nadesłał dwa różne projekty, jeden w stylistyce neogotyckiej, drugi neorenesansowej. Ostatecznie połączono koncepcję, tworząc eklektyczną kompozycję, którą odznaczały dojrzały gotyk niemiecki, elementy neogotyku angielskiego Tudorów oraz dyskretnie wplecione akcenty neorenesansowe. Lokalizację wybrano nieprzypadkowo, tuż obok Pałacu Królewskiego oraz gmachu lokalnego Sejmu Prowincjonalnego. Budowa rozpoczęła się w roku 1864. Fasada nowej giełdy szybko zwróciła uwagę nie tylko rozmiarami, ale i rozmachem architektonicznym. Gmach wzniesiono na planie trapezu przypominającego kwadrat z trzech stron zwieńczony trójkondygnacyjnymi ścianami, a od południa czterema kondygnacjami ozdobionymi attyką. Elementem najbardziej rzucającym się w oczy jest pięcioosiowy portyk główny prowadzący do reprezentacyjnego holu. Elewacja południowa z wejściem bocznym i ośmioma dużymi oknami typu portfenetr została ozdobiona balustradą z motywami masferków przechodzącą nad trzecią osią w taras. Wszystko to sprawia, że nowa giełda oscyluje między monumentalnością pałacu a powagą i dynamiką architektury obronnej. Ozdobność gmachu przejawia się również w licznych rzeźbach i detalach związanych z tematyką gospodarki śląskiej. Na frontowej fasadzie można podziwiać cztery

personifikację rolnictwa, pasterstwa, handlu i żeglugi. Spod dłuta Karla Kerna wyszły rzeźby, których symbole i wyraziste, alegoryczne twarze do dziś przyciągają wzrok. Co ciekawe, postać handlu ukazana jest jako portret samego architekta Karla Lüdeckego. Południowa balustrada doczekała się dodatkowych alegorii górnictwa i hutnictwa. Attyka wieńczy wyraźnie eksponowany herb Wrocławia otoczony symbolami przemysłu i handlu. Najważniejszą częścią nowej giełdy była sala giełdowa. Rozległe, jasne wnętrze doświetlone rzędami arkad otwierających się na dziedziniec. Oryginalnie miejsce to zdobiły neogotyckie detale, które niestety zniknęły podczas modernistycznej przebudowy w roku 1928 pod kierunkiem Heinricha Lauterbacha. Przestronność tej sali sprawiała, że używana ona była nie tylko do handlu, ale również do celów edukacyjnych i kulturalnych. Sławę nadał jej koncert Ignacego Jana Paderewskiego z 6 lutego 1891 roku. Wydarzenie to upamiętnia obecnie tablica umieszczona na fasadzie budynku z inicjatywy Fundacji Odbudowy Demokracji imienia Paderewskiego. Okres powojenny to nowy rozdział w historii gmachu. Po II wojnie światowej nowa giełda trafiła w ręce milicyjnego klubu sportowego Gwardia. Konieczność przystosowania budynku do potrzeb sportowych wymagała gruntownej przebudowy wnętrz. Na początku lat 50. w miejscu dawnej sali giełdowej urządzono halę sportową. Budynek pozostał siedzibą klubu aż do roku 2019. Dziś nowa giełda pozostaje symbolem bogatej tej wielowarstwowej historii Wrocławia, od miejskiej sceny gospodarczej po sportową rywalizację w powojennej Polsce, ozdobne fasady, sakralna niemal atmosfera dawnej sali giełdowej oraz ślady kolejnych przeróbek i epok czynią z tego miejsca wyjątkowy przykład miejskiej architektury będącej odbiciem złożonych losów Dolnego Śląska.

0: plama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Ale sztosy!
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Po reklamie.
8: To jest Gra FM.

Słuchacie programu A, słyszałeś, że we Wrocławiu. Na przedmieściach Wrocławia ukrywa się historia, która rozciąga się na setki lat i fascynuje nie tylko badaczy miejskiej przeszłości, ale też mieszkańców oraz każdego, kto choć raz przemierzał okolice ulic Legnickiej, Szczepińskiej czy Nabycińskiej. Przedmieście Mikołajskie, dziś kojarzone głównie z gęstą zabudową i wielkopłytowymi blokami, przez wieki odgrywało zupełnie inną rolę. Było miejscem łączącym średniowieczne wsie z tętniącym życiem miejskim centrum, a następnie świadkiem niejednej burzliwej karty dziejów Wrocławia. Obszar ten, rozciągający się niegdyś na zachód od Fosy Miejskiej pomiędzy Bramą Mikołajską a wsią Popowice, obejmował tereny dzisiejszych ulic Szczepińskiej, Sokolniczej czy Nabycińskiej, a także place Jana Pawła II oraz Solidarności. Historycznie tego typu przedmieścia stanowiły naturalne zaplecze dla średniowiecznych miast. Miejsce, gdzie powstawały pierwsze manufaktury, rozwijał się handel, a przyjezdni kupcy odnajdywali schronienie, zanim przekroczyli miejskie bramy. Geneza nazwy wiąże się bezpośrednio z niewielkim kościołem poświęconym świętemu Mikołajowi, zbudowanym w pobliżu dzisiejszego placu świętego Mikołaja, na skrzyżowaniu dawnych traktów przy ulicach Rybackiej i Zachodniej. Pierwsza wzmianka o tej świątyni pochodzi jeszcze z końca XII wieku, z czasów, gdy cała okolica miała wiejski charakter. Jednak jej strategiczne położenie, tuż poza granicami fortyfikacji miejskich, narażało ją na niebezpieczeństwo ze strony kolejnych najeźdźców. Lata XIII i XIV wieku to czas, gdy przedmieście mikołajskie wielokrotnie stawało się mimowolnym uczestnikiem wojen i oblężeń. Najazd mongolski z 1241 roku radykalnie pogorszył sytuację. Kościół został zniszczony, ale już wkrótce odbudowano go od podstaw. Jednak ponowna dewastacja nastąpiła podczas najazdu husyckiego w 1428 roku. Świątynia przetrwała jeszcze kilkadziesiąt lat, odzyskując dawny wygląd, a w 1486 roku jej ołtarz został konsekrowany przez biskupa Jana Rota. W nowożytnych czasach, zwłaszcza po przejęciu Śląska przez Prusy, na obszarze przedmieścia zaczęły powstawać nowe funkcje, przede wszystkim cmentarze. Decyzją króla Prus z 1776 roku zakazano pochówków w obrębie murów miasta, w efekcie czego zaczęto grzebać zmarłych w sąsiedztwie kościoła świętego Mikołaja oraz przy placu Strzegomskim, gdzie powstał cmentarz ofiar epidemii cholery. Przełom XVIII i XIX wieku przyniósł kolejne dramatyczne wydarzenia. Kiedy do Wrocławia zbliżały się wojska napoleońskie, władze zdecydowały się na spalenie zabudowy przedmiejskiej, w tym również przedmieścia mikołajskiego. Była to dramatyczna strategia obronna, mająca pozbawić wroga schronienia oraz zasobów. Kościół świętego Mikołaja ponownie spłonął u kresu roku 1806, a następnie przez kilkadziesiąt lat pozostawał ruiną. Zupełnie nowy rozdział rozpoczął się w 1808 roku, kiedy przedmieście mikołajskie oficjalnie włączono w obręb rozrastającego się Wrocławia. Zniknęły mury miejskie, a dawny pas przedmiejski stopniowo przeistaczał się w wielkomiejski kwartał. Rozwijała się infrastruktura. Już w 1825 roku ulica Legnicka zyskała pierwszą brukowaną nawierzchnię. W końcu na miejscu wcześniejszych zniszczonych kościołów rozpoczęto w 1872 roku budowę neogotyckiej hali świątynnej, którą ukończono w 1883 roku. Kościół przetrwał aż do oblężenia Wrocławia, czyli twierdzy Festung Breslau. W 1945 roku, gdy został ostatecznie doszczętnie zniszczony i kilka lat później rozebrany. Po zniszczeniach II wojny światowej przedmieście mikołajskie zaczęło się odradzać dopiero w latach 60. i 70. XX wieku. Zmiany okazały się rewolucyjne. Zamiast szpalerów secesyjnych i eklektycznych kamienic zaczęły dominować modernistyczne, wielopiętrowe bloki mieszkalne budowane metodą wielkiej płyty. Mimo pozornej monotonii architektonicznej, okres ten przyniósł także realizacje nietuzinkowe i fascynujące pod względem formy, jak ośrodek badań medycznych Dolmet, zlokalizowany przy ulicy Legnickiej 40, czy kościół Chrystusa Króla przy Młodych Techników 17. Współczesne przedmieście mikołajskie to już zupełnie inna dzielnica, będąca świadectwem dynamicznych przemian społecznych, urbanistycznych i architektonicznych. Między gęstą zabudową i miejskim gwarem zachowały się jednak ślady
przeszłości, które do dzisiaj inspirują nie tylko historyków, ale też architektów i urbanistów. Historia tego zakątka Wrocławia uczy, że nawet najbardziej zdawałoby się zwyczajne miejsca mogą kryć fascynujące opowieści czekające na odkrycie przez kolejne pokolenia mieszkańców.

0: Zdziwiony byłem zresztą.
1: Słuchacie programu A, słyszałeś, że we Wrocławiu najstarszy dworzec Wrocławia czeka na drugą młodość. Wrocław Świebocki, kultowe miejsce, które przez ponad półtora wieku pisało historię kolei, dziś budzi coraz większe emocje wśród mieszkańców, miłośników kolejnictwa i urbanistów zastanawiających się, jak wpisać ten XIX-wieczny zabytek w nowoczesną tkankę miasta. Po dzisiejszym Wrocławiu trudno sobie wyobrazić, jak wielką rolę w rozwoju miasta odegrały dawne dworce kolejowe. W sercu miasta przy placu Orląt Lwowskich leży nieczynny od lat dworzec Świebocki, perła późno-klasycystycznej architektury i najstarszy spośród zachowanych historycznych dworców, którego infrastruktura, torowiska, perony i rozjazdy przetrwała do czasów współczesnych. Choć obecnie zamieniony na miejsce działalności kulturalnej i siedziby handlowo-usługowych firm, stacja przypomina o dawnym blasku, pierwszym wrocławskim pociągu, który odjechał stąd pod koniec października 1843 roku. Budowa kolei łączącej Wrocław ze Świebodzicami rozpoczęła się w kwietniu 1842 roku. Wszystko po to, aby umożliwić szybszą komunikację i dać impuls gospodarce regionu. Już rok później historyczny inauguracyjny skład wystartował ze Świebockiego, otwierając zupełnie nowy rozdział w historii transportu Dolnego Śląska. Rozwój infrastruktury kolejowej objął nie tylko przedłużenie linii do Wałbrzycha i włączenie jej w sieć Śląskiej Kolei Górskiej, ale także elektryfikację szlaków. Niestety dramatyczne skutki II wojny światowej nie omijały kolei. Tuż po lipcu 1945 roku Armia Czerwona zdemontowała i wywiozła istniejącą tu trakcję elektryczną do Rosji. Pomimo zniszczeń Świebocki znów ożył pod koniec lata tego samego roku, a kolejne modernizacje przywróciły elektryczność na tej linii w 1966 roku. W połowie XIX wieku Wrocław nie koncentrował kolejowego ruchu pasażerskiego w jednym miejscu. Konkurencyjne spółki budowały własne stacje. W krótkim odstępie czasu powstały Dolnośląsko-Marchijski, Górnośląski i właśnie Świebocki. Każdy miał unikalny charakter i funkcję. Jednak to Świebocki wraz z rozwojem połączeń i konsolidacją ruchu przejął ruch pasażerski, a inne dworce z czasem przekształcono w bocznice i magazyny. Projekt dworca Świebockiego autorstwa inżyniera Kochiusa to przykład późno-klasycystycznej elegancji. Parterowy budynek wzbogacony o środkową, dwupoziomową część administracyjną i dwa perony z kolumienkowymi zadaszeniami był początkowo prosty, lecz już pod koniec XIX wieku nabrał reprezentacyjnego charakteru dzięki modernizacji przeprowadzonej pod kierunkiem Waltera Kilmana, Adolfa Haydena i Karla Lüdeckego. Fasada zdobiona alegorycznymi rzeźbami Pomeranii i Silezji nad wejściem, postaciami Merkurego i industrii na północnym portyku oraz licznymi odniesieniami do górnictwa i żeglugi do dziś przyciąga wzrok przechodniów i pasjonatów historii. Każdy element tego dworca nosi ślady minionych epok. Od placu Orląt Lwowskich, na którym niegdyś obracano parowozy, po pobliskie schrony przeciwlotnicze budowane podczas II wojny światowej. O nietuzinkowym charakterze tej lokalizacji świadczy także fakt, że torowisko funkcjonowało nawet jako pomocniczy szlak między dworcem Świebockim a Górnośląskim, przetaczając wagony ciągnięte przez konie, a z czasem wywożąc gruz ze zniszczonego II wojną miasta. Od roku 1991 dworzec pozostaje wyłączony z eksploatacji, a jego wnętrza wypełnia teatr oraz liczne firmy. Mimo to nieustannie powraca temat przywrócenia temu miejscu pierwotnej funkcji. Coraz częściej mówi się o potrzebie rewitalizacji historycznych torowisk, szczególnie w perspektywie rozwoju aglomeracyjnej kolei, która miałaby połączyć miasta regionu. Zgodnie z aktualnymi prognozami, pierwsze pociągi mogą znów wyjechać ze Świebockiego nie wcześniej niż w trzeciej dekadzie XXI wieku. Dworzec Wrocław Świebocki to więcej niż relikt minionych czasów. To architektoniczna wizytówka miasta, świadek burzliwej historii kolei i urbanistycznej ewolucji Wrocławia. Czy stanie się na powrót kluczowym węzłem komunikacyjnym, czy pozostanie wyjątkową przestrzenią dla kultury i przedsiębiorczości? O tym zdecydują najbliższe lata oraz odwaga do twórczych, nowoczesnych decyzji. Jedno jest pewne, Świebocki nie przestaje fascynować, łącząc epoki pokolenia i marzenia o lepszym, bardziej zintegrowanym Wrocławiu.

0: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
1: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
0: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Po reklamie.
4: Słuchasz radia. Gra FM.